Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: 132 FM Radio, Warszawa, na zegarze 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich. W tym roku odbywa się ono na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Gremium towarzyszy Komisji Duszpasterstwa funkcjonującej w ramach Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśniał biskup Waldemar Musioł, członek Komisji Duszpasterstwa i członek zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej.
2: To jest około 40-osobowe grono. Towarzyszy komisji od pracy koncepcyjnej, czyli pewnego nosu nad tym, w jakim kierunku pójdziemy, przez realizację tego programu, przygotowania tego programu, także redakcyjnego, i potem to, co wypracowaliśmy, jak najlepiej aplikować w diecezjach, uwzględniając już oczywiście lokalne konteksty, które bywają różne.
1: Hasło programu duszpasterskiego na nadchodzący rok brzmi Parafia wspólnotą misyjną, a spotkanie odbywa się w dniach od 21 do 23 września.
3: To się dzieje w kościele.
1: Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie o charakterze duchowym i artystycznym. W najbliższy piątek, to jest 25 września, odbędzie się muzyczna medytacja Jestem Słowem, zatytułowana Jezus Eucharystyczny. Centralnym punktem wieczoru będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu połączone z czytaniem, rozważaniem Pisma Świętego, mówił w Radiu Warszawa zaangażowany w organizację wieczoru dziennikarz Tomasz Wolny.
4: To muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, które, czy słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem. Czyli jest to taka muzyczno-duchowa podróż. Bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z Absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam stwórca.
1: Tomasz Wolny przeczyta wybrane fragmenty Ewangelii. Zbliża się premiera filmu Egzamin 84, opowiadającego o obronie krzyża przez uczniów z Włoszczowy, w którym występuje plejada gwiazd polskiego kina. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, a o szczegółach opowie Michał Kita.
5: Egzamin 84 przedstawia prawdziwą historię młodych mieszkańców Włoszczowy, którzy jesienią 1984 roku zdecydowali się na strajk okupacyjny po próbach usunięcia krzyży z klas. Decyzja miała swoją cenę. Uczniowie ryzykowali nie tylko ocenę, ale także maturę, możliwość podjęcia studiów i dalsze życie. Jedną z liderek protestu była Alicja Groszek, w filmie grana przez Sarę Lityńską. Reżyserem filmu jest Mariusz Olszewski, a współautorką scenariusza Angelika Olszewska. W obsadzie obok młodych aktorów zobaczymy plejadę znanych gwiazd, m.in. Sebastiana Fabiańskiego, Rafała Zawieruchę, Mirosława Zbrojewicza, Magdalenę Duszak, Mieczysława Hryniewicza, Dominikę Kluźniak i Marię Świłpę.
1: Egzamin 84 trafi do polskich kin 5 lutego 2027 roku, a film powstał dzięki wsparciu widzów. 3 dni koncertów, spotkań, modlitwy i budowania wspólnoty w miejscu piastowym zakończyła się 6. edycja Festiwalu Mocy. W szczytowym momencie wydarzenia na jego terenie bawiło się około 1500 uczestników. Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem Świętość 2.0. Patronem wydarzenia był święty Karol Akutis, młody święty, którego zainteresowanie komputerem i internetem stało się dla organizatorów punktem wyjścia do rozmowy o miejscu wiary w codzienności współczesnych nastolatków. 6. edycja wydarzenia potwierdziła atrakcyjną dla młodych formułę, którą Festiwal Mocy rozwija od kilku lat, czyli połączenie współczesnej muzyki, kultury młodzieżowej z przestrzenią spotkania, wspólnoty i doświadczenia wiary.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś podobna pogoda do tej, jaka od początku tygodnia w Warszawie i w całym regionie, ale ma być więcej słońca, zwłaszcza przed południem. Temperatura maksymalna dziś to 16 stopni, deszcz możliwy po południu, mocniej jednak powieje wiatr, do 40 km na godzinę będą dochodziły jego porywy. W tym momencie w stolicy 12 stopni, 11 kresek w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, a także Pruszkowie i Ożarowie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Wiesz, że kupiłem kalosze?
10: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
9: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
10: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
9: A widzisz, a kalosze mam czarne klasyczne.
10: Oj, błękitne byłyby lepsze.
9: Co? Błękitne kalosze?
10: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
9: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
10: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
9: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają
10: Jarek Wydra w kaloszach
9: i Weronika Ostrowska bez kaloszy.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W najnowszym wydaniu Tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
12: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny. Musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
8: Reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6, 23 września w kalendarzu i święty ojciec Pius Pietrelciny, prezbiter, to patron dzisiejszego dnia. Rozpoczynamy ten dzień także z Wiktorem Dydułą i Kasią Sienkiewicz. Na początek muzycznie w Radiu Warszawa Janusz Zalewski.

0: 15 minut po godzinie 6, lektura Pisma Świętego na 162 FM już teraz. Przeczytam ją Ewa Ziętek, rozważenie opracował ksiądz Waldemar Klus.
1: Czytanie z Księgi Przysłów. Każde słowo Pana w ogniu wypróbowane tarczą jest dla tych, co się doń uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by Cię nie skarał, nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mnie, nim umrę. Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie. Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł: a któż jest Panem? Lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.
2: Perspektywa śmierci autora ludzkiego tych słów skłania go do głębszej refleksji nad życiem człowieka i jego relacją do Boga. Osoba ta ma poczucie autentyczności i skuteczności Słowa Bożego. Wie, że Słowem Stwórcy nie można manipulować na własny użytek. Nic do jego słów nie dodawaj, bo przyjdzie skarcenie i staniesz się kłamcą. Historia proroków izraelskich przytacza przykłady samozwańczych widzących, niekiedy manipulujących Bożym przesłaniem. W okresie działalności proroka Jeremiasza przed niewolą babilońską pojawił się Hananiasz, który przepowiadał złamanie jarzma drewnianego rozciągniętego przez króla Nabuchodonozora nad Izraelem w ciągu 2 lat. Jarzmo w rzeczywistości zgodnie z zapowiedzią Boga stało się żelazne, a niewola trwała kilkadziesiąt lat. Fałszywy prorok pozornej pomyślności zmarł szybko. Prawdomównym i wiernym prorokiem Jahwe okazał się Jeremiasz. Zbyt często do słów Bożych dodajemy własne interpretacje, a tymczasem trzeba nam więcej zaangażowania i uwagi poświęcić w słuchanie słowa, które Pan do nas kieruje. Trwając sercem i umysłem przy Bogu, mamy szansę na odróżnienie fałszu od prawdy. Położenie nasze z powszechnym dostępem do dóbr i bogactw powoduje, że zapominamy o Bogu i w sytości chleba powszedniego wołamy: a któż to jest Pan? Serce przesycone kulturą indywidualistyczno-konsumpcjonistyczną porzuca często Pana Boga. Człowiek potrzebuje odpowiedniej miary posiadania, aby nie zapomnieć o istnieniu, które otrzymuje od Boga. W okresie II wojny światowej i zaraz po niej w środowisku wileńskim żyły siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założonego w drugiej połowie XIX wieku. Podczas nasilających się prześladowań z powodu wiary przełożeni informowali członkinie zgromadzenia o trudnej sytuacji i realnym zagrożeniu życia, dając im możliwość życia poza zakonem. Siostry wierne Bogu i Kościołowi mówiły: byłyśmy tutaj, gdy było dobrze, zostaniemy i teraz. Wiele z nich przypłaciło to więzieniem i łagrami, pośród nich Wanda Boniszewska i Helena Majewska.

0: Przed nami fragment Ewangelii i Słowo Boże skomentuje ksiądz Marcin Jaromi.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie

U Łukasza, podobnie jak w relacji świętego Mateusza, po cudach Jezusa następuje pierwsze posłanie uczniów. Jezus wysyła ich na pierwsze doświadczenie głoszenia i potwierdzania nauki znakami. Jednocześnie, jak w pozostałych relacjach, tak i tu zapisane jest, że apostołowie nie mają zabierać ze sobą rzeczy, nawet niezbędnych w podróży, jak chociażby chleb czy pieniądze. Tego rodzaju wędrówka ma ich nauczyć zaufania opatrzności Bożej, ukazać, że nie są sami. Jeśli jednak o tym pomyślimy także z naszej codziennej perspektywy, to możemy zauważyć, że brak samowystarczalności otwiera na spotkanie z drugim człowiekiem. Czy nie byłoby tak, że apostołowie, którzy nie mieli przy sobie pieniędzy, jedzenia w sakwach, także i z tego faktu po prostu musieli iść do ludzi, przełamywać nieufność czy strach przed obcymi w nadziei, że zostaną przyjęci? Może właśnie ta ich niewystarczalność nadawała ich misji wiele dynamizmu? Pomyślmy o tym w ten sposób. Nasze braki przypominają o tym, że każdy człowiek, zgodnie ze swoim powołaniem, jest zaproszony do życia we wspólnocie. Równocześnie to, co posiadamy, to kim jesteśmy, może stać się dla innych darem i pomocą w ich niedostatkach.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W liturgii Kościoła przeżywamy wspomnienie świętego ojca Pio z Pietrelciny, kapłana. Ojciec Pio, a więc Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 roku w wiosce Pietrelcina nieopodal Beneventu we Włoszech. Wstąpiwszy do zakonu braci mniejszych kapucynów, przyjąwszy święcenia prezbiteratu, spełniał posługę zwłaszcza w klasztorze w San Giovanni Rotondo w Apulii. Z największym duszpasterskim zaangażowaniem posługiwał wiernym przez duchowe kierownictwo, jednanie grzeszników z Bogiem i roztropną troskę o chorych i ubogich, służąc ludowi Bożemu w modlitwie i pokorze. Całkowicie upodobniony do Chrystusa ukrzyżowanego, zakończył ziemską pielgrzymkę 23 września 1968 roku. Łącząc się ze słuchaczami Radia Warszawa, chcemy się modlić w różnych intencjach. Ksiądz Andrzej Miłosierdziu Bożemu poleca świętej pamięci Wacława Wasiaka w kolejnym mszy świętej Gregoriańskiej, prosząc o łaskę nieba. Ja natomiast modlę się w intencji Teresy Chrobak, prosząc o uzdrowienie z choroby zgodnie z wolą Boga. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przytom błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty świętego Pio, prezbitera, obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez Jego posługę ukazałeś wspaniałość Twego miłosierdzia. Spraw dzięki Jego wstawiennictwu, abyśmy trwale włączeni w cierpienia Chrystusa, szczęśliwie doszli do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Przysłów. Każde słowo Boże wypróbowane tarczą jest dla tych, co się chronią do Niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, by Cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmawiaj mi, nim umrę. Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie. Nie dawaj mi bogactwa, ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł: a któż to jest Pan? Lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie sobie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie. Jezus, powołując 12 i wysyłając ich do ludzi, dał im moc i władzę nad złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. Pierwszą rzeczą, którą mieli jako zadanie, było ogłoszenie Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże zasiane w duszy ludzkiej prowadzi do Królestwa Bożego, które będzie trwało wiecznie. Tu jest początek. Człowiek musi zrozumieć miłość Boga i nią się nasycić. Musi też odpowiedzieć na miłość Boga, aby mógł stać się jedno z Nim. Dał im też władzę uzdrawiania chorych, też wypędzania złych duchów, żeby ci ludzie widzieli, że Pan Bóg ma władzę. Władzę nad wszystkim. Tak naprawdę nie po to, żeby zaimponować ludziom swoją potęgą, ale po to, żeby ludzie zyskali poczucie bezpieczeństwa, żeby wiedzieli, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, żeby wiedzieli, że idąc za Bogiem, nawet jeżeli będą ich spotykać trudności, to Bóg nad tym panuje i jeśli je dopuszcza, to albo da siłę, żeby przez nie przejść, albo nie dopuści cierpień, które człowieka mogłyby zniszczyć. I z takim poczuciem bezpieczeństwa wiele ludzi szło za Bogiem i wielu idzie dotąd. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio wznieśmy przed tron Boży nasze pokorne prośby. Módlmy się za osoby życia konsekrowanego, szczególnie za siostry Michalitki pracujące w naszej parafii, aby ich życie było całkowitym spalaniem się dla Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zwaśnione narody,
aby zapanowała między nimi zgoda i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za rozpoznających wolę Boga, aby na modlitwie odczytali wskazania Boże na drodze życia. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę zdrowia, uzdrowienie z choroby, wypełnienie woli Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Teresy Chrobek. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę nieba dla świętej pamięci Wacława Wasiaka i naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za słuchaczy Radia Warszawa, za naszych bliskich, abyśmy zawsze podążali za wolą Pana Boga w naszym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które doprowadzą nas do Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

złota też wiem, nie pragniesz, bo to wszystko twoje. Cokolwiek na tym świecie

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Pio, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chorami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Pio i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie bądź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo, potęgę i chwałę.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Baranku Boży, który gładzisz grzechy,

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie Jezu, zwodzie, abyś przyszedł do domu, ale Chrystus Bóg.

Módlmy się. Panie nasz Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą święty Pio zasłużył jako wierny szafarz sakramentów, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Polećmy się jeszcze opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Mam przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą bronią. On by go Bóg pogromić raczy. Pokornie to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stręcz do piekła.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Pracowity wtorek polskiej delegacji w ONZ. Nowe informacje w sprawie Sławomira Suszka, założyciela giełdy Zonda Krypto. Szalone dni muzyki wystartowały w nowej siedzibie Symfonii Warszawii. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Kilkadziesiąt spotkań politycznych w różnych formatach to plany polskiej delegacji na zgromadzenie ogólne ONZ, które odbywa się w siedzibie organizacji w Nowym Jorku. Jedno z kluczowych dotyczyło aktywności naszego kraju w grupie G20. Rozpoczęła się też debata generalna, którą otworzył sekretarz generalny Antonio Guterres. Szczegóły zna Agata Król.
2: Debatę generalną poprzedziła ceremonia powitalna głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ. To okazja dla polityków do krótkich, kurtuazyjnych rozmów, ale najważniejsze są te wcześniej zaplanowane, które dotyczą ważnych dla państwa kwestii. Jedna z najistotniejszych z punktu widzenia polskiego interesu była rozmowa prezydenta z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Głównym jej tematem były aspiracje naszego kraju do uczestnictwa w pracach grupy G20 na stałe, powiedział Karol Nawrocki.
3: Najważniejsze jest budowanie możliwości przekucia tego sukcesu naszej tegorocznej obecności w G20 na stałą obecność Polski.
2: Minister spraw zagranicznych zaplanowanych ma w sumie ponad 30 spotkań z przedstawicielami państw ze wszystkich regionów świata w różnych formatach, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Dziś to m.in. Egipt, Mauretania, Kazachstan i Kamerun, wczoraj Peru, z którym podpisana została umowa o ekstradycji.
1: A dziś przed zgromadzeniem ogólnym przemówienie polskiego prezydenta Karola Nawrockiego.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Kolejne zarzuty i nowe tropy w sprawie Zonda Krypto. Śledczy próbują wyjaśnić los zaginionego założyciela giełdy i zabezpieczyć majątek wart prawie 100 milionów złotych. Śledztwo ma też zyskać wsparcie kolejnych prokuratorów.
5: Nowe informacje skierowały śledczych do Czeladzi. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził powrót do miejsca zaginięcia Sylwestra Suszka.
6: Trwają również przeszukania i oględziny na bazie paliwowej, na terenie której Sylwester Suszek był ostatni raz widziany.
5: Wczoraj zarzuty usłyszał też były policjant Artur K. Jest podejrzany m.in. o pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy klientów giełdy i pranie tych pieniędzy. Żeby więcej prokuratorów mogło analizować dowody, zespół śledczy ma zostać przeniesiony z Katowic do Warszawy. Przygotowania już trwają.
1: A sprawę śledzi Jan Olencki.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Po latach obecności w Teatrze Wielkim Operze Narodowej szalone dni muzyki zawitały do nowo otwartej siedziby Symfonii Warszawii na warszawskim Kamionku. W zrewitalizowanych wnętrzach dawnego Instytutu Weterynaryjnego przy ulicy Grochowskiej zaplanowano ponad 80 wydarzeń.
7: Dwie sale koncertowe w zrewitalizowanych budynkach. Jedna sala na blisko 200 miejsc, druga na blisko 100 miejsc. Sala recitalowa i sala do muzyki kameralnej. Ponad 88 wydarzeń. Symfonia Warszawia będzie koncerty powtarzać po to, żeby największa grupa odbiorców mogła z nich skorzystać.
1: Mówi Łukasz Strusiński, kierownik działu programowego Symfonii Warszawii. W programach koncertów znajdzie się m.in. muzyka Bacha, Haydna, Mozarta, Chopina, Schumana czy Liszta. Szalone dni muzyki wieńczą festiwale Symfonia Warszawia. Nowe otwarcie potrwają do 27 września.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Tam ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który dziś odbędzie się w Turynie. O awansie do strefy medalowej mówi rozgrywający Marcin Komenda.
8: Myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli. W ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali, więc to był bardzo trudny mecz, no ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.
1: Wcześniej pierwszymi półfinalistami zostali Francuzi. Po pokonaniu Rumunii 3-0 w półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy Finlandia. To spotkanie dziś się w Turynie. Nie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
11: Dziś na ogół będzie słonecznie, ale takie chmury nie wiadomo skąd mogą wyskakiwać i nas zmoczyć. Ja wczoraj padłem ofiarą takiej chmury, ale nie wiadomo z czego, i jeszcze tej burzowej.
12: Tej z gradem?
11: Nie, gradu nie widziałem, ale tej burzowej.
12: Padało.
11: No to dzisiaj tak może właśnie być, że coś wyskoczy, a niby słońce będzie.
12: A niby słońce. I niby ma być maksymalnie 16 stopni. Będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście tak będzie. 12 stopni o tej porze w Warszawie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
12: Już trzeba tak badać, jaka ta poranna temperatura jest, bo w najbliższy piątek będziemy budzić Was, słuchacze, z warki.
11: Ale wiesz, w sierpniu te 12 stopni to byłoby zupełnie co innego niż dziś.
12: Bo to są inne, to jest inna dwunastka.
11: Tak, to jest inna dwunastka i nawet ja marznę na niej.
12: Więc będziemy dobrze zastanawiać się, jak się ubrać do warki, bo w piątek będzie na pewno bardzo dużo jabłkowych smaków, jak to w tych jabłkowych miejscowościach jest.
11: I rozgrzewających szarlotek. Ciepłych.
12: Bardzo smacznych. Tak. Pozdrawiamy już teraz naszych słuchaczy z tamtych okolic, bo wiemy, że jest Was spora grupa, ale pozdrawiamy także tych, którzy dzisiaj chcieliby smacznie spędzić poranek, dlatego ja nie wiem, czy ty wiesz, Kacprowi się wczoraj tak spodobało, że stwierdził, że dzisiaj też będzie gotował.
11: Też będzie jechał. To ten dorsz mu tak posmakował wczoraj.
12: Oj, tak.
11: Ale dzisiaj przywiózł.
12: No wiesz, smaczne było, to zjedli po drodze, ale dzisiaj będą tam, gdzie my już byliśmy, koło Grójca w Bikówku, w Sadzie.
11: A, tam
12: pamiętasz?
11: To było smacznie.
12: Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Dorotkę, która już na pewno tam się przygotowuje, żeby przyjąć ekipę Radia Warszawa. No my zapraszamy Państwa na to gotowanie, bo my nie dlatego o gotowaniu, że ktoś będzie gotował, a Wy nie będziecie nic widzieć, nic słyszeć. No nie, wręcz przeciwnie. Po 8:30, jeśli chcecie, to te smakowitości na antenie Radia Warszawa, ale już za chwilę ważne sprawy dla mieszkańców powiatu mińskiego.
11: Tak jest. I starosta powiatu Remigiusz Górniak już za chwilę będzie naszym gościem.
12: A dzisiaj dzień spadającego liścia, to co? Taniec wśród spadających liści i toploader?
11: Tak jest. Weronika Ostrowska. Dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak czerwała nas swoim głosem i także kolorami mango. Ach, a dzisiaj pierwszy dzień jesieni, już trochę wakacje odchodzą we wspomnienia. No ale 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i dzisiaj, uwaga kierowcy, zamknięcie dla ruchu ulicy Trakt Lubelski, dla ruchu kołowego Trakt Lubelski na odcinku od Wału Miedzeszyńskiego do ulicy Fiołków od dzisiaj do odwołania jest zamknięty. No i do odwołania także zmiany w funkcjonowaniu autobusów linii 142, 702 i N72, także uważajcie, czy wasz autobus na pewno dojedzie tam, gdzie się spodziewacie. Jeśli chodzi o korki w Warszawie, niespecjalne na szczęście w tym momencie. Ciaśniej nieco zrobiło się na trasie S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, okolice Mostu Grota Roweckiego, no i standardowo Złomianek już w kierunku Młocin. Jedziecie w niedużym na szczęście jeszcze korku z Piaseczna, no na Puławskiej postoicie kilka chwil.
1: Tu i teraz.
2: W naszym studiu Remigiusz Górniak, starosta powiatu mińskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Czy ma pan jakiś taki nastrój jesienny w związku z tym, że to pierwszy dzień, jakoś tak ta przyroda przemija, jakieś takie spostrzeżenia, przemyślenia?
3: Właśnie jadąc tutaj do studia do państwa, słuchałem pana profesora, który się zajmuje fizjologią i mówił o tym, że no jest, pierwszy dzień jesieni to mu się kojarzy z tym, że trzeba uzupełniać witaminę D w Polsce, bo takie mamy warunki i taki mamy klimat, więc niezbyt optymistycznie zabrzmiało, ale słyszałem prognozę, że ma być całkiem ciepło i słonecznie tej jesieni.
2: No nie będzie
3: tego
2: tak
3: się trzymajmy.
2: Tak, tak. Te długoterminowe tak średnio się sprawdzają, ale możemy przy tej okazji tak optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Ale czy optymistycznie spojrzeć w przyszłość mogą mieszkańcy Ryczołka i Kałuszyna, bowiem tam składowisko odpadów toksycznych, beczki, które się rozpadają, stanowią zagrożenie, no ale samorząd próbuje tę sprawę rozwiązać. Jaki jest stan na dziś tych rozmów, ekspertyz, które były zlecone specjalistom?
3: Tak, panie redaktorze, ta epopeja ciągnie się już prawie 5 lat od ujawnienia tego składowiska, ale myślę, że będę tutaj z satysfakcją mógł ogłosić, że nastąpił długo oczekiwany przełom w tej sprawie, dlatego, że tu wspólnymi siłami z panem burmistrzem Kałuszyna i też przy pomocy pana wojewody mamy zrobioną ekspertyzę oddziaływania tego składowiska, ekstremalnie szkodliwego składowiska toksycznych odpadów na tak zwaną infrastrukturę krytyczną. Oczywiście szczegółów nie mogę zdradzać, bo to jest jeszcze objęte pewną tajemnicą, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że ta ekspertyza wskazuje na bardzo duże zagrożenie dla infrastruktury wojskowej, infrastruktury krytycznej, związanej z bezpieczeństwem narodowym i myślę, że na podstawie tej ekspertyzy będziemy starali się w tej chwili, jeszcze w tym roku, pozyskać takie niestandardowe finansowanie wspólnie z panem burmistrzem ze środków budżetu państwa. No, dlatego, że to składowisko, tak jak pan redaktor powiedział, no to nie jest tylko Ryczołek i gmina Kałuszyn, ale w przypadku jakiejś katastrofy oddziaływanie tego pożaru dotknie dziesiątek tysięcy ludzi, nie tylko w powiecie mińskim, ale w całym wschodnim Mazowszu.
2: Autostrada A2, lotnisko wojskowe w pobliżu, to jest bardzo, bardzo strategiczne punkty.
3: Tak jest. No do tej pory mogliśmy tylko o tym mówić, że prawdopodobnie to ryzyko jest duże. Dzisiaj już wiemy, bo mamy to na papierze i myślę, że tą sprawą jeszcze w tym tygodniu zainteresujemy Ministerstwo Obrony Narodowej i wszystkie możliwe służby.
2: Czyli tak paradoksalnie mówiąc, to, że to miejsce stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo, to znajdą się pieniądze na to, żeby ten problem rozwiązać.
3: Tak jest. No tak to właśnie bywa, dlatego że w tych składowisk w Polsce jest bardzo dużo, kilkaset. Kałuszyn jest drugim albo trzecim największym na Mazowszu. No i wiadomo, że na wszystkie te składowiska pieniędzy w budżecie nie starczy.
2: No to czekamy na rozwiązanie tej sytuacji, no ale jest jakieś światełko w tunelu. Dziś nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Dlaczego została zwołana?
3: No i tutaj też jest to związane niejako pośrednio z bezpieczeństwem, dlatego że powiat miński złożył 3 duże wnioski o dofinansowanie, o zaciągnięcie pożyczki w ramach komponentu takiego infrastrukturalnego, w ramach sejfu na dofinansowanie budowy 3 bezkolizyjnych przejazdów. Tunelu w Halinowie, tunelu w Cegłowie oraz wiaduktu w Mrozach. Również na te 3 obiekty pozyskaliśmy dofinansowanie z PKP PLK i musimy do końca października jakby udokumentować, że mamy zabezpieczony cały wkład własny, a przypomnę, że to są ogromne inwestycje, łącznie na ponad 250 milionów złotych i na dzisiejszej sesji Rady Powiatu zabezpieczamy brakujące środki finansowe. Ten montaż jest dosyć karkołomny, bo mamy właśnie będziemy mieli 4 źródła finansowania dla tych 3 obiektów, czyli środki PKP PLK, czyli środki rządowe, pożyczka z sejfu, to będzie około 40%, środki PKP 20%, 20% z budżetów gmin i być może 20% z instrumentu partnerstwa publiczno-prywatnego, to się jeszcze okaże. No w każdym razie jesteśmy zdeterminowani, bo jak na dzień dzisiejszy nie jest pewne, czy linia kolejowa numer 2 będzie przebudowywana, a w ramach tej przebudowy byłaby likwidacja tych kolizyjnych przejazdów. Dzisiaj wiemy, że PKP PLK szykuje się do dokumentacji technicznej, więc droga daleka, a kierowcy stoją w korkach, dlatego powiat musi tutaj zadziałać.
2: A co ze skrzyżowaniem w Stanisławowie i dlaczego tam jest tak źle?
3: No, panie redaktorze, to jest bardzo ciężkie miejsce dla kierowców, ale również dla pieszych rowerzystów, a głównie dla mieszkańców tam mieszkających w Stanisławowie, bo mamy tam skrzyżowanie takie łamańca drogi wojewódzkiej numer 637 biegnącej z Węgrowa w stronę Warszawy przez Sulejówek i drogi krajowej numer 50. Jest to w tej chwili droga, która jest tranzytem dla tirów, można powiedzieć, jadących od strony drogi krajowej na Białystok S8 w stronę S2, S17, dlatego że nie ma wschodniej obwodnicy Warszawy, więc wszystkie tiry chcące ominąć od wschodu i południa Warszawy właśnie tam zjeżdżają i w Stanisławowie napotykają na tego łamańca, który powoduje gigantyczne utrudnienia. Znaczy, korki może nie są największym problemem. Największym problemem jest kwestia bezpieczeństwa. Mieszkańcy praktycznie nie mogą włączyć się do ruchu bezpiecznie. To skrzyżowanie jest fatalnie, powiedzmy, geometria tego skrzyżowania jest fatalna, generuje ogromne problemy dla kierowców i w tej chwili pracujemy, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyasygnowała środki przynajmniej na przebudowę, modernizację w istniejącym ciągu, budowę 2 rond, poszerzenie, poprawę widoczności. Problem polega na tym, że jest to inwestycja warta 140 milionów złotych i z tego, co udało mi się dowiedzieć w Ministerstwie Infrastruktury, nie ma tutaj jeszcze zielonego światła, te środki nie są zabezpieczone. Ministerstwo twierdzi, że ta inwestycja jest możliwa do realizacji tylko w przypadku dofinansowania ze strony zainteresowanych samorządów, czyli domniemaniu województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego i również gminy Stanisławu. Będziemy z panią burmistrz tutaj apelowali, żeby jednak te środki jak najszybciej uruchomić, bo ten ruch jest coraz większy.
2: Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu zostanie też poruszony temat przystanków, które mają służyć w tej planowanej zmianie komunikacji w powiecie mińskim. Chodzi o połączenia autobusowe. Czym konkretnie dzisiaj się radni zajmą?
3: To znaczy dzisiaj, powiedzmy, będzie to bardziej taka sesja techniczna związana z komunikacją, bo tak naprawdę rewolucję komunikacyjną zaczniemy od stycznia. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Myślę, że następnym razem o tym w Państwa studiu opowie członek zarządu Piotr Ładno. Natomiast rewolucja będzie polegała na tym, że przechodzimy na sterowanie powiatowe od 1 stycznia. Powiat miński w całości przejmuje funkcję organizatora komunikacji publicznej w naszym powiecie. Zastępujemy istniejący związek powiatowo-gminny i od stycznia będziemy to realizowali jako powiat na podstawie indywidualnych umów z gminami. Dla mieszkańców nic to się nie zmieni. Autobusy będą jeździły dalej w takich samych barwach. Natomiast będziemy zwiększali częstotliwość, zwiększali połączenia,

0: ciekawy, zabytkowy obiekt znajdujący się na peryferiach powiatu w gminie Siennica, ale myślę, że zamysł zarządu jest taki, żeby to miejsce nie tylko funkcjonowało jako DPS, bo jest to obiekt z ogromnym potencjałem takim turystyczno-rekreacyjnym, bo jest otoczony w ogromnym, zaniedbanym na dzień dzisiejszy takim założeniem parkowym i ten pierwszy etap, o którym pan redaktor powiedział, remont samego budynku już jest za nami, ale z lada moment, myślę, że jeszcze w tym roku rozpoczynamy drugi etap, ogromny projekt rewitalizacji tego otoczenia parkowego, renowacja alejek, zieleni, nowe nasadzenia, ale przede wszystkim rewitalizacja znajdującego się tam stawu. Wszystko po to, żeby teren udostępnić mieszkańcom i zrobić z tego perełkę, można powiedzieć, południowej części naszego powiatu.
1: Czyli to będzie miejsce turystyczne przede wszystkim?
0: Myślę, że przede wszystkim miejsce codziennej rekreacji dla mieszkańców, ale turystyka jak najbardziej, weekendowa turystyka z Warszawy jest tutaj mile widziana. Ja przypomnę, że powiat miński graniczy z miastem stołecznym Warszawa, jest doskonały dojazd pociągiem na nasze stacje kolejowe i później przesiadając się z pociągu możecie Państwo naszą komunikacją powiatową właśnie zwiedzić takie miejsce jak Siennica, jak Kąty i inne ciekawe miejsca, choćby związane z serialem Rancho, który w naszym powiecie był nawet w tym roku kręcony.
1: Tak jest, bo nowy sezon planowany jeszcze w tym roku do emisji. Remigiusz Górniak, starosta powiatu mińskiego, był w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 7:30, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Ruch kołowy na trakcie lubelskim od wału Miedzeszyńskiego do ulicy Fiołków od dziś zamknięty powodem remont. Autobusy 142, 702 i N72 skierowano na objazdy. 25 skradzionych pojazdów odzyskali policjanci z Wilanowa. Podczas poszukiwania jednego z nich funkcjonariusze odkryli samochodową dziuplę. W sprawie zatrzymano 7 mężczyzn. Wodociągi warszawskie informują o przerwach w dostawach wody. Dziś obejmą m.in. ulicę Chudoby, Tajemną i Jesiennych Liści na Białołęce, Puławską na Mokotowie i Spokojną na Żoliborzu. Ruszyły dodatkowe zapisy na kursy Bezpieczny Warszawiak organizowane przez Stołeczną Straż Miejską. Funkcjonariusze będą uczyli zasad samoobrony. Zajęcia startują na przełomie września i października. Przedmioty to dziennego użytku, fotografie, a także historie związane z życiem mieszkańców. Takie artefakty mają znaleźć się w Izbie Pamięci Grochowa. Obecnie trwają rozmowy z władzami dzielnicy w sprawie lokalizacji izby. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Będzie deszcz? Jest prosta odpowiedź, czy nie?
7: Może dzisiaj popadać. Będzie to przelotny deszcz, tak znienacka nam może wyskoczyć. Poranek taki najbardziej pochmurny. Później w ciągu dnia powinno być zdecydowanie więcej słońca.
3: A ja rano widziałam, jak wiatr przeganiał chmury, bo było ich tak dużo rano. Całe szare niebo, a wiatr po prostu przeganiał, no i tak patrzę,
7: patrzyłem w niebo,
3: że prawie się udało przegonić. Maksymalnie dzisiaj 16 stopni w stolicy i w okolicy.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Mogę się ucieszyć, że dzisiaj patronuje nam jeden z moich ulubionych świętych, dlatego usłyszymy o nim nieco więcej już za 10 minut, ale teraz też kilka słów o świętym ojcu Pio, który
2: słyszą państwo tę radość w głosie, słyszą?
1: No, ale wiesz, że tak było, że ja się kiedyś go strasznie bałam, bo zobaczyłam, mój tata oglądał taki film, film o ojcu Pio i tam było o walkach z demonami, które też święty ojciec Pio toczył. Ja się strasznie tego, właśnie strasznie się przestraszyłam i zawsze sobie myślałam, nie, to ja takich rzeczy nie chcę, dziękuję, do widzenia.
2: No, ale ojciec Pio potrafił tam wstrząsnąć, jak ktoś takiego wstrząsu potrzebował, więc też był zdecydowany.
1: Ale wiesz, to było tak, w konfesjonale, tylko że właśnie to jest tak, że my jakoś słyszymy te historie, no bo one są takie głośne, a to chodziło o osoby, które przychodziły z ciekawości do niego, do konfesjonału i wcale nie chciały się spowiadać, tylko chciały sprawdzić, a co to ten ojciec Pio, czy on mi przeczyta w tym sercu, czy nie. I on na takich ludzi się denerwował. Natomiast jeżeli ktoś przychodził, miał prawdziwy żal w sercu, chciał się nawrócić, to podobno był bardzo ciepłym, miłosiernym ojcem. Ja ci chciałam opowiedzieć o jego śmierci, bo to jest, dla mnie dzisiaj wzruszył ten fragment, jak przeczytałam o tym, że on czuł, że ta śmierć się zbliża i rano 23 września poprosił o to, żeby przyszedł jego przełożony do pokoju, wyspowiadał się, odnowił śluby, ubóstwa, posłuszeństwa i otrzymał ostatnie sakramenty. No i właśnie taki, pogodzony z Panem Bogiem, pełen miłości, odszedł do domu Ojca. Święty Ojcze Pio, módl się za nami, to jeszcze dzisiaj będzie dużo o nim.
2: Tak, i u kapucynów na Miodowej. Tam warto zapoznać się z tym, co dzisiaj po południu, wieczorem i się wybrać.
1: Bo tam jest niezwykła relikwia i polecam Państwu, żeby o 18:30 na mszę się tam wybrać. Relikwia rękawicy z prawej dłoni Ojca Pio, na niej odrobinę jego krwi, krwi ze stygmatów i tą dłonią właśnie Ojciec Pio błogosławił ta rękawica. Ta niezwykła relikwia jest dzisiaj u ojców kapucynów na Miodowej.

0: korki i utrudnienia. Dziś kierowcy, którzy jadą w kierunku Piaseczna z Baniochy przez Żabieniec, tutaj korki napotkają. S8 to most Grota Roweckiego, to jak zwykle, ale też od Sokołowa do Kolonii Opacz. Tutaj też są korki związane z remontem, które w okolicy Kolonii Opacz się znajdują.
1: No i standardowo też zerkam na Jerozolimskie. Tutaj już w kierunku centrum Warszawy zaczyna robić się dużo, dużo ciaśniej niż jeszcze chwilę temu. Na Łopuszańskiej także od zjazdu z Alei Jerozolimskich w kierunku zjazdu w Aleję Krakowską już postoicie w korku. Na Dźwigowej, jeśli jedziecie z Jelonek w kierunku Włoch, też robi się ciaśniej. Ciaśniej już w Alei Prymasa Tysiąclecia i to od wysokości ulicy Górczewskiej aż do zjazdu w Jerozolimskie na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika. Już stoicie Bitwy Warszawskiej do zjazdu w Grójecką. Tutaj także zaczyna tworzyć się korek.

0: To Tiffany w Radiu Warszawa, 11 minut przed 8 i co? Będziesz zaskoczony dzisiaj, czy nie?
1: Nie, no absolutnie nie, to już nawet nie udajmy, że to nie ojciec Pio dzisiaj jest patronem.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Życie ojca Pio z Petrelczyny nie było usiane różami. Nie było, choć do różańca miał on wielką i nabożną cześć. I to ta modlitwa, a precyzyjnie rozważanie dzięki niej życia Zbawiciela, które wiodło przez krzyż, to pozwoliło ojcu Pio konsekwentnie podążać drogą do nieba, gdy co róż napotykał na niej ciernie. Zaczęło się już w dzieciństwie, bo był więcej niż słabego zdrowia. Kilka razy jego życie wisiało z tego powodu dosłownie na włosku. Potem były wątpliwości, a nawet posądzenia ze strony przełożonych kościelnych, którzy kwestionowali jego mistyczne doświadczenia. Do tego doszła postawa wiernych, którzy mniej niż na orędziu o miłosierdziu Boga skupiali się dużo częściej na cudach dokonywanych za wstawiennictwem ojca Pio, z tym najbardziej spektakularnym, czyli stygmatami na czele. Takiej otwartości na Chrystusa nie przepuścił także i zły, który każdego dnia doświadczał naszego patrona realnymi cierpieniami i pokusami. I jakby tego wszystkiego było mało, ojciec Pio miał jeszcze jednego przeciwnika w swoim własnym, gwałtownym charakterze. Ale ten urodzony w 1887 roku kapucyn na swojej drodze powołania był wytrwały i posłuszny zwierzchnikom. I dlatego, choć nie idealny, stał się narzędziem uzdrowienia, zarówno duchowego, jak i fizycznego, dla tysięcy ludzi, których spotkał w konfesjonale i w czasie sprawowania Eucharystii. Pytany przez nich o radę, jak żyć, gdy na drodze życia dokuczają nam każdego dnia ciernie, odpowiadał: módl się. Módl się wytrwale, ufnie, zachowując spokój i pogodę ducha.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Ace of Base, a dzisiaj już jesień jest, ty
1: no
0: wiesz
1: właśnie, to?
0: To
1: przeterminowana ta piosenka.
0: Trzeba było ją zdjąć, przepraszamy.
1: No i dobrze.
0: Dwie minuty
1: pomyłka była.
0: Do ósmej.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie. 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: O reklamie.
0: Jest ósma, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
8: Niższe zarobki lekarzy. Rząd przyjął projekt ustawy. Precedens w stosunkach międzynarodowych. Irańska delegacja w Nowym Jorku. Nielegalne składowisko odpadów w Kałuszynie. Jest szansa na jego likwidację. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Lekarze w publicznej ochronie zdrowia będą mniej zarabiać i mniej pracować. Rząd przyjął projekt ustawy, która ogranicza zarobki lekarzy w państwowych szpitalach oraz w placówkach na kontraktach z NFZ. O szczegółach Michał Makowski.
9: Lekarz będzie mógł pracować maksymalnie na dwóch etatach, czyli przez 320 godzin miesięcznie. Na jednym etacie lekarz zarobi co najwyżej 38 tysięcy złotych brutto miesięcznie, niezależnie od tego, czy ma umowę o pracę, czy kontrakt B2B.
10: Propozycja to 8-krotna minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami.
9: Powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W rządowym pakiecie znalazły się też pieniądze na dodatkowych kontrolerów w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy będą sprawdzać godziny pracy lekarzy. Zmiany mają wchodzić w życie stopniowo i szpitale będą miały pół roku na modyfikację obowiązujących kontraktów lekarzy.
8: Rząd zajął się czasem pracy i wynagrodzeniami medyków po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie lekarz bez specjalizacji i jednocześnie były radny Koalicji Obywatelskiej miał zarobić w ciągu roku 1,5 miliona złotych.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi miał przekazać stronie amerykańskiej warunki otwarcia cieśniny Ormus. Według irańskich mediów podczas spotkania z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkowem przedstawił m.in. żądania natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Iranu, odblokowania zamrożonych irańskich aktywów oraz zakończenia wojny na wszystkich frontach oporu. Tymczasem prezydent Iranu, Masoud Pezeshkian, przybył do Nowego Jorku na 81. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma przedstawić stanowisko Teheranu w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem oraz zabiegać o rozwiązania dyplomatyczne. To najwyższy rangą irański przedstawiciel, który od wybuchu konfliktu odwiedza USA. Irańskie media krytykują jednak Waszyngton za odmowę wydania wiz dla części jego delegacji. Równocześnie amerykańskie sankcje uderzają w irański sektor lotniczy. Część zagranicznych przewoźników zawiesiła już loty do Iranu, a nowe restrykcje mają odciąć wspierające je podmioty od dolarowego systemu finansowego. Sankcji nie zamierzają stosować Chiny, a ich zastosowanie kwestionują również władze Iraku i Pakistanu.
11: To dzieje się w okolicy.
8: Jest szansa na likwidację w najbliższym czasie nielegalnego składowiska odpadów w Kałuszynie, powiedział w poranku z Radiem Warszawa starosta powiatu miejskiego Remigiusz Górniak. Jak wskazały badania, odpady stwarzają zagrożenie nie tylko dla mieszkańców najbliższej okolicy.
12: Wspólnymi siłami z panem burmistrzem Kałuszyna i też przy pomocy pana wojewody wody. Mamy zrobioną ekspertyzę oddziaływania tego składowiska, ekstremalnie szkodliwego składowiska toksycznych odpadów na tak zwaną infrastrukturę krytyczną. Oczywiście szczegółów nie mogę zdradzać, bo to jest jeszcze objęte pewną tajemnicą, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że ta ekspertyza wskazuje na bardzo duże zagrożenie dla infrastruktury wojskowej.
8: Taka ekspertyza pomoże w uzyskaniu finansowania z państwowych środków na usunięcie składowiska. Nielegalne wysypisko w gminie Kałuszyn odkryto w 2022 roku. Na jednej z posesji znajdują się niebezpieczne, niezabezpieczone pojemniki z toksycznymi substancjami, łącznie ponad 6 tysięcy ton. W lutym resort klimatu i środowiska odrzucił wniosek o finansowanie usunięcia składowiska. W Warszawie kończy się dziś ogólnopolski zjazd dyrektorów wydziałów duszpasterskich. Podczas spotkania w Akademiku Praskim księża rozmawiają o odnowie kościoła, realizacji programów duszpasterskich oraz kolejnych etapach synodu o synodalności. Uczestnicy poznali także inicjatywy skierowane do małżeństw i narzeczonych, w tym spotkania małżeńskie i wieczory dla zakochanych. Przedstawiono również propozycje dotyczące adoracji Najświętszego Sakramentu oraz kultu Matki Bożej Fatimskiej w parafiach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: I tego słońca coraz więcej i więcej będzie. Deszcz może się pojawić jakiś niewielki, przelotny, ale na ogół to dzisiaj będzie ładna pogoda, choć temperatura mogłaby być wyższa.
15: Maksymalnie dzisiaj 15-16 stopni, o tej porze 12 w Warszawie, w Legionowie, podobnie w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie, w Pruszkowie, 11 w Radzyminie, a jutro maksymalnie na termometrach podobnie 15 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
15: Wczoraj był ostatni dzień lata, a wiesz, że na Kasprowym Wierchu i tam w niektórych górskich okolicach śnieg spadł?
1: A to już wczoraj?
15: Mhm. Ostatni dzień lata, tak, został uczczony przez góry, ale w górach to tak jest.
1: Czyli to już tam lato i pomija jesień i od razu zima.
15: No tak, tak. Hmm. No wiesz, no trzeba przeskoczyć od razu. Po co tam się... Po co czekać? Po co ta jesień?
1: Praktyczne, bo po co te liście mają spadać? No.
15: Jak od razu biało się zrobi, to ładnie będzie, tak? Właśnie. Czyściej trochę. A my dlatego o górach, dlatego, że dzisiaj mamy taki górski budzik. Staszek z gór będzie nas budził z chórem Sound and Grace w piosence Tu mój dom. Jest to nowość na antenie Radia Warszawa. No i jest to o tym, no właśnie, gdzie znajduje się nasz dom? Czy dom to jest miejsce, czy dom to jest budynek, czy dom to są ludzie, wspomnienia, bliskość i poczucie, że jesteśmy u siebie?
1: Stasek raczej powinno być.
15: Stasek. A, ale wiesz, że górale bardzo nie lubią, jak się naśladuje.
1: Wiem, ale oni chyba nas nie słuchają dzisiaj.
15: O, zdziwisz się, zaraz będzie telefon. No. 512-700-444-555, jakby ktoś z gór chciał dać się znać Jarkowi, żeby nie udawał gwary, to
1: dobra, już nie dzwońcie, przepraszam.
15: A po 8.40 przypominam, że z Bikówka, z sadu, Kacper Kowalczyk będzie się łączył z nami i będzie gotowanie. Co prawda nie na ekranie, ale na 106.2 FM.
1: Na ekranie, na Facebooku. O.
15: Też. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
15: Dzień dobry, a teraz Staszek z gór i Sound and Grace.
11: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia. Rozpocznijmy od trasy S17 na wysokości Wiązowny. Tutaj korek na wysokości tej miejscowości w kierunku Kołbieli. Mamy jeszcze korki i utrudnienia na S8 na wysokości miejscowości Puchały. W Raszynie też się korkuje trasa Aleja Krakowska w kierunku południowej obwodnicy Warszawy. Korki także w Ołtarzewie, Ożarowie Mazowieckim w kierunku Warszawy. Z Łomianek, gdy chcemy dojechać do Warszawy, to też stoimy w korku ze względu na remonty na trasie S7. Stoi także most Grota Roweckiego. W centrum Warszawy Aleja Jana Pawła II do ronda ONZ. Dużo korków na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika. Puławska też zakorkowana od parku Morskie Oko do Goworka Nawaryńskiego. W przeciwnym kierunku też stoimy.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj wspominamy świętego ojca Pio, który przestrzegał bardzo dokładnie reguły świętego Franciszka z Asyżu, a w 1922 roku w swoich rozmyślaniach napisał tak: gdzież mógłbym ci lepiej służyć, o panie, niż w klasztorze pod sztandarem biedaczyny z Asyżu. I celowo tak tę rozmowę rozpoczynam. Naszym gościem telefonicznym jest dzisiaj pan Maciej Rajfur, dziennikarz tygodnika Gość Niedzielny, ale dzisiaj przede wszystkim autor książki Święty Franciszek, tylko nie mów o nim, biedaczyna z Asyżu, tak jak to napisał o nim święty ojciec Pio. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i panią redaktor.
2: Dlaczego ta książka nosi właśnie taki tytuł? Książka wydawnictwa SP, Święty Franciszek, tylko nie mów o nim, biedaczyna z Asyżu.
3: Ja nie sądziłem, że pani redaktor tak zacznie, ale to bardzo dobrze, prowokacyjnie, ponieważ muszę się zmierzyć z ojcem Pio tutaj, ze świętym ojcem Pio, i to jest dla mnie bardzo duże wyzwanie. Oczywiście książka ma tytuł nieco prowokacyjny, chociaż bardzo prawdziwy, ponieważ w jednym z wątków, nie chcę tu zdradzać wszystkiego, w jednej z rozmów w tej książce z ojcem Andrzejem Zającem poruszamy taką ważną kwestię, dlaczego ojciec Andrzej Zając, i tym mnie przekonał, nie używa stwierdzenia biedaczyna z Asyżu. I tutaj dotykamy przede wszystkim problemu natury językowej. Kiedy dziś sięgniemy do definicji wyrazu biedaczyna, dzisiaj, to sobie to wynotowałem, to jest napisane, że jest to osoba, która u mówiącego wzbudza współczucie i litość. Mężczyzna biedny, pokrzywdzony przez los, tak się mówi z politowaniem o osobie wzbudzającej współczucie. I my z ojcem Andrzejem Zającem w tej książce pytamy, czy to jest właśnie święty Franciszek, czy to jest człowiek pokrzywdzony przez los, ktoś, na kogo patrzymy z litością. We mnie, i myślę, że w państwu, raczej ten człowiek wzbudza podziw. Gość, który wpłynął na Kościół jak chyba żaden inny święty, którego wpływ widzimy do dzisiaj, zmienił życie milionów, jeśli nie miliardów ludzi przez te 8 wieków. Jeśli ktoś wobec świętego Franciszka używa określenia biedaczyna, no to niespecjalnie nam się podoba, więc stawiamy takie pytanie, czy święty Franciszek jest kimś, na kogo trzeba patrzeć z pożałowaniem? Naszym zdaniem nie.
2: No właśnie, to jest, myślę, że bardzo, bardzo ważna kwestia, bo też ta kwestia tłumaczenia, bo czasami coś, co dobrze brzmi w innym języku, w polskim niekoniecznie dobrze to robi temu świętemu. Ja też mam wrażenie, że akurat to sformułowanie biedaczyna z Asyżu niedobrze robi świętemu Franciszkowi. I tak pana zapytam, jako mężczyznę, no bo czy mężczyzna sam chciałby naśladować kogoś, o kim się mówi, że jest biedaczyną? Chyba niespecjalnie.
3: Oczywiście wiadomo, że to się źle kojarzy, jeśli wyrwiemy z kontekstu. Biedaczyna z Asyżu przyjęła się bardzo mocno w Polsce. Ja pytam ojca Andrzeja w mojej książce, czy da się to zmienić, czy ma jakąś inną propozycję, inne określenie, żeby nie powtarzać imienia Franciszek. Czy można zmienić ten powszechny sposób mówienia, bo ten biedaczyna z Asyżu bardzo mocno wrósł w polski język. I moja książka, po argumentach ojca Andrzeja, to mu obiecałem i to mogę państwu zdradzić, możecie to sprawdzić. Moja książka na 280 stronach nie używa takiego określenia, mimo że bardzo mocno mnie to kusiło. Więc ja dałem się przekonać, że święty Franciszek to nie jest biedaczyna z Asyżu, i mam nadzieję, że państwo też dacie się tą książką przekonać. A jak można o nim inaczej mówić, no to zachęcam do sięgnięcia po tę pozycję.
2: A no właśnie, powiedział pan też o ogromnej popularności świętego Franciszka. Z tym absolutnie nie można się kłócić, że jest jednym z najbardziej popularnych świętych w ogóle w Kościele katolickim. Na ile jego popularność przyczynia się właśnie do tych takich fałszywych legend na jego temat, bo ja też, co mnie osobiście mocno denerwuje, takie powiązanie bardzo silne świętego Franciszka z takim obrazkiem biegającego w kwiatkach, no trochę artysty, trochę takiego człowieka, który nie do końca wie, co to znaczy prawdziwe życie, no taki właśnie bujający w chmurach święty i ekolog jeszcze, dodajmy.
3: Tak, to jest oczywiście skorelowane. Franciszek to jest takie top 5, może nawet top 3 wśród popularnych świętych. W książce pada takie zdanie, chyba także ojca Andrzeja Zająca, lepiej, żeby ludzie kojarzyli Franciszka niż Batmana. I to jest prawda, bo... A trochę Franciszek stał się ofiarą tej popularności. Z dwojga złego, jeśli mogę tak powiedzieć, lepiej, żeby ludzie kojarzyli Franciszka, który wskazuje na Chrystusa, niż Batmana. Natomiast siłą rzeczy narosło wokół Franciszka wiele nieprawdziwych informacji, legend, jakichś nadużyć, interpretacji, może za bardzo w jedną czy w drugą stronę. Ja, biorąc się za tę książkę, za pisanie tej książki, miałem takie wrażenie, że my trochę Franciszka każdy postrzega pod siebie, i wyszliśmy z taką tezą, z trzema franciszkanami, którzy wypowiadają się w tej książce, że można wyznawać swoją prawdę o Franciszku i widzieć go takiego, jakim nie był. I ta książka jest po to, żeby zobaczyć go takim, jakim on był. I to, co pani redaktor mówi, nie był beztroskim mężczyzną, który biegał po łące na boso i obserwował ptaszki. Oczywiście kochał przyrodę, kochał naturę, to jest też szerszy temat, ale na pewno był to gość, który twardo stąpał po ziemi, który wiedział, czego chce, który sprzeciwił się trochę światu, w którym żył wokoło i poszedł za Chrystusem. A trochę było i jest nieuniknione to, że wokół świętego Franciszka narosły jakieś mity, ale naszym zadaniem, przynajmniej ja takie sobie w tej książce też postawiłem, jest to, by prostować i odkłamywać Franciszka na nowo. To jest takie zadanie właściwie cały czas aktualne, żeby nie zakrzywiać jego przesłania, a że jest popularny i że każdy trochę widzi w nim coś innego, no to chyba z tym musimy się trochę pogodzić.
2: To zdradźmy jeszcze naszym słuchaczom, kim są pozostali rozmówcy, powiedział pan o ojcu Andrzeju Zającu i kto jeszcze wypowiada się na łamach tej książki, bo są to bardzo ciekawe rozmowy.
3: Tak, oczywiście są to trzej franciszkanie z trzech gałęzi, dlatego żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. To jest też taki chwyt trochę marketingowy. Jest to Leonard Bielecki, franciszkanin brązowy, wspomniany już ojciec Andrzej Zając, franciszkanin konwentualny i ojciec Tomasz Grabiec, kapucyn z zakonu ojca Pio. Z tymi trzema franciszkanami przeprowadzane są tutaj rozmowy o Franciszku, o tym, czym jest duchowość franciszkańska i o Kościele na wzór świętego Franciszka współczesnym. Czy potrafimy tacy być.
2: No my też sobie świętego Franciszka, jak to i bywa z tymi średniowiecznymi świętymi, wyobrażamy jako takiego świątobliwego człowieka, który złożył ręce, założył wielki zakon i to jest, ja uważam, że też ogromna wartość tej książki, że pan się z tym mitem mierzy, bo święty Franciszek i o tym być może zapominamy, jakoś nie zdajemy sobie z tego sprawy, może być i jest doskonałym patronem dla dzisiejszych młodych ludzi, tak zagubionych w tym szalonym dzisiejszym świecie. Nam się ten czas średniowiecza zupełnie inaczej kojarzy, ale z perspektywy Franciszka, młodego człowieka tamtego czasu, też można by było powiedzieć, że to był szalony czas. Szalony czas, gdzie trzeba było walczyć o pozycję, o to, żeby tak jak Franciszek chciał zostać rycerzem.
3: Tak, oczywiście. Ja myślę, że święty Franciszek dzisiaj może wspaniały pomoc zbudować z młodzieżą, ponieważ jego duchowość jest prosta, ale nie banalna. Czyli jest głęboka, nie jest płytka, nie jest też na poziomie, nie obrażając nikogo, na poziomie takim bardzo dziecięcym, a jednocześnie jest to duchowość radykalna i nieagresywna. Czyli to, czego dzisiaj potrzebujemy, to, czego młodzi potrzebują trochę, czyli prostota, bliskość, relacja, to, czego dzisiaj potrzebujemy w tym świecie bodźców, przerośniętych ambicji, jakiegoś wyścigu. Franciszek proponuje coś, co jest bardzo proste, a jednocześnie niezwykle trudne, czyli budować Kościół nie przez wielkie reformy, ale przez codzienną wierność Ewangelii. W książce pada takie zdanie, że każdy chciałby mieć Franciszka za sąsiada. Ja się z tym doskonale zgadzam, że chcielibyśmy mieć takiego gościa za ścianą, który zawsze ci pomoże, ma swoje zdanie, ale nie narzuca ci go, prezentuje jakiś pogląd, który możesz przyjąć, możesz z nim podyskutować, a jednocześnie jest zawsze otwarty, zawsze z wyciągniętą ręką. I

0: myślą, Kościół to nie dla mnie. Bóg tak, Kościół nie. Może dla nich też ta książka jest.
1: Święty Franciszek w ogóle zrobił rzecz fantastyczną. Nie wiem, czy państwo wiecie, ja trochę tego nie wiedziałem, zanim siadałem do tej książki, do pisania, a naprawdę, uwierzcie mi, miałem dużo wspólnego ze świętym Franciszkiem przez franciszkanów, którzy przewijali się przez całe moje życie. Święty Franciszek tak naprawdę nie chciał założyć zakonu i on nie założył zakonu franciszkanów. Na końcu swojego życia, ja tak specjalnie takie kontrowersje trochę rzucam, żeby sięgnąć do książki, na końcu swojego życia on był niezadowolony z tego, w jakim kierunku szedł jego zakon. On się kłócił z ludźmi, którzy, ze współbraćmi, którzy mówili mu: Franciszku, musimy założyć konwenty, to się rozrosło, to już nie wygląda tak jak ty, kiedy prowadziłeś pustelnicze życie. I święty Franciszek, musimy na niego spojrzeć, czy ja zachęcam, żeby na niego spojrzeć przez taki pryzmat, że on nigdy nie chciał zmienić Kościoła. On zawsze chciał zmienić siebie. Jest takie fajne powiedzenie, trochę odbiegając od książki, że najlepszym biskupem jest ten, kto nie chce zostać biskupem. I tak trochę jest w Kościele, że najlepiej jest wtedy, kiedy my czegoś tak naprawdę za wszelką cenę nie pragniemy. Władzy, jakichś zaszczytów, ale realizujemy jakąś misję. I święty Franciszek swoim życiem to udowodnił. I w tej książce trochę rozprawiamy się z paroma stereotypami, między właśnie innymi z takim stereotypem, że święty Franciszek zreformował Kościół. On go zreformował sobą, a nie zreformował go, bo chciał go zreformować. Bo
0: nie Bóg dokumentami. Mu powiedział,
1: Tak, i on, Bóg mu powiedział: Franciszku, odbuduj mój Kościół. I on wtedy nie zakasał rękawów i nie powiedział: będę top 3 świętych na świecie, zreformuję Kościół i przez wieki ludzie będą wyznawać moją linię do Chrystusa. On powiedział: dobrze, odbuduj mój Kościół, i odbudował swoje serce. I to jest dla mnie najważniejsze w tej książce.
0: A jeżeli wy chcecie odbudować prawdziwy, zobaczyć trochę z innej strony świętego Franciszka. Święty Franciszek, tylko nie mów o nim, biedaczyna z Asyżu, to tytuł książki wydawnictwa SP, której autorem jest Maciej Rajfur, nasz dzisiejszy gość, także dziennikarz na co dzień gościa niedzielnego. Ja bardzo panu dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za ten ważny trud. Polecamy państwu, być może rodzicom, którzy nas dzisiaj słuchają, jeżeli chcecie swoim dzieciom opowiedzieć o świętym Franciszku, to najpierw przeczytajcie i sięgnijcie po tę książkę. My dzisiaj na antenie Radia Warszawa ją będziemy rozdawać. Jeszcze raz, wydawnictwo SP, święty Franciszek, tylko nie mów o nim, biedaczyna z Asyżu. Sięgnijcie koniecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Wiesz co?
3: Słucham.
2: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
3: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
2: No dobra, no to co?
3: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
2: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnuszyński.
2: Autorzy audycji Złością czy Miłością.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
5: 8.31 Radio Warszawa. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
6: Nielegalne składowisko odpadów w Kałuszynie zagraża infrastrukturze wojskowej i krytycznej, wykazały ekspertyzy. Jak mówił starosta miński Remigiusz Górniak, taki dokument pomoże w uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa na likwidację składowiska. Od jutra utrudnienia na wschodniej i lewinowskiej. Wodociągowcy rozpoczynają pracę przy budowie kanalizacji. Ulice będą częściowo wyłączone z ruchu. Prace potrwają do końca września. Miał 13 lat i hulajnogę elektryczną niespełniającą wymogów. Nie miał natomiast karty rowerowej. Policjanci z Piaseczna podjęli interwencję wobec nastolatka, który poruszał się sam po ulicach Mysiadła. Sprawę przekazano do sądu rodzinnego. 37 prac magisterskich i 7 doktorskich wzięło udział w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o stolicy. Autorzy badali m.in. dynamikę koryta Wisły w Warszawie czy zmiany ulic pod wpływem budowy metra. Przyznano 2 nagrody i 6 wyróżnień. Jak wygląda tor wyścigów konnych na Służewcu i jaka jest jego historia? Opowie o tym przewodnik podczas bezpłatnego spaceru. Start jutro o 18 przed wejściem obok trybuny B. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
9: Za naszym oknem już słońce się pojawiło, już miało być słonecznie, znów się chmury pojawiły, ale wierzymy, że u Państwa już też coraz bliżej to słońce będzie, bo dzisiaj tak ogólnie słoneczny dzień, więc będzie dobrze.
5: Maksymalnie na termometrach 16 stopni, także dzisiaj przyda się jakiś sweter, kurtka, może bluza. O tej porze 13 stopni w Warszawie, w Legionowie 12, podobnie w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, a jak w okolicach Grójca, o tym już za chwilę.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
10: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Nic tu po mnie, jak Paweł Domagała powiedział Kacper Kowalczyk. No i wyjechał do Bikówka, do pięknego miejsca, w którym mieliśmy okazję z Jarkiem być. Pamiętasz, Jarek?
2: No pewnie, że pamiętam. No trudno zapomnieć, aż się robię głodny na wspomnienie tego, co w Bikówku przeżyliśmy. Kacper, jak tam u ciebie jest?
3: Cześć, dzień dobry. Jarku, ja ci się w ogóle nie dziwię, że robisz się głodny, bo ja zjadłem jakieś lekkie śniadanie przed przyjazdem tutaj, a jak przyjechałem do Bikówka i zobaczyłem, co tutaj na nas czeka, to ten apetyt rośnie, choćby się nie wiadomo, ile wcześniej zjadło, to tutaj wszystko jest tak pięknie przygotowane, bo oczywiście po raz kolejny zapukaliśmy do drzwi pani Doroty Niedbały. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
3: Jak to jest, że ten Bikówek i ta ziemia grójecka zawsze jest taka gościnna i tak smacznie tym jabłkiem stoi?
4: Przede wszystkim dlatego, że Grójec to tutaj dojrzewa ten smak. Jak mówi hasło, które mamy nasze takie lokalne. I oczywiście znajdujemy się też w największym sadzie Europy. Tutaj w jednym miejscu mamy 40 tysięcy hektarów. Oczywiście moje gospodarstwo to tutaj jest takie jedno z wielu tysięcy, które znajdują się na tym terenie i bardzo się cieszę, że będę mogła Państwa oprowadzić po tych smakach, po zapachach grójecczyzny.
3: No właśnie, oprowadzić po tych smakach i po tych zapachach. Ja muszę powiedzieć Państwu, którzy nas jeszcze nie widzą, bo może jeszcze nie obejrzeli naszych rolek i relacji na mediach społecznościowych, że tych smaków, zapachów jest naprawdę dużo. Pani Dorota pięknie nas przyjęła. Wiele różnych rzeczy, które już są na tym stole. Ten stół jest naprawdę bardzo obficie zastawiony, a kolejne za chwilę będziemy robić, za chwilę będziemy gotować. Będzie to słychać na naszej antenie, będziemy mówić, co po kolei robimy. Będzie można to także zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. I ten smak jabłka jest naprawdę tutaj już wyczuwalny.
4: Tak, bo w Grójcu to jabłka są wszędzie, proszę Państwa. W sadzie, w skrzynce i w urzędzie.
3: Tak jest. I są także na talerzu. Zapraszamy, zostańcie Państwo z nami.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Korkuje się wał Międzyszyński od Afrykańskiej do Mostu Łazienkowskiego. Dojazd do Mostu Łazienkowskiego od strony Alei Stanów Zjednoczonych, także w korku od Saskiej.
1: Ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia. O, tutaj prawie od zjazdu z S8 aż do zjazdu w Jerozolimskie. No i w ogóle w Warszawie teraz naprawdę spore utrudnienia. Łopuszańską odnotujmy.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Dziś Radio Warszawa jest w Bikówku w otoczeniu grójeckich sadów. Jesteśmy w programie Mazowsze na stole w tym wyjątkowym i pięknym miejscu. Ze mną gospodyni tego miejsca, pani Dorota Niedbała. Pani Doroto, w sadzie jesień już w pełni, czy już się kończy, czy dopiero zaczyna? Jak to jest, jeżeli chodzi o to obcowanie tutaj z tą przyrodą, z tymi jabłkami, które rosną tak pięknie na tych drzewach?
2: Tak, w tej chwili mamy apogeum zbiorów, można powiedzieć. Wszystkie ręce do pracy i kiedy są zbiory i mamy na drzewach ogromną różnorodność jabłek, gruszek, śliwek i te wszystkie rzeczy, można z tych owoców wydobyć to, co najcenniejsze oraz zachować to, co najcenniejsze w przetworach na przykład. Można zachować ten smak, aromat, który dojrzewał tutaj cały sezon, na który tak czekaliśmy z wielką niecierpliwością. Można z tych owoców wyczarować wspaniałe potrawy, powrócić do smaków dzieciństwa, kiedy królowały, jak Państwo pewnie pamiętają, krąselka, antonówki, malinówki, bojkieny, papierówki, kosztele i tak dalej. Przyznam się, że ja też często szukam tych smaków w nowoczesnych odmianach, w nowych odmianach i bardzo często też te nuty znajduję.
1: Bo... Pani Doroto, a co dzisiaj wydobędziemy na ten nasz stół właśnie z tych smaków, z tych tradycji? Jakie potrawy dzisiaj nasi słuchacze usłyszą? Jakie przepisy usłyszą? Co zobaczą w mediach społecznościowych Radia Warszawa?
2: Przede wszystkim będziemy smażyli racuchy, bo tak jak Amerykanie mają swoje pancake'i, czy Europejczycy, którzy od nich to przejęli, tak w Grójeckim dalej smażymy racuchy z jabłkiem i one są przepyszne.
1: I my się nie musimy wstydzić, mamy to, co dobre także w Polsce, piękne tradycje kulinarne, także drodzy Państwo, jeżeli chcecie sobie przypomnieć pyszny smak racuchów i pyszny smak jabłka, zostańcie z nami po godzinie 9:00, wracamy do Państwa tutaj z Bikówka, z ziemi grójeckiej na Mazowszu.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Nie wiem, czy można próbować ją zatrzymać. Natalia Kukulska
1: śpiewa. Nie, no nawet nieźle ci wyszło.
0: Za 9:02 zostańcie z nami, wiadomości, a potem dalsza część gotowania.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Przygotowanie organizmu przyszłej mamy na nowe życie. Epidemia perfekcjonizmu, a wdrażanie zdrowych zasad w codzienność przyszłych rodziców. Wpływ spożywanego alkoholu na jakość owulacji i płodność kobiety. O tym wszystkim w audycji Rozmowy o odpowiedzialności 23 września o godzinie 19:40. Moim i Państwa gościem będzie dr Natalia Suszczewicz, androlog, immunolog, ginekolog, położnik. Ewa Pietrzak, zapraszam.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
7: Ewakuacja przejść granicznych w Lubelskiem. Powodem rosyjski atak na Ukrainę. 2 tony narkotyków na jachcie pod polską banderą. Nowe przepisy dotyczące redukcji liczby dzików na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Rano w związku z atakiem rosyjskim na Ukrainę ewakuowano przejścia na granicy z Ukrainą w województwie lubelskim. Alert trwał około 20 minut, mówi rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Siennicki.
8: Tuż po godzinie 7:00 wstrzymano odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Dorochusku oraz Zosiniem. Ewakuowano te przejścia. W tym momencie te przejścia graniczne znów wznowiły odprawę, także możemy przekroczyć granicę w Dorochusku, Zosinie, Dołhobyczowie oraz Karabennem.
7: W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę RCB wysłało alerty do mieszkańców województwa lubelskiego, w którym poinformowało, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo wojskowe.
9: Mieliśmy w przestrzeni powietrznej Ukrainy rosyjskie drony odrzutowe, które zbliżały się do naszej granicy. Najprawdopodobniej osiągnęły cele lub zostały już zwalczone. Są też operowanie naszego lotnictwa. Myśliwce miały zgodę również na przekroczenie bariery dźwięku, więc można się spodziewać również sygnałów o tym, że był słyszalny huk lub głośny hałas w centralnej części Polski.
7: Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Dowództwo operacyjne monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Hiszpańscy i francuscy celnicy przyjęli ponad 2 tony narkotyków na 14-metrowym jachcie pływającym pod polską banderą. Jednostkę zatrzymano około 400 mil morskich od wybrzeży Galicji. Aresztowano 4 członków załogi, obywateli Albanii, Argentyny, Kolumbii i Urugwaju. Francuzi zwrócili się do polskich władz o ustalenie właściciela jachtu. Śledczy ustalili, że w czerwcu jednostka cumowała w katalońskim porcie Roses, a 11 lipca wypłynęła w morze bez włączonego systemu AIS, który jest wymagany przy wyjściu z portu. W związku ze sprawą w Barcelonie i Gironie zatrzymano kolejną osobę, a druga jest poszukiwana. Akcja jest częścią międzynarodowej operacji Don Cella, prowadzonej od lutego przez służby Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
10: Dzieje się blisko.
7: Odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem dzików, które zagrażają życiu mieszkańców stolicy, będzie dozwolony. Decyzję podjął sejmik województwa mazowieckiego. Powodem były m.in. coraz większa liczba zgłoszeń do lasów miejskich, mówił przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski.
1: W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
7: Odstrzał lub odłów będzie możliwy przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, podkreśla dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Tomasz Krasowski.
11: W terenach zurbanizowanych przede wszystkim nie można używać broni myśliwskiej. Odrębne przepisy regulują odległości, w jakich można używać tej broni, przede wszystkim 150 metrów od zabudowań, nie w kierunku zabudowań. W miastach zazwyczaj stosuje się faktycznie strzelbę Palmera z nabojem usypiającym. Następnie lekarz podaje dawkę uśmiercającą, farmakologiczną, co się wiąże z dalszymi procedurami, czyli utylizacją.
7: Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej podpisania i będzie obowiązywać przez 2 lata.
10: Dzieje się w sporcie.
7: Zaledwie godziny potrzebowała Maja Chwalińska, by awansować do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Singapurze. Rozstawiona z numerem 5 Polka rozbiła Ukrainkę Oleksandrę Olejnikową 6-0-6-1. O półfinału Polka zagra ze zwyciężczynią meczu Elis Mertens Barbora Krejcikowa. Z Czeszką Chwalińska występuje w Singapurze również w deblu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
13: I tak co chwila, trochę słońca, trochę chmur i tak ta walka trwa, ale słońce ma dzisiaj zwyciężyć. Tak mówią synoptycy, my im ufamy.
0: Czy może się pojawić jakaś deszczowa chmura znienacka?
13: Może lokalnie nas zaskoczyć, ale takich większych opadów nie będzie.
0: A na termometrach maksymalnie 15-16 stopni w stolicy i w okolicy. No teraz chmura akurat za naszym oknem, ale miejmy nadzieję, że tego słońca dzisiaj naprawdę będzie sporo.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
14: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 9:05. My mówiliśmy, że trochę chmur, trochę słońca, a ty myślisz, że tam smacznie się zaczyna robić,
13: no,
0: nie,
13: na pewno. No wiesz, no wrzesień to jesień, ale jabłek pełna kieszeń i Kacper pewnie ma już w kieszeni tych jabłek sporo i w brzuchu też pewnie.
0: Kacper, cześć, dzień dobry. Kacper Kowalczyk.
15: Cześć, dzień dobry. Oj tak, no wiecie, przerwaliście mi, próbuję racuchów takie pyszne. Naprawdę, tutaj słodka odmiana użyta do tych racuchów, o czym tu już pani Dorota mówiła i co zaraz zaprezentujemy jeszcze na naszej antenie. Także no tutaj jest pysznie, nawet jak nie ma słońca, to nam to w ogóle nie przeszkadza, bo my od środka po prostu jesteśmy i rozgrzani i tutaj pysznymi smakami wypełnieni. Także to słońce jest w nas dzięki temu pięknemu jabłku grójeckiemu. A tak, już żeśmy kilka jabłek tutaj sprawdzili, różne odmiany są. Także tak, kieszenie pełne jabłek, zdecydowanie.
0: Wiesz co, ja mam tylko jeden komentarz na to. I love you do bólu. Robert Chojnacki, Maciej Molenda, Jarek Wydra,
13: Weronika Ostrowska
0: i Kacper Kowalczyk z Bikówka. Zapraszamy.
15: Tak jest. Zapraszam.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No i Bikówek podobnie wita i pozdrawia. Program Mazowsze na stole w Radiu Warszawa. I przyszedłem tutaj trochę poprzeszkadzać naszej dzisiejszej gospodyni przy smażeniu racuchów. Co tutaj się dzieje? Niech pani nam powie.
2: No smażą się racuchy przy smak grójeckiego regionu. Tak jak mówiłam, te pancake'i to tutaj nie mają takiego znaczenia. Znaczenie mają placki z jabłkami. A robi je się bardzo szybko i bardzo prosto, bo takie ciasto jak na naleśniki i zależy co kto lubi. Albo takie tarte jabłuszka do tego ciasta dajemy, albo jabłuszka w plasterki i też jaka odmiana, nieważne. Po prostu, żeby było jabłuszko. Każde jabłuszko jest smaczne, bo po pierwsze tam jest bardzo mało kalorii, nie ma cukru, bo to jest cukier naturalny.
1: No właśnie, mi te racuchy zawsze się tak bardzo dobrze kojarzą, przede wszystkim jako taki smak dzieciństwa. Dzisiaj trochę do tych smaków tradycji, ale też tych smaków dzieciństwa chcemy wracać. Mówiła pani, że ciasto jak na naleśniki, także przepis raczej znany dość powszechnie.
2: Tak, przepis znany dość powszechnie. Wiadomo, jajka, mąka, troszkę mleka, woda, troszeczkę sody, a czasami też nie dodajemy sody, zależy co kto lubi, czy chce, żeby one były bardziej wyrośnięte, czy bardziej takie niewyrośnięte.
1: No tak, takie bardziej jak naleśnik, ale mówiła pani, że tutaj ważny jest dobór tej odmiany, w zależności od tego, co kto lubi. Ja już spróbowałem jednego z tych racuchów, które zostały wcześniej zrobione, no i muszę powiedzieć, że są pyszne. Jaka tutaj odmiana była wybrana? Co tutaj zostało dodane, że te racuchy są tak naturalnie słodkie?
2: To jest odmiana Gala. To jest w tej chwili odmiana bardzo słynna, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, na całym świecie. I odmiana ta jest słodka, krucha i w tej chwili dojrzewa.
1: Nie wiem, czy państwo słyszą to skwierczenie. Myślę, że pobudzimy państwa apetyty z rana. Mam nadzieję, że nikogo, kto już może jest w pracy przy obowiązkach, nie zirytujemy tym dźwiękiem, bo on na pewno sprawia, że człowiek od razu jest bardzo, bardzo głodny. No, ten zapach tutaj jest przepiękny. Dźwięk zresztą też, tak jak to tutaj mówimy. No właśnie, to jest to takie bycie w harmonii z tymi smakami, z tą przyrodą. No i z tymi sadami, które nas otaczają.
2: Tak, mamy tutaj różnorodność odmian, różnorodność smaków i to wyróżnia jabłko na tle innych owoców, bo w innych owocach nie mamy tylu odmian, a w jabłku mamy. Nawet my, sadownicy, nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich odmian jabłek, jakie istnieją, tak? Kiedyś taki dobry sadownik to był znany z tego, że znał te odmiany, bo było ich mniej, a teraz dzięki różnym szczepom nowym te odmiany powiększyły swoją rodzinę. Ale takie najbardziej znane i teraz najbardziej lubiane to jest Lobo, to jest Gala, to jest Golden Delicious, bardzo, bardzo fajna, ciekawa odmiana, którą też tutaj dzisiaj przygotowałam w innym wydaniu troszkę. I cóż, jak mówiłam, szukamy tych smaków dzieciństwa, ale przy dzisiejszym doborze odmian możemy je śmiało, śmiało tutaj gdzieś odnaleźć i posmakować.
1: Czy tutaj sadownicy w tym regionie trochę eksperymentują z tymi nowymi odmianami, z nowymi właśnie spojrzeniami na to tradycyjne jabłko?
2: Tak, no chociażby ze względu na to, że jednak jest to już taka produkcja trochę na większą skalę, bo też wchodzą w to względy czysto ekonomiczne, prawda? Kiedyś stare odmiany, jedno drzewo dawało dużo mniej owoców niż teraz w nowoczesnym sadzie. I to powoduje, że jednak wybieramy te odmiany, które są bardziej owocujące, bardziej zdrowe, bardziej... Właściwie to podstosowujemy się pod rynek. to, co oczekuje rynek. Rynek oczekuje jabłka twardego, jabłka chrupiącego, jabłka takiego, które będzie mogło dłużej poleżeć.
1: No właśnie, a mimo to, że trzeba się trochę dostosować pod rynek, to te tradycje są zachowywane i dalej to jest wszystko w harmonii z przyrodą i z tradycją, także tą kulinarną, którą będziemy za chwilę dalej odkrywać na antenie Radia Warszawa.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Między ząbkami a markami tutaj korkuje się Piłsudskiego. Trzeba tutaj uzbroić się w cierpliwość, bo korki w obu kierunkach.
1: Aleja Prymasa Tysiąclecia do Obozowej aż do zjazdu w Jerozolimskie. Zakorkowana ciasno na Wawelskiej, ciasno na Prostej w kierunku centrum Warszawy. Aleja Jana Pawła II z obu kierunków w kierunku ronda ONZ. Także tutaj spory korek także jeżeli dojeżdżacie z Czerniakowską w kierunku centrum Warszawy.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Mazowsze na stole i smaki Mazowsza dzisiaj na naszym stole. Przed chwilą zajadamy się w sumie cały czas, jak patrzę tutaj na naszą ekipę radiową, która się uśmiecha i zajada pysznymi racuchami. A teraz pora na kolejne danie. Co to będzie, pani Doroto?
5: To będą knedle, tym razem ze śliwkami. Ale proszę Państwa, żeby zjeść te knedle ze śliwkami, to jeszcze musicie trochę posłuchać o jabłkach. O jabłkach, bo to jest taki królewski owoc na tym terenie, a dlatego, że korzenie, historia grójeczyzny, historia grójeckich sadów sięga aż XVI wieku, kiedy tutaj rozpoczęło się sadownictwo, które zapoczątkowała królowa Bona. I żaden inny rejon w Polsce takiej historii nie ma. Nie ma takiej historii Sandomierzczyzna, Lubelszczyzna, okolice Poznania, gdzie też się jabłka produkuje. A my tutaj właśnie mamy takie piękne korzenie, 500-letnie. Wtedy to rozległe połacie ziemi królowa Bona przeznaczyła na plantację drzew owocowych, szczególnie jabłoni, i takim dekretem w 1578 roku wydanym ten dekret nakazywał dostarczanie jabłek z okolic Grójca na królewski stół. I to właśnie te królewskie początki były takim powodem do rozwoju tego sadownictwa. Potem ono zakorzeniło się w klasztorach, w przydomowych ogródkach i były powodem do dumy mieszkańców i świadectwem takim ich przywiązania do historii, do tradycji, do ziemi. I to nie jest właśnie przypadek, to efekt tej wielowiekowej tradycji, a można powiedzieć, że współcześnie to jabłka mają nawet PESEL z Grójca.
4: No proszę, i ten król, królowa Bona wiedzieli co dobre, więc wiedzieli skąd te jabłka sprowadzać na królewski dwór. No ale właśnie dzisiaj nie tylko jabłka na naszym stole, ale różne owoce, no i wspomniane śliwki. I coś tutaj z tymi śliwkami pięknego też się nam zadzieje.
5: Zadzieje nam się za chwilę, bo już się gotuje właśnie woda. Zaczynamy wrzucać knedle gotowe już do gotującej się wody i to też jest bardzo, bardzo prosty przepis. A mianowicie robimy bardzo podobne ciasto jak na kopytka, więc mąka, więc ziemniaki, śliwki. Zagniatamy ciasto, wkładamy do środka śliweczkę posypaną cynamonem, cukrem pudrem i im mniej mąki, to zdradzę tylko taki sekret, im mniej mąki uda się tak okręcić wokół tej śliweczki, tym ciasto jest delikatniejsze i knedle bardziej miękkie. Także na końcu wyjmiemy tutaj z wody, jak nam wypłyną, i będziemy polewali bułeczką tartą z masełkiem.
4: Także drodzy Państwo, słyszeli, jaki jest klucz do dobrych knedli o tej mące, ale także oczywiście musi być dobra śliwka, i taką dobrą śliwkę także dzisiaj tutaj mamy, więc za chwilę będziemy próbować tego wszystkiego, co już tutaj na naszym stole czeka, co już tutaj na tym ogniu się gotuje. Te knedle wyglądają naprawdę pięknie nam się gotują, więc za chwilę wylądują na naszych talerzach, no i będziemy smakować, i myślę, że zarówno ja, jak i cała radio ekipa, która jest obok mnie, już się nie może doczekać. Mam nadzieję, że Państwo też, i że później Państwo z tych przepisów skorzystają. One będą w naszych mediach społecznościowych, będą na naszej stronie internetowej. Także drodzy Państwo, niech te tradycyjne smaki Mazowsza królują na naszych stołach.
3: Poranek z

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
3: Zbliża się 9:30, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Kościół wspomina dziś świętego ojca Pio z Pietrelciny, włoskiego kapucyna i stygmatyka. Był

0: znany między innymi jako spowiednik, do którego przyjeżdżały tłumy, mówił na antenie Radia Warszawa brat Piotr Stasiński z kościoła kapucynów na Miodowej w Warszawie.
1: Człowiek stary, który z Sycylii przyjechał, żeby z ojca Pio spotkać, ale się nie spowiadać, bo mówi, że ma grzechy przeciwko wszystkim przykazaniom, ten człowiek wyspowiadał się. Bo ojciec Pio mu wytłumaczył, że twoje grzechy są jak wielka góra, ale ta góra ma swój koniec, a Boże miłosierdzie nie ma końca. Jeżeli w to uwierzysz, to ja cię rozgrzeszę.
0: Dziś w kościele na Miodowej o 18.30 uroczysta msza święta za wstawiennictwem ojca Pio. Przed nią listy ojca Pio odczyta aktor Adam Woronowicz.
1: To będzie przynajmniej tam 12 listów jego do ojców duchownych, jego kierowników duchowych i potem do ludzi, których ojciec Pio prowadził, do jego rodziny. No także będzie taki mały przegląd tych listów, których jest ponad 1000 pewnie.
0: Święty ojciec Pio jest patronem osób cierpiących i chorych, a także patronem duchowych zmagań.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Ukraińscy biskupi grecko-katoliccy dziękują Kościołowi w Polsce za modlitwy, wsparcie i pomoc dla Ukrainy. W liście do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy podkreślają szczególnie hojność Polaków oraz pomoc udzielaną Ukraińcom, którzy znaleźli w Polsce schronienie. Biskupi dziękują też polskiemu episkopatowi za apel o wsparcie Ukrainy w czasie ataków na jej infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie deklarują dalszą pracę na rzecz pojednania między Polakami a Ukraińcami, odwołując się do dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Apelują też, by przeciwstawiać się wzajemnym oskarżeniom i nieufności oraz budować relacje obu narodów w duchu przebaczenia i pojednania.
2: To się dzieje w parafiach.
0: Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie o charakterze duchowym i artystycznym. W najbliższy piątek odbędzie się muzyczna medytacja Jestem Słowem, zatytułowana Jezus Eucharystyczny. Centralnym punktem wieczoru będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu połączone z czytaniem oraz rozważaniem Pisma Świętego, mówił w Radiu Warszawa zaangażowany w organizację wieczoru dziennikarz Tomasz Wolny.
3: To muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, które, czy słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem. Czyli jest to taka muzyczno-duchowa podróż. Bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z Absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam stwórca.
0: Spotkanie już w najbliższy piątek, 25 września. Zbliża się premiera filmu Egzamin 84, opowiadającego o obronie krzyży przez uczniów z Włoszczowy, w którym występuje plejada gwiazd polskiego kina. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji. O szczegółach opowie Michał Kmita.
4: Egzamin 84 przedstawia prawdziwą historię młodych mieszkańców Włoszczowy, którzy jesienią 1984 roku zdecydowali się na strajk okupacyjny po próbach usunięcia krzyży z klas. Decyzja miała swoją cenę. Uczniowie ryzykowali nie tylko ocenę, ale także maturę, możliwość podjęcia studiów i dalsze życie. Jedną z liderek protestu była Alicja Groszek, w filmie grana przez Sarę Lityńską. Reżyserem filmu jest Mariusz Olszewski, a współautorką scenariusza Angelika Olszewska. W obsadzie obok młodych aktorów zobaczymy plejadę znanych gwiazd, m.in. Sebastiana Fabiańskiego, Rafała Zawieruchę, Mirosława Zbrojewicza, Magdalenę Duszak, Mieczysława Hryniewicza, Dominikę Kluźniak i Marię Świłpę.
0: Egzamin 84 trafi do kin 5 lutego 2027 roku. Film powstał dzięki wsparciu widzów. Jego zwiastun można zobaczyć na stronie produkcji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Bitwa przez słońce wygrana i ono już jest teraz od dłuższego czasu na niebie. Tak będzie przez cały dzień. Może jakieś tam kropelki spadną, ale nie powinno być ich dużo.
8: Czyli gradu nie będzie, nie. Tak jak wczoraj. Niektórych zaskoczyło mocno. 15 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach. Może być też odrobinę wiatru, ale ten wiatr z rana przewiał wszystkie ciemne chmury, także niech sobie wieje.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Przed chwilą na naszej antenie piosenka Pójdę boso. Ja stąd nigdzie na pewno nie pójdę, bo tutaj jest wspaniała atmosfera i wspaniałe pyszności, a to tutaj to oczywiście Bikówek, ziemia grójecka, Mazowsze, gdzie dzisiaj kolejna odsłona naszego programu Mazowsze na stole, gdzie dzisiaj znowu gotujemy. No i pani Dorota Niedbała, która nas tutaj dzisiaj przyjmuje, która nas dzisiaj gości, serwuje już kolejne danie na ogniu stoi i się podgrzewa. Co to jest?
2: Proszę Państwa, wiadomo, królewskie jabłko to i musi być królewskie danie, czyli bigos.
1: Bigos z jabłkiem? Co to za połączenie?
2: Tak, pewnie kiedyś takie połączenie też było na królewskim stole, bo królowały różnego rodzaju bigosy z dziczyzny najczęściej. My mamy taką wersję troszkę uboższą. I powiem Państwu szczerze, że jak pierwszy raz usłyszałam bigos z jabłek, no to się zaśmiałam i się zastanawiałam, czy ja w ogóle tego spróbuję. Ale przez ciekawość to zrobiłam. No i powiem szczerze, nie mogłam się potem oderwać. I dokładka, i dokładka. A bigos?
1: Właśnie, jak taki bigos powstaje? Czym on się różni od takiego tradycyjnego bigosu, który nam wszystkim się pewnie dobrze kojarzy?
2: Podstawą tego bigosu są jabłka. To nie kapusta. Ale robimy to w takiej kolejności, że najpierw na patelni smażymy cebulkę na oleju i to taką cebulkę w piórka, żeby nam się nie rozpadła. Jak ona już tak zmięknie troszeczkę, puści ten swój soczek, dodajemy kiełbaskę, dodajemy do tego jakiś drobno posiekany na przykład boczek, żeby troszeczkę tego smaku było. Bigosu tradycyjnego. I jak już to wszystko razem, te smaki się połączą, dodajemy posiekane jabłka. I tutaj też sekret jest w tych jabłkach, bo słodkie jabłko nie bardzo, bo bigos byłby za słodki. Trzeba wyważyć te smaki. Więc ja dodałam w tej chwili, nie miałam wielkiego wyboru, bo jeszcze nie wszystkie odmiany są dojrzałe, więc dodałam jabłko Lobo. I widzę, że ono mi się tutaj super sprawdziło, bo nie rozpadło się. I na końcu jeszcze, jak już te wszystkie smaki, jabłka, kiełbaski, cebuli połączą się, dodajemy troszeczkę keczupu, nie keczupu, przecieru pomidorowego. I ten przecier pomidorowy łączy te wszystkie składniki w jedną całość, robi taki fajny kolor tego bigosu. Oczywiście do tego dochodzą przyprawy, takie tradycyjne, sól, pieprz, ziele angielskie, listek laurowy, majeranek i to, co kto lubi w bigosie.
1: No i wychodzi z tego naprawdę królewska kompozycja, ten dobór przypraw, no to oparcie o jabłko, ale także te elementy takie bardzo tradycyjne bigosu, naprawdę pięknie pachną, pięknie wyglądają, apetyt nam tutaj rośnie, kiedy na to patrzymy i mam nadzieję, że Państwo słyszą dobrze to mieszanie tego bigosu i podgrzewanie go, żebyśmy mogli go za chwilę ciepły, smaczny spróbować. Nie możemy się wszyscy, myślę, że tutaj tego doczekać. No piękne połączenie tej tradycji z takim tradycji polskiej, z tą tradycją regionalną tutaj Mazowsza, ale szczególnie tej ziemi grójeckiej, która, tak jak pani wspominała, nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o to jabłko.
2: Dodatkowo jeszcze powiem, że bigos to takie danie jednogarnkowe, a w tym momencie, jak mamy jesień, mamy zbiory, nie mamy czasu na gotowanie, wszystkie ręce idą na pokład tak zwany, tak? Wszyscy wychodzą do zrywania owoców, więc wtedy można taki bigos przygotować go więcej dla całej rodziny i możemy go tylko podgrzać i już mieć gotowe danie. Bo proszę Państwa, sadownictwo to jest taka bardzo ciężka praca, bym powiedziała, szczególnie podczas zbiorów, bo ona absorbuje wiele tego czasu, jest zależna od pogody. To taki trochę biznes pod chmurką, nieprzewidywalny, ale bardzo piękny, bo taki niezależny, jesteśmy też u siebie. Sad daje nam taką energię, bo jest piękny o każdej porze roku, ale jest inny też o każdej porze roku, inny o każdej porze dnia. Ja na przykład, jak wychodzę na spacer, to wyczuwam zapach jesienią, zapach wiosny, zapach lata i to wszystko sprawia, że Jesteśmy tak tutaj zakorzenieni, wrośnięci w tą ziemię i chcemy pielęgnować te wszystkie tradycje, te wszystkie.
1: To jest naprawdę pięknie i my też na pewno dzisiaj jeszcze na spacer do sadu wyjdziemy. Zobaczcie to Państwo w naszych mediach społecznościowych, ale zostańcie z nami, bo to nie koniec naszych spotkań tutaj w Bikówku.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Oj, robią nam smaka, co? Aż się o korkach nie chcę mówić.
3: No nie, ale są korki, choć niewielkie w Warszawie i są utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa-Skierniewice. Niektóre mogą być opóźnione, niektóre mogą być odwołane.
2: A w Warszawie korków już na szczęście zdecydowanie mniej. Nawet w Alei Prymasa Tysiąclecia już ten korek mniejszych rozmiarów od Wolskiej ulicy się zaczyna. Ciągnie się do zjazdu w Jerozolimskie. Ciaśniej wciąż na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika. Postoicie także na Wisłostradzie do zjazdu w Aleje Solidarności.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No, drodzy Państwo, trzeba przejść dalej z naszymi potrawami, a my nie możemy jeszcze wyjść z zachwytu nad tym bigosem. Bigos oparty na jabłkach. Naprawdę to ciekawa kompozycja i zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tym przepisem, który jest w naszych mediach społecznościowych i praktykować go w domu. Warto i myślę, że każdy tutaj obecny to potwierdzi. A już teraz pani Dorota, można powiedzieć, nie daje nam odsapnąć kulinarnie, tylko kolejna potrawa, tym razem nie jabłko, nie śliwka, a gruszka.
2: Tak, tak właśnie mamy potrawę z gruszki, bo przez lata mówiliśmy, że grójec to jest jabłko, że sezon jabłkowy, ale dziś z dumą możemy powiedzieć też, że mamy sezon gruszkowy, bo gruszka powraca na grójecczyznę w bardzo wielkim stylu. Coraz więcej gospodarstw postawiło na te odmiany gruszy takie światowe, jak konferencja, jak lukasówka. Także z gruszy też możemy wyczarować wiele pięknych rzeczy. I ja tutaj mam przed sobą właśnie...
1: No właśnie, coś tu pani wyczarowała. Wygląda to pięknie, kolorowo i to chyba bardziej tak na słodko.
2: Tak, to jest... Można powiedzieć, że to jest i na słodko jako deser, i również jako przystawka, jako dodatek również do mięs. Bo można to jeść z kaczką, można jeść z dziczyzną, można jeść z polędwiczkami wieprzowymi. Jest to gruszka z serem pleśniowym na żurawince i posypana orzechami włoskimi i zapieczona. Ta kompozycja różnych smaków, czyli słodkiego, takiego lekkiego, cierpkiego w serze pleśniowym, powoduje, że gruszka wtedy jest przepyszna. Polecam wszystkim ten przepis, jest naprawdę bardzo łatwy, bardzo też krótko go się robi, no bo oczywiście gruszki obieramy, wdrążamy gniazda nasienne, dzielimy na połówki i w te połóweczki właśnie wkładamy te dobroci, czyli żurawinkę, czyli ser pleśniowy, jeszcze raz powtórzę, orzech włoski i na końcu już po zapieczeniu polewamy albo miodem, albo syropem klonowym. Ja tutaj swoje gruszki akurat polałam syropem klonowym, więc one też mają wtedy taki troszeczkę przełamany smak.
1: Tak, za chwilę spróbujemy. Wygląda to naprawdę pięknie i myślę, że jak goście do pani Doroty przychodzą i to serwuje, to z samego wyglądu są już zachwyceni i są w wielkim szoku, tak samo jak jesteśmy my. Czas niestety płynie nieubłaganie, więc nasze antenowe spotkanie z jabłkiem grójeckim, z tą tradycją kulinarną Mazowsza tutaj w tym regionie powoli kończymy. Ale drodzy Państwo, to nie jest koniec naszej kulinarnej przygody. Mazowsze na stole także w mediach społecznościowych i na stronie Radia Warszawa, ale także kolejne odsłony już w poniedziałek. Pani Doroto, bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Ja również dziękuję i cieszę się, że mogliście Państwo posmakować tej grójecczyzny, bo grójec to tu dojrzewa smak.

0: Garu. Jarek?
1: Ja się zasłuchałem. I tylko nie wiem właśnie w kogo, czy w twój głos, czy w głos pana Garu.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Chyba w Garu. Bo ja nie mówiłam aktualnie.
1: Ja zostawię to dla siebie.
3: Zatkało po prostu, dzień dobry.
0: Ale wiesz co, nie, bo my po prostu dzisiaj trochę przeżywamy, wiesz? Bo my tu słyszymy o tym jedzeniu, ja wiesz, i tak wszystko na patelni.
3: Jesteście team knedle czy racuchy?
0: Znaczy jak knedle, dzisiaj to knedle.
3: A ja racuchy właśnie.
1: Ja te racuchy jadłem, co oni tam gotowali, więc...
0: A knedli nie jadłeś,
1: były
0: nie?
1: Były doskonałe, ale knedle bym spróbował, o. Może ja pani może słyszy jeszcze i wie, że ja tutaj tak zjadę.
3: Poprosimy.
0: Wiecie, że oni nas już nie słuchają, tylko jedzą sobie
1: smacznie. Ja myślę, że mogą słuchać, albo ktoś może donieść.
0: Niech doniesie.
3: To smacznego życzymy też, ale też się tak uśmiechamy ładnie.
0: Kawa na wynos, ale przydałoby się coś do kawy.
3: Oj, tak,
1: ale jak oni wrócą, to już tylko Ania będzie, no.
3: To tak, z radością.
0: Ja też będę, wiesz, tak na pocieszenie dla ciebie. Tak.
1: Zostaw mi coś.
3: Jarek, kawa na wynos będzie teraz na pewno.
0: I Ania Bobko, na nią zapraszamy. Dziękujemy. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Lektorzy i akolici już nie tylko w seminariach. To często także kobiety. Świeccy, którzy zastąpią księży w głoszeniu kazań, a może będą mówić świadectwa, komunia święta z rąk księdza czy świeckiego. Zapraszam na rozmowę, w której odpowiadamy na pytania, porządkujemy i docieramy do tego, czego naucza Kościół, a nie co się niektórym wydaje. Program Poznacie Prawdę. Rozmowa z liturgistą księdzem Mateuszem Kilarskim już jutro o 20:00 w Radiu Warszawa i na YouTubie.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
8: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
9: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
11: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
5: O reklamie.
12: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 10.
13: Początek dwudniowego posiedzenia Senatu. Izba zajmie się zyskami koncernów paliwowych. Pierwsza taka wizyta od ponad dekady. Xi Jinping przyleci do Waszyngtonu. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. wiadomości Radia Warszawa. Janusz Zalewski, zapraszam. Senat zajmie się podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wprowadzenie regulacji jest konieczne, by wprowadzić pakiet obniżający ceny paliw, przekonuje wiceminister energii Piotr Masłowski.
14: Podatek od nadmiarowych zysków jest chyba najczęściej proponowaną opcją w całej Unii Europejskiej. No, on dotyczy tych, którzy w tej sytuacji najwięcej zarabiają. My mamy gorzej jako klienci. Oni mają nieoczekiwane duże wpływy. To ich należy w sposób szczególny opodatkować.
13: Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Miałoby to pozwolić na wprowadzenie pakietu osłonowego na ceny paliw na 3 miesiące. Przepisy dotkną małych przedsiębiorców, ocenia natomiast poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Ustawa, zdaniem polityka, nie powinna być przyjmowana także dlatego, że zakłada działanie prawa wstecz.
15: Ona niestety w głównej mierze dotknie małych, średnich przedsiębiorców w Polsce lokalnej, którzy będą musieli pół roku wstecz płacić podatek. Powiedzenie polskiemu przedsiębiorcy, że mają pół roku wstecz zapłacić, no jest przede wszystkim z perspektywy prawa rzeczą niekonstytucyjną.
13: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych została przyjęta przez Sejm w piątek. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie. Zakłada on m.in. pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Chiński przywódca Xi Jinping przylatuje dziś do Stanów Zjednoczonych z wizytą państwową. Donald Trump ma osobiście powitać go na płycie lotniska w bazie Andrews pod Waszyngtonem. To pierwszy zagraniczny przywódca, którego amerykański prezydent wita w ten sposób. Główna część wizyty odbędzie się w czwartek w Białym Domu. Zaplanowano uroczyste powitanie, przegląd wojsk, rozmowy i kolacje. Trump i Xi mają rozmawiać m.in. o cłach, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwie oraz metalach ziem rzadkich. To pierwsza od 11 lat wizyta państwowa chińskiego przywódcy w USA.
2: To się dzieje lokalnie.
13: Muzyka tworzona i wykonywana w królewskiej Polsce XVI, XVII i XVIII wieku znów zabrzmi w Warszawie. 24 września rozpoczyna się czwarty festiwal In Tempore Regum. Muzyka czasu królów, mówi dyrektorka Polskiej Opery Królewskiej Magdalena Kaczorowska.
16: Zaczynamy mszą D-dur Harrera. Pojawi się też Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena Hassego. Również Nover en Action, czyli balet dworski. No i na finał naszego festiwalu Latona Indelo. Divertimento w wersji koncertowej, napisane specjalnie dla króla. To też jest misja Polskiej Opery Królewskiej, aby taką muzykę odkrywać na nowo, upowszechniać, bo to jest jednak nasze dziedzictwo.
13: Wieczory festiwalowe odbywać się będą m.in. w Bazylice Świętego Krzyża, w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w Pałacu na Wyspie i na Zamku Królewskim. Dziś o godzinie 2:06 rozpoczęła się astronomiczna jesień. To moment równonocy jesiennej, kiedy słońce znajduje się nad równikiem. Na półkuli północnej oznacza to początek jesieni, a na południowej wiosny. Jesień potrwa do 21 grudnia. W tym czasie dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe. Lekarze zalecają jesienią przede wszystkim odpowiednie nawodnienie i wysypianie się, co może pomóc w ograniczeniu podatności na infekcje. To także czas ptasich migracji. Wiele gatunków odlatuje na południe, a ich wędrówki można obserwować nawet do listopada. Rekordowo ciepły początek jesieni w Polsce odnotowano w 1947 roku we Wrocławiu. Było wtedy na termometrach ponad 31 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
12: Astronomiczna jesień, ale dosyć przyjemna, bo w tym momencie 14 stopni Celsjusza wskazują termometry, jakby w Warszawie. Słońce przebija się przez chmury i taki mam dzisiaj plan, żeby się przez te chmury jak najwięcej przebijać, chociaż te chmury na niebie pojawić się mogą. Opady bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Tak jest w Warszawie, tak jest w Legionowie, tak jest w Nowym Dworze Mazowieckim. 13 stopni w Piasecznie, 13 w Pruszkowie i 13 pod Otwocką.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: Równo 6 minut po godzinie 10. Ania Bobko, kawa na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie właśnie w ten pierwszy dzień jesieni. Mam nadzieję, że w takiej radosnej i pięknej polskiej jesieni, kiedy właśnie mamy bardzo dużo jałek, śliwek, pysznych owoców, no i pięknych, kolorowych liści na drzewach. Zapraszam na najbliższe 4 godziny. Zapraszam ja i zaprasza Igo z utworem Cud, bo ta nasza polska jesień to trochę taki cud, myślę, że można tak powiedzieć.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 10, pierwszy dzień jesieni. Ach, jak dzisiaj było pysznie w tym Bikowie pod Grójcem. No właśnie, tak jesiennie i tak bardzo dużo jabłek, no bo jednak ten teren faktycznie z tych jabłek słynie. I tak dużo i jabłek, i śliwek, i pyszności. No ja na przykład nigdy nie słyszałam o Bigosie z jabłek właśnie, więc to chyba było dla mnie takie największe zaskoczenie. I też tak tylko jak słuchałam tego poranka i czułam te wszystkie potrawy, to właśnie aż nabrałam ochoty czy na knedle, czy na racuchy. Kto z Państwa nie miał możliwości posłuchać tego poranka, to oczywiście będzie taka możliwość, żeby nadrobić wszystkie materiały, będą na naszej stronie internetowej. Też zachęcam, żeby już teraz wejść na nasze media społecznościowe, czy na Facebooka, czy na Instagrama, tam pełna relacja, wszystkie informacje tak na bieżąco, żeby też zobaczyć, wczuć się w ten klimat, zobaczyć, jak w ogóle jest pięknie tam, właśnie tak jesiennie i pysznie. Wszystko się po prostu idealnie składa i zgadza na ten piękny pierwszy dzień jesieni. Oprócz tego oczywiście zachęcam też, żeby wejść na stronę radiowarszawa.com.pl, bo tam dużo bardzo, bardzo ciekawych treści. Jak zawsze tam też o wczorajszym poranku, też równie pysznym, bo akurat wczoraj byliśmy w Gałkach, też to była właśnie kuchnia na Mazowszu, więc też dużo ciekawych i bardzo pysznych przepisów. Też rozmowa z Tomaszem Wolnym. W świecie pełnym hałasu trzeba powalczyć o chwilę ciszy. Tak idealnie się to wpasowuje w ten właśnie jesienny sezon. Zachęcam, radiowarszawa.com.pl albo Instagram Radia Warszawa, albo Facebook, tam naprawdę bardzo ciekawe materiały i treści. Warto nas tam odwiedzić.

0: Utwór fantastyczny Kaja Goran Bregowicz, Śpi, kochanie, śpi, ale ja zachęcam, żeby nikt już nie spał, bo to 10.20 na antenie Radia Warszawa, dobre słowo świętego Jana Pawła II, więc warto nas słuchać.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność, hołdując egoizmowi. Naszym szczęściem jest człowiek dany nam i zadany przez Boga, a przez Niego tym szczęściem jest sam Bóg. Bóg przez człowieka. Każdy bowiem, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłością. Mówię to na ziemi gdańskiej, która była świadkiem dramatycznych zmagań o wolność i chrześcijańską tożsamość Polaków. Wspominamy wrzesień roku 1939, bohaterską obronę Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku.

0: Kate Bush wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 29 minut przed godziną 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzisiaj oprócz tego, że mamy pierwszy dzień jesieni, mamy też dzień spadającego liścia. To się tak pięknie wszystko ze sobą łączy, no nie bez powodu też. To jest święto, które zostało tak naprawdę stworzone po to, żeby troszkę urozmaicić ten kalendarz świąt nietypowych jesiennych, ponieważ wtedy trochę brakuje tych wesołych, optymistycznych świąt, a no, w jesieni nie należy się też tylko smucić, można radośnie powitać tą jesień, nie trzeba tutaj łzami żegnać lata, ale można właśnie radośnie powitać tą nową porę roku, tym bardziej, że te spadające liście, szczególnie na początku jesieni, są naprawdę bardzo, bardzo piękne, takie radosne i optymistyczne, ale oprócz tego mamy też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Obchody Międzynarodowego Dnia Języków Migowych mają na celu popularyzację tej formy komunikacji, aby osoby niesłyszące mogły korzystać z większej ilości sklepów i usług. Im więcej ludzi nauczy się migać, tym osoby głuchonieme będą czuły się mniej wyeliminowane ze społeczeństwa. Co ciekawe, jest to pełnoprawny język. Języki migowe to są pełnoprawne języki, które mają własną gramatykę, składnie i bogate słownictwo, a nie są tylko zestawem gestów i też nie ma takiej uniwersalności, bo na świecie jest ponad 300 różnych języków migowych. Brytyjski i amerykański język migowy różnią się całkowicie, mimo że w obu krajach używa się języka angielskiego. No i międzynarodowy język migowy. Istnieje system kontaktowy International Sign, tak zwany, używany głównie na konferencjach międzynarodowych, ale nie jest to pełny, naturalny język. Takie trochę ciekawostki właśnie na temat języka migowego w dniu międzynarodowym dniu języka migowego właśnie.

20 minut zostało do godziny 11. Ja przypominam o tym, że cały czas trwa nasza zbiórka na remont studia emisyjnego. Bardzo dziękujemy za wszystkie Państwa wpłaty. Dzięki Wam mamy już ponad 65 tysięcy złotych, czyli zbliżamy się do tej takiej połowy, magicznej połowy. Jesteśmy za to ogromnie, ogromnie wdzięczni, bo to tylko dzięki Waszej hojności, Waszym otwartym sercom ta zbiórka idzie do przodu i tylko dzięki Wam mamy szansę właśnie ten remont zrealizować. Wszystkie informacje są na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Tam jest cały artykuł, w jaki sposób można nas wesprzeć właśnie na stricte tą zbiórkę. Za wszystkie wpłaty bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Show is hot out here. No.

0: Twoim dwa serca, dwa smutki na naszej antenie jeszcze tutaj pięknie przegrywają na 11 minut przed godziną 11. A ja dzisiaj też chciałam przypomnieć o tym, że dzisiaj, 23 września, Kościół katolicki wspomina świętego ojca Pio z Pietrelczyny, czyli tak naprawdę kapucyna stygmatyka jednego z najbardziej znanych spowiedników XX wieku, Francesco Forgione, bo tak nazywał się ojciec Pio. Urodził się w 1887 roku na południu Włoch i mając 16 lat wstąpił do kapucynów, przyjął zakonne imię Pio. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 roku. Od 1916 roku był związany z klasztorem w San Giovanni Rotondo, gdzie pozostawał do końca życia. Wierni przyjeżdżali tam, aby uczestniczyć w odprawianej przez niego mszy i przystępować do spowiedzi. Zakonnik spędzał w konfesjonale wiele godzin dziennie, a od penitentów wymagał szczerości i rzeczywistej gotowości do zmiany życia. W 1918 roku na jego ciele pojawiły się stygmaty, czyli rany odpowiadające ranom ukrzyżowanego Chrystusa. No i też nadzwyczajne doświadczenie sprawdziło, że ta postać ojca Pio szybko stała się znana. Sam zakonnik jednak nie chciał, aby zainteresowanie skupiało się wyłącznie wokół ran. W centrum jego życia zawsze pozostawała Eucharystia, modlitwa, spowiedź i pomoc człowiekowi, który cierpi. Piękny człowiek, niesamowity człowiek, o którym jeszcze będziemy mówić. A teraz możemy prosić Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Bastille i Pompeji już teraz na antenie Radia Warszawa.

0: Simply Red Stars na antenie Radia Warszawa, 2 minuty przed godziną 11. O 11 jak zawsze najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
3: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
2: Zapraszamy na radiowy puls małżeński.
3: Ślubuję Ci miłość.
2: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym.
3: Już dziś, po 22.
2: Zapraszamy.
3: Paweł Zuchniewicz
2: i Anna Murawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 11.
5: Prokuratura zatrzymała twórców kampanii Sprawiedliwe Sądy. Sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję przedłużone, ale złagodzone. Kolejny piłkarz opuszcza zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzelewski, zapraszam. Na zlecenie rzeszowskiej prokuratury agenci CBA zatrzymali Annę P. i Piotra M., byłych doradców PiS w kampaniach wyborczych. Zatrzymania dotyczą śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
6: Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne 2 osoby w śledztwie prowadzonym w tutejszej prokuraturze dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zatrzymanymi są Anna P. i Piotr M., byli członkowie zarządu spółki Solvere, która na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową realizowała tą kampanię.
5: Mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Piotr M. i Anna P. pracowali m.in. przy kampaniach Beaty Szydło i Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową Solvere, która realizowała m.in. kampanię Sprawiedliwe Sądy dla Polskiej Fundacji Narodowej. Solvere otrzymało za nią około 1 019 000 zł. Piotr M. jest obecnie komentatorem Telewizji Republika, z kolei Anna P. jest urzędniczką Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
7: To są wiadomości radio. Warszawa.
5: Unijne sankcje nałożone na Rosję przedłużone, ale złagodzone. Lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami pozostanie w mocy przez kolejne 3 lata. Usunięto z niej jednak 2 wpływowych rosyjskich oligarchów. Chciały tego Słowacja, Francja i Luksemburg. Najgłośniej sprzeciwiała się Łotwa, ale ostatecznie nie zablokowała decyzji, która zapadła 5 godzin przed upływem terminu.
8: Wielu krajom nie podobało się wykreślenie 2 rosyjskich oligarchów, ale ważniejsze było przedłużenie sankcji. Sankcje to kluczowy element naszej reakcji na wojnę rozpętaną przez Rosję, komentowała w Nowym Jorku szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Gdyby zgody o przedłużeniu sankcji nie było, skutki byłyby fatalne. Prawie 3000 osób, firm i organizacji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. Czarną listę otwiera Władimir Putin, a są na niej m.in. ministrowie, posłowie do Dumy, wojskowi, osoby odpowiedzialne za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych czy propagandyści. Są też kluczowe firmy z kompleksu militarno-przemysłowego.
5: Z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka.
7: Dzieje się blisko.
5: A teraz wracamy do Warszawy. Czekają tu na kierowców weekendowe utrudnienia w Alei Niepodległości. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni w stronę Mokotowa od Nowowiejskiej do Wawelskiej. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku Mokotowa, a Nowowiejska nie będzie miała przejazdu na wprost przez Aleję Niepodległości. Kierowcy będą korzystać m.in. z objazdów przez Koszykową, Plac Konstytucji, Waryńskiego i trasę Łazienkowską. Zmienią się też organizacja ruchu na filtrach oraz trasy autobusów. Prace rozpoczną się w piątek o 22 i zakończą w poniedziałek o 4 rano.
7: Dzieje się w sporcie.
5: Kolejny problem z urazem w piłkarskiej reprezentacji Polski po niefortunnych przypadkach Kamila Grabary, Filipa Rózgi i Adriana Benedyczaka. Jak poinformował PZPN, bramkarz Bartłomiej Drągowski z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie reprezentacji. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, pierwotnie wybrany do reprezentacji Polski U21. Pominięty przy powołaniach na to zgrupowanie został natomiast Łukasz Skorupski. Bramkarz Bolonii cały czas jest jednak brany pod uwagę w kontekście meczów reprezentacji, mówi Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy reprezentacji Polski.
9: Temat Łukasza jest cały czas otwarty. Ja z nim rozmawiałem przed powołaniami, rozmawiałem z nim po powołaniach, więc na pewno będziemy dalej obserwować Łukasza, będziemy patrzeć, co się dzieje w jego klubie, w jakiej jest dyspozycji i jak wygląda aktualnie jego sytuacja.
5: Najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie w piątek 25 września z Bośnią i Hercegowiną.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 15 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Słońce za chmurami troszkę się teraz schowało, ale mam nadzieję, że będzie do nas wychodzić. Przynajmniej takie są przewidywania, że zza tych chmur będzie do nas wyglądać. Tak jest w Warszawie, tak jest w Legionowie, tak jest w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim i w Otwocku 14 stopni i trochę tego słońca więcej. W Wołominie stopni 15 i słońce też za chmurami.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: 5 minut po godzinie 11, Ania Bobko, Kawa na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie przywita nas Olivia Newton-John i John Travolta, You're the one that I want. To tak musicalowo i tanecznie. Idealnie, żeby troszeczkę się jeszcze obudzić w ten pierwszy dzień jesieni. Kto jeszcze potrzebuje, to Radio Warszawa do tego się poleca. Warto zostać na 106,2 FM.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 11, a ja teraz przychodzę z nową inicjatywą, nową, nie taką nową, ale jeszcze dzisiaj o tym nie mówiłam, więc dla mnie nową, bo schronisko na Paluchu zaprasza mieszkańców Warszawy na kolejną w tym roku edycję plenerową i akcji Adoptuj Warszawiaka. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 27 września w godzinach 11:15 w Parku Praskim. Wstęp jest oczywiście bezpłatny, będzie możliwość poznania wszystkich piesków właśnie ze schroniska na Paluchu, będzie też bezpłatne chipowanie psów w Parku Praskim, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli Państwo chcieliby swojego psa zaczipować, będzie można skorzystać z tej możliwości w godzinach 11:15. Trzeba wziąć ze sobą książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie i dowód osobisty. Będzie też kod warszawiak, czyli koci, kącik i informacje o adopcji. Będzie też dużo atrakcji dla dzieci. No i adoptowane psy są oczywiście mile widziane, ale też będzie oczywiście możliwość dowiedzenia się więcej na temat adopcji psów. Zapraszamy, jeśli ktoś z Państwa właśnie się zastanawia nad tą adopcją, warto się wybrać, warto też poznać wszystkie informacje, aby ta decyzja była jak najbardziej odpowiedzialna. A już teraz na 106,2 FM Urszula, powiedz, ile masz lat.

0: James Blunt Beside You, 20 minut po godzinie 11, a na antenie Radia Warszawa dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Punkty 188 i 189. Kultura potęgi. Normalizacja wojny. W czasach, w których żyjemy, umacnia się kultura potęgi, w której dostępność środków i zdolność dominowania dyktują agendę i kryteria podejmowania decyzji, spychając dobro wspólne ludzkości na dalszy plan i redukując dramat narodów dotkniętych wojną do zmiennej, drugorzędnej wobec interesów strategicznych. Ta kultura potęgi przenika społeczeństwo, przekształca relacje i zachowania, rozprzestrzenia się, normalizując wojnę, podsycając dążenie do coraz większej potęgi militarnej, wykorzystując kryzys multilateralizmu i podsycając fałszywy realizm, który powtarza, że alternatywy nie istnieją. W 1965 roku wobec Zgromadzenia Ogólnego ONZ mocno wybrzmiał okrzyk świętego Pawła VI: nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny. Trzeba uznać, że pomimo pragnień pokoju i pokojowych deklaracji, ostatnie 60 lat zostało naznaczone konfliktami o przerażającej brutalności, które często w sposób masowy dotykały ludność cywilną, powodując niewinne ofiary, fale uchodźców, destabilizację społeczną i rany trwające przez długie lata. Jednak w dyskursie publicznym powszechne było przekonanie, że wojna powinna pozostać extrema ratio, otoczoną ścisłymi ograniczeniami etycznymi i prawnymi, a w każdym razie podporządkowaną politycznemu horyzontowi pokoju. Nawiązując do przemian, które dokonały się w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej nastąpił przełom. Pokój został umieszczony w centrum ładu międzynarodowego, o czym świadczy szczególnie Karta Narodów Zjednoczonych, które stawia sobie za cel uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny. Wiele konstytucji narodowych, idąc w tym samym kierunku, ograniczało sięganie po broń do przypadków skrajnych i ściśle ograniczonych. Nawet podczas zimnej wojny, mimo istnienia poważnych konfliktów, trwała świadomość, że za wszelką cenę należy uniknąć nowego konfliktu światowego.

0: Zespół Lor i Jetlag na antenie Radia Warszawa 27 minut przed godziną 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś wspomnienie świętego ojca Pio. Dzisiaj, bo dzisiaj przypada rocznica śmierci i z tej okazji właśnie dzisiaj jest to wspomnienie. I też dzisiaj niezwykła możliwość otrzymania błogosławieństwa świętego ojca Pio w Warszawie. To wszystko za sprawą niezwykłej relikwii, którą przewiózł do kościoła braci kapucynów na ulicy Miodowej brat Maciej Zinkiewicz. Ta relikwia to charakterystyczna rękawica z prawej dłoni świętego ojca Pio, czyli tej dłoni, którą błogosławił. Dlaczego to jest tak niezwykłe, ponieważ święty ojciec Pio miał stygmaty, o czym już wspominaliśmy, stygmaty jak Jezus Chrystus, no i one krwawiły, więc ta rękawica ma właśnie ślady tej krwi. Niezwykła relikwia, niezwykła okazja, też niezwykła możliwość. O godzinie 17:30 są modlitwy, podziękowania i prośby właśnie u kapucynów na Miodowej przed figurką ojca Pio. O godzinie 18:00 znany nam wszystkim aktor pan Adam Woronowicz odczyta wybrane listy ojca Pio, a o godzinie 18:30 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Każdy dzień ma swoje przesłanie duchowe. Właśnie warto dzisiaj o tym ojcu Pio pamiętać i właśnie warto dzisiaj, jeśli Państwo mają taką możliwość, do braci kapucynów na ulicy Miodowej się wybrać, bo to naprawdę niezwykła możliwość.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość na antenie Radia Warszawa, 20:18 minut zostało do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ojciec Pio, którego dzisiaj wspominamy, święty ojciec Pio, nazywał świętego Franciszka biedaczyna z Asyżu. Zresztą święty ojciec Pio był też franciszkaninem, więc to wszystko się ze sobą łączy. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj w poranku z Radiem Warszawa miała miejsce niezwykła rozmowa z Maciejem Rejfurem, autorem książki Święty Franciszek, tylko nie mów o nim, biedaczyna z Asyżu. Czyli właśnie tak jak ojciec Pio nazywał świętego Franciszka. Bardzo interesujące. Interesująca rozmowa, bardzo interesująca też książka, kim naprawdę był święty Franciszek, dlaczego popularny oraz łagodny biedaczyna z Asyżu może zubożać jego postać. Maciej Rejfur, autor książki o świętym, opowiada o jego radykalnej duchowości, wpływie na Kościół i o tym, dlaczego Franciszek może być szczególnie aktualny dla współczesnych młodych ludzi. Idealnie to się też nam łączy z tym utworem właśnie Młodość. No właśnie, rozmowa dostępna jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Kto z Państwa nie miał możliwości tej rozmowy posłuchać, to jest możliwość tego nadrobić. A ja tą książkę, która premierę ma właśnie dzisiaj, mam dla Państwa. Co zrobić, żeby tą książkę dostać? Wystarczy wysłać do mnie SMS-a 7248, koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. W treści wpisujemy RW, swoje imię i nazwisko i hasło Święty Franciszek. 7248, RW, imię i nazwisko Święty Franciszek, no i książka Nie mów o nim, tylko nie mów o nim, biedaczyna z Asyżu Macieja Rejfura może być Państwa. Myślę, że to takie piękne połączenie dzisiaj właśnie we wspomnienie świętego ojca Pio dla młodych ludzi na początek jesieni. Wszystko się zgadza. Zachęcam do wysłania SMS-a i właśnie do przeczytania tej książki.

0: Agnieszka Gorączkowska, gdzie byłam na antenie Radia Warszawa 5 minut przed godziną 12. Rozdałam już książki o świętym Franciszku. Gratuluję zwycięzcom, ale proszę się nie martwić, jeszcze będzie możliwość wygrania książki w popołudniu, no i jutro podczas poranka, to tak podpowiadam, kiedy nas warto słuchać, chociaż Radia Warszawa warto słuchać cały czas. Teraz też zdecydowanie, bo już teraz słowo na wieki, słowo na dziś, czyli fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Waldemar Klus, a czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Księgi Przysłów. Każde słowo Pana w ogniu wypróbowane tarczą jest dla tych, co się doń uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by Cię nie skarał, nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, nim umrę. Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie. Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł: a któż jest Panem? Lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.
2: Perspektywa śmierci autora ludzkiego tych słów skłania go do głębszej refleksji nad życiem człowieka i jego relacją do Boga. Osoba ta ma poczucie autentyczności i skuteczności Słowa Bożego. Wie, że Słowem Stwórcy nie można manipulować na własny użytek. Nic do jego słów nie dodawaj, bo przyjdzie skarcenie i staniesz się kłamcą. Historia proroków izraelskich przytacza przykłady samozwańczych widzących, niekiedy manipulujących Bożym przesłaniem. W okresie działalności proroka Jeremiasza przed niewolą babilońską pojawił się Hananiasz, który przepowiadał złamanie jarzma drewnianego rozciągniętego przez króla Nabuchodonozora nad Izraelem w ciągu 2 lat. Jarzmo w rzeczywistości, zgodnie z zapowiedzią Boga, stało się żelazne, a niewola trwała kilkadziesiąt lat. Fałszywy prorok pozornej pomyślności zmarł szybko. Prawdomównym i wiernym prorokiem Jahwe okazał się Jeremiasz. Zbyt często do słów Bożych dodajemy własne interpretacje, a tymczasem trzeba nam więcej zaangażowania i uwagi poświęcić w słuchanie słowa, które Pan do nas kieruje. Trwając sercem i umysłem przy Bogu, mamy szansę na odróżnienie fałszu od prawdy. Położenie nasze z powszechnym dostępem do dóbr i bogactw powoduje, że zapominamy o Bogu i w sytości chleba powszedniego wołamy: a któż to jest Pan? Serce przesycone kulturą indywidualistyczno-konsumpcjonistyczną porzuca często Pana Boga. Człowiek potrzebuje odpowiedniej miary posiadania, aby nie zapomnieć o istnieniu, które otrzymuje od Boga. W okresie II wojny światowej i zaraz po niej w środowisku wileńskim żyły siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założonego w drugiej połowie XIX wieku. Podczas nasilających się prześladowań z powodu wiary przełożeni informowali członkinie zgromadzenia o trudnej sytuacji i realnym zagrożeniu życia, dając im możliwość życia poza zakonem. Siostry wierne Bogu i Kościołowi mówiły: byłyśmy tutaj, gdy było dobrze, zostaniemy i teraz. Wiele z nich przypłaciło to więzieniem i łagrami, pośród nich Wanda Boniszewska i Helena Majewska.

0: Jest godzina 12, pomódlmy się wspólnie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszej Ewangelii z komentarzem księdza Marcina Jaromija.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
1: U Łukasza, podobnie jak w relacji świętego Mateusza, po cudach Jezusa następuje pierwsze posłanie uczniów. Jezus wysyła ich na pierwsze doświadczenie głoszenia i potwierdzania nauki znakami. Jednocześnie, jak w pozostałych relacjach, tak i tu zapisane jest, że apostołowie nie mają zabierać ze sobą rzeczy, nawet niezbędnych w podróży, jak chociażby chleb czy pieniądze. Tego rodzaju wędrówka ma ich nauczyć zaufania opatrzności Bożej, ukazać, że nie są sami. Jeśli jednak o tym pomyślimy także z naszej codziennej perspektywy, to możemy zauważyć, że brak samowystarczalności otwiera na spotkanie z drugim człowiekiem. Czy nie byłoby tak, że apostołowie, którzy nie mieli przy sobie pieniędzy, jedzenia w sakwach, także i z tego faktu po prostu musieli iść do ludzi, przełamywać nieufność czy strach przed obcymi w nadziei, że zostaną przyjęci? Może właśnie ta ich niewystarczalność nadawała ich misji wiele dynamizmu? Pomyślmy o tym w ten sposób. Nasze braki przypominają o tym, że każdy człowiek, zgodnie ze swoim powołaniem, jest zaproszony do życia we wspólnocie. Równocześnie to, co posiadamy, to kim jesteśmy, może stać się dla innych darem i pomocą w ich niedostatkach.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Bardzo przyjemny ten pierwszy dzień jesieni. 16 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie i słońce się przebija przez chmury, walczy, żeby do nas jak najczęściej wychodzić i się uśmiechać, i faktycznie mu się to udaje. Tak jest w Warszawie, tak jest też w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie. W Piasecznie 15, w Grodzisku też 15, w Otwocku 16, w Wołominie 15, a w Mińsku Mazowieckim 14 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: I witamy popołudnie z Radiem Warszawa. Popołudnie, bo 12 minut po godzinie 12, ale to oczywiście kawa na wynos. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Kygo i Whitney Houston Higher Love na początek naszego spotkania właśnie po 12, ale będzie też Vixen i wiele, wiele więcej, więc warto zostać na 106,2 FM.

Vixen, zostać tu, wybrzmiało na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że Państwo chcą zostać razem z Radiem Warszawa. Zdecydowanie warto, szczególnie podczas tego pierwszego dnia jesieni. O 12.30 wiadomości z życia Kościoła, o godzinie 13.00 jak zawsze najświeższe wiadomości, więc też tym bardziej warto z nami zostać, ale też dużo dobrej muzyki. Jennifer Page i Crash. Tak troszkę starzej, troszkę po angielsku, troszkę inaczej, ale też warto. Zapraszam.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież nawiązał do odbywających się obecnie pielgrzymek na Jasną Górę.
2: Leon XIV przypomniał, że obecnie na Jasnej Górze pod hasłem Małżeństwo rodzi życie na dorocznej pielgrzymce gromadzą się małżeństwa i rodziny.
3: La preghiera e la condivisione.
2: Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Papież poświęcił katechezę konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes. Przestrzegł, że odrzucenie relacji z Bogiem prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Kościół wspomina dziś świętego ojca Pio z Pietrelcine, włoskiego kapucyna i stygmatyka. Był znany m.in. jako spowiednik, do którego przyjeżdżały tłumy. Mówił na antenie Radia Warszawa brat Piotr Stasiński z kościoła kapucynów Namiodowej w Warszawie.
4: Człowiek stary, który z Sycylii przyjechał, żeby z ojca Pio spotkać, ale się nie spowiadać, bo mówi, że ma grzechy przeciwko wszystkim przykazaniom. Ten człowiek wyspowiadał się. Ojciec Pio mu wytłumaczył, że twoje grzechy są jak wielka góra, ale ta góra ma swój koniec. A Boże miłosierdzie nie ma końca. Jeżeli w to uwierzysz, to ja Cię rozgrzeszę.
1: Dziś w kościele Namiodowej o 18.30 uroczysta msza święta za wstawiennictwem ojca Pio. Przed nią listy ojca Pio odczyta aktor Adam Woronowicz.
4: To będzie przynajmniej tam 12 listów jego do ojców duchownych, jego kierowników duchowych i potem do ludzi, których ojciec Pio prowadził, do jego rodziny. No także będzie taki mały przegląd tych listów, których jest ponad 1000 pewnie.

0: Święty Ojciec Pio jest patronem osób cierpiących i chorych, a także patronem duchowych zmagań.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Ukraińscy biskupi grekokatolicy dziękują Kościołowi w Polsce za modlitwę i wsparcie dla Ukrainy. W liście do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podkreślają szczególną hojność Polaków oraz pomoc udzielaną Ukraińcom. Biskupi dziękują też polskiemu episkopatowi za apel o wsparcie Ukrainy w czasie ataków na jej infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie deklarują dalszą pracę na rzecz pojednania między Polakami i Ukraińcami, odwołując się do dziedzictwa Jana Pawła II. Apelują, by przeciwstawiać się wzajemnym oskarżeniom i nieufności oraz budować relacje obu narodów w duchu przebaczenia i pojednania.
1: To się dzieje w parafiach.
0: Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia. Najbliższy piątek odbędzie się tam muzyczna medytacja Jestem Słowem. Centralnym punktem wieczoru będzie adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z czytaniem i rozważaniem Pisma Świętego, mówił wczoraj w Radiu Warszawa dziennikarz Tomasz Wolny.
2: To muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, które, czy słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem. Czyli jest to taka muzyczno-duchowa podróż, bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z Absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam stwórca.
0: Podczas piątkowego wieczoru u Ojców Dominikanów na Służewie wybrane fragmenty Ewangelii przeczyta właśnie Tomasz Wolny. Już w najbliższy piątek na Jasnej Górze z kolei rozpocznie się pielgrzymka sióstr zakonnych. Spotkanie będzie czasem modlitwy i wymiany doświadczeń. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się pod hasłem Powołane i Posłane, mówi siostra Urszula.
3: Potrzeba pielgrzymowania do matki naszej na Jasną Górę jest wśród sióstr ogromna. Nie takie spotkanie stacjonarne, nie dla małej ilości sióstr, ale dla wszystkich sióstr z całej Polski. Daje nam to bardzo wiele poczucie bliskości z samą Matką Bożą. Miejsce na Jasnej Górze jest bliskie każdej siostrze zakonnej, a w jedności możemy bardzo wiele wyprosić.
0: Pielgrzymka potrwa 2 dni.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Mrozu i złoto na antenie Radia Warszawa, 19 minut przed godziną 13. Złotem, zdecydowanym złotem jest również przepis na bigos z jabłek prosto z Bikówka. Ten przepis znajduje się na naszym Facebooku radiowym, ponieważ nasza ekipa Radia Warszawa dzisiaj była w poranku, właśnie podczas poranka w Bikówku pod Grójcem, w krainie jabłkiem tak naprawdę płynącej, jabłkiem, śliwką i innymi pysznościami. Jeśli nie mieli Państwo możliwości posłuchać tego poranka, to wszystkie materiały będą na naszej stronie już niebawem, ale można też odwiedzić nasze media społecznościowe, Facebooka czy Instagrama, bo tam pełna relacja, też można zobaczyć, jak tam jest pięknie, jak wszystko pięknie tam smakuje, jak wszystko wygląda, znaczy wyobrazić sobie, jak to wszystko pięknie smakuje. Ja też oglądając te filmy tylko sobie wyobrażam, ja aż czuję przez ekran te fantastyczne smaki i zachęcam. Instagram Radia Warszawa, Facebook Radia Warszawa, już niedługo też strona Radio Warszawa, no i ten przepis z jabłek, myślę, że to jest obowiązkowy element któregoś obiadu właśnie takiego jesiennego. Idealnie się to wpasowuje. Gorąco zachęcam sam Radio Warszawa na Facebooku i na Instagramie.
2: Let me say the same.

Miles Smith, Neil Horn, Drive Safe z dedykacją dla wszystkich, którzy w tym momencie podróżują i nas słuchają. Jedźcie bezpiecznie oczywiście. 11 minut zostało do godziny 13, a przed nami na antenie Radia Warszawa wielki przebój. Przebój kobiety o bardzo, bardzo, bardzo niskim głosie. Ja podobno mam niski głos, ale myślę, że do pani Tanity Tikaram nawet nie mam co się porównywać. Twist in My Sobriety, utwór z 1988 roku. Co ciekawe, Tanita miała 18 lat, gdy nagrała ten utwór, więc jestem pod ogromnym wrażeniem, że już wtedy właśnie ten tak niski wokal miała. Oddaję antenę pani Tanicie Tikaram.

0: Zespół Wilki i utwór Duchy kończy godzinę 12 w Radiu Warszawa, o godzinie 13 jak zawsze najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiesz, że kupiłem kalosze?
3: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
2: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
3: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
2: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
3: Oj, błękitne byłyby lepsze.
2: Co? Błękitne kalosze?
3: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
2: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
3: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają.
3: Jarek Wydra w kaloszach.
2: I Weronika Ostrowska bez kaloszy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Wiesz co?
5: Słucham.
4: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
5: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
4: No dobra, no to co?
5: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
4: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
4: Autorzy audycji Złością
5: czy Miłością.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 13.
9: Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą już pod kontrolą. Komisja Europejska zgodziła się na odblokowanie 4 miliardów euro dla Węgier. Jest decyzja władz Mazowsza w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Po porannych ewakuacjach sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą wróciła już do normy. Rano mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia o trwającym rosyjskim ataku na Ukrainę. Po godzinie 7 chwilowo ewakuowano przejazdy drogowe w Dorochusku i Zosinie. Wszystko przebiegło sprawnie, powiedział rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
10: Nie mieliśmy żadnych szczególnych zdarzeń. Przerwa w odprawach granicznych trwała niecałe pół godziny. Na ten moment w województwie lubelskim na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą, a więc w Dorochusku, Zosinie, Dołuchobyczowie oraz Chrebennem, ruch graniczny odbywa się normalnie, bez utrudnień.
9: Alert odwołano po około 40 minutach. Po ostatnim ataku dronowym, tuż obok przejazdu granicznego w Dorochusku, dodatkowo zabezpieczone zostały wszystkie przejścia na odcinku podkarpacko-lubelskim. Czuwają nad nimi żołnierze Wojsk Obrony Powietrznej z piorunami oraz systemy Patriot.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Komisja Europejska poinformowała, że zaproponowała odblokowanie ponad 4 miliardów euro z Funduszu Spójności dla Węgier. Bruksela tłumaczy decyzję krokami, które nowy rząd Węgier poczynił w celu wzmocnienia praworządności w kraju. Komisja zapowiedziała również ponowne otwarcie programów dla węgierskich studentów i naukowców. Ursula von der Leyen oświadczyła, że Węgry podjęły istotne kroki na rzecz wzmocnienia praworządności i ochrony interesów finansowych Unii. Propozycja ta musi teraz zostać formalnie przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie.
11: To dzieje się w okolicy.
9: Odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem dzików, które zagrażają życiu mieszkańców stolicy, będzie dozwolony. Decyzję podjął sejmik województwa mazowieckiego. Powodem była m.in. coraz większa liczba zgłoszeń do lasów miejskich, mówi przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski.
12: W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
9: Odstrzał lub odłów będzie możliwy przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, podkreśla dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Tomasz Krasowski.
13: W terenach zurbanizowanych przede wszystkim nie można używać broni myśliwskiej. Odrębne przepisy regulują odległości, w jakich można używać tej broni. Przede wszystkim 150 metrów od zabudowań, nie w kierunku zabudowań. W miastach zazwyczaj stosuje się faktycznie strzelbę Palmera z nabojem usypiającym. Następnie lekarz podaje dawkę uśmiercającą, farmakologiczną, co się wiąże z dalszymi procedurami, czyli utylizacją.
9: Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej podpisania i będzie obowiązywać przez 2 lata.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 16 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie podczas pierwszego dnia jesieni. Słońce przebija nam się przez chmury i całkiem dobrze mu to wychodzi. I tak też się zapowiada ta pogoda na najbliższe godziny. Również 16-15 stopni Celsjusza i również to słoneczko za chmurami. Tak jest w Warszawie, tak jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim 15, w Piasecznie również 15 i w Otwocku również 15 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: 4 minuty po godzinie 13. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie podczas kawy na wynos i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Amy McDonald, This is the Life nas przywita w tej godzinie, ale będzie też Sarsa, będzie też Albano i Romina Power i wiele, wiele więcej, więc warto zostać.

0: Let Loose i Crazy For You na antenie Radia Warszawa, 12 minut po godzinie 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ze mną w studiu prosto z Bikowa, czyli z pełnym brzuchem, pełnym jabłkowych pyszności, Kacper Kowalczyk.
2: Tak jest.
0: Cześć, Kacper.
2: Ja jeszcze trochę rozmarzony w tym sadzie w Bikówku jestem swoimi myślami, bo naprawdę piękne spotkanie za nami. Efekty oczywiście były słyszalne na antenie Radia Warszawa, ale są jeszcze do zobaczenia na naszych mediach społecznościowych. Ale w zasadzie już nie w tym temacie, bo powoli tak myślę o tym, co wieczorem. Kolejne spotkanie z naszego nowego cyklu, no bo tak naprawdę jeszcze nie minął miesiąc tej nowej audycji Poznacie Prawdę. Bardzo gorąco Państwa zapraszam na godzinę 20 na antenę Radia Warszawa, ale także na nasz kanał YouTube'owy. Zwłaszcza, że na kanale YouTube'owym ta rozmowa będzie trochę dłuższa. Tam mamy jednak trochę więcej czasu, tak jak zapowiadaliśmy. W tych naszych rozmowach się nie śpieszymy. No i tym razem kolejny ważny temat, liturgia, a konkretnie świeccy w liturgii. Wiemy, że to jest temat, który wiele dyskusji, wątpliwości potrafi wywoływać, zwłaszcza jak słyszymy o szafarzach, akolitach, a zwłaszcza jak w tych rolach pojawiają się panie. No więc liturgista, ksiądz dr Mateusz Kielarski rozwieje dzisiaj wieczorem, taką mam nadzieję, wszystkie Państwa wątpliwości. I tak na spokojnie, krok po kroku przejdziemy sobie przez różne liturgiczne tematy, tak żeby trochę nauczania Kościoła na temat liturgii sobie przypomnieć, ale także pomyśleć o tym, jak osobiście samemu lepiej, aktywniej tą liturgię przeżywać. Gorąco zapraszam, dziś o 20.
0: Nic dodać, nic ująć. Kacper Kowalczyk, dziękujemy i zapraszamy do słuchania i oglądania.

0: Albano i Romina Power, sempre, sempre na antenie Radia Warszawa, 20 minut po godzinie 13 wybrzmiało. A już w najbliższą niedzielę, 27 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie kwestować w kilku parafiach, między innymi w parafii Świętego Hieronima w Starej Miłośnie, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa też w Starej Miłośnie, parafia Świętego Antoniego Spadwy w Mińsku Mazowieckim, parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła na Pradze Południe, parafia Przemienienia Pańskiego Sulejówek Miłosna i parafia świętych apostołów Jana i Pawła w Warszawie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarze zaproponują Państwu również zwyczajowe cegiełki, płócienne torby z cytatami i kalendarze już na rok 2027. Wasza życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł. Prosimy Was o hojność. Jesteście współtwórcami Radia Warszawa. To tylko dzięki Wam my możemy się rozwijać i tworzyć dla Was jak najbardziej wartościowe treści. Też przypominamy, że oczywiście zbiórka cały czas trwa na remont naszego studia. Wszystkie informacje są dostępne na stronie radiowarszawa.com.pl. Tam Państwa odsyłam, tam informacje właśnie, jak można nas wesprzeć. A na zegarze już 13:21, no to oznacza, że na antenie Radia Warszawa dobre słowo pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Mówimy, że kiedy miłujesz, możesz czynić wszystko, co chcesz, ponieważ miłość w domyśle znosi wszystkie prawa, które zakazy i nakazy, które są dla nas obciążeniem. Ale proszę, żebyśmy się tutaj dobrze zastanowili. Miłość nie wprowadza bałaganu, tylko miłość poprzez ukształtowanie naszego wnętrza na sposób doskonały sprawia, że my tak naprawdę już prawa nie potrzebujemy, bo kierując się miłością, nie jesteśmy w stanie popełnić błędu. I dlatego tak możemy powiedzieć, kiedy prawdziwie miłujesz, wiedz, że jesteś bezpieczny w podejmowaniu każdej decyzji. To wielka katecheza, jaką zafundował nam apostoł Paweł.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Kolizja samochodu osobowego z pociągiem WKD w Grodzisku Mazowieckim. Do zdarzenia doszło w pobliżu przystanku Grodzisk Mazowiecki Okrężna. Utrudnienia w kursowaniu pociągów, możliwe też opóźnienia. Sejmik Województwa Mazowieckiego zezwolił na odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem dzików, które zagrażają mieszkańcom stolicy. Decyzję uzasadniono m.in. rosnącą liczbą zgłoszeń. Drogowcy dokończą asfaltowanie szaserów. Na 3 dni zamkną ulicę od Chłopickiego do Makowskiej. Prace ruszą już w czwartek wieczorem. Kierowcy pojadą objazdem. Autobusy linii 188 i 202 także. Po latach obecności w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Szalone Dni Muzyki ruszyły w nowo otwartej siedzibie Sinfonii Warsowi na warszawskim Kamionku. W ramach festiwalu 27 września zaplanowano ponad 80 wydarzeń. W warszawskim zoo urodziły się aż 3 irbisy śnieżne. Kocięta przyszły na świat w lipcu, ale dopiero teraz stołeczny ogród podzielił się tą informacją. W naturalnym środowisku irbisy zamieszkują Himalaje, Wyżynę Tybetańską i góry Azji Centralnej. A my słyszymy się w wiadomościach o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Billy Joel, She's Always a Woman. No, tutaj pięknie wyśpiewał na antenie Radia Warszawa 38 minut po godzinie 13. Ja zaglądam sobie teraz na kanał YouTube Radia Warszawa. To tutaj będzie właśnie zapowiadany już kolejny odcinek Poznacie Prawdę naszej audycji, która o godzinie 20 będzie miała swoją premierę oczywiście na naszej antenie, ale o godzinie 20 również wideo. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę właśnie zobaczyć trochę więcej, też poznać więcej materiałów, to na kanał YouTube gorąco zapraszamy. Kobiety udzielają komunii. Tak tylko tyle zdradzę i więcej nie będę mówić. Już Kacper Kowalczyk zapowiadał. Myślę, że warto. Warto słuchać tej rozmowy i warto też nadrobić poprzednie rozmowy. Maryja ostrzega świat, sekret Leona XIV i duchowa walka trwa. To między innymi wszystko właśnie na naszym kanale YouTube Radia Warszawa, ale nie tylko to, więc warto tam zajrzeć. Gorąco zachęcam.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A już teraz Tomek Szczepaniak i Zwolna Słowom. Idealny utwór na to takie już popołudnie nasze środowe. Pierwszy dzień jesieni. Pięknie się to wszystko składa.

Brian Ferry, Slave to Love na antenie Radia Warszawa na 13 minut przed godziną 14, a już teraz Karol G i Bruno Mars, Still.

0: Emigranci na falochronie na antenie Radia Warszawa.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ze mną w studiu Michał Łopaciński.
2: Dzień dobry. Fagot. To jest instrument dęty drewniany czy blaszany?
0: Fagot?
2: No. Jestem zmuszony, bo mieliśmy tu rozmowę z Krzysztofem Flisem o tym, chyba o saksofonach i trąbkach, wiesz? Jestem zburzony tą rozmową.
0: Chyba drewniany, czy nie?
2: Fagot może być drewniany, ale saksofon może być też drewniany, bo chodzi o kwestię
0: o ustnik,
2: tam konstrukcję ustnika, tak, bo to nie zawsze, że jak nie musi być z blachy instrument. Ja nie pamiętam, czy saksofon jest blaszany, czy drewniany, wiem, że trąbka jest blaszana na pewno i puzon też jest blaszany.
0: Ja też nie pamiętam, wstyd przyznać, ale też nie pamiętam.
2: No i to jest dowód na to, że lekcje muzyki są jednak w szkole potrzebne.
0: Są potrzebne, są zdecydowanie. Potrzebne. Chciałam zapytać, czy lubisz na falochronie emigrantów, a ty mi wyskakujesz.
2: Ja tę solówkę na fagocie najbardziej lubię tam.
0: Dokładnie tą, co tam wybrzmiała właśnie.
2: Lekcje muzyki są potrzebne.
0: Tak. No to na lekcje muzyki i na popołudnie w Rytmie Miasta zapraszam w imieniu Michała Łopacińskiego. Co wiem?
2: Ja dzisiaj chyba będę audycję, bo dzisiaj jest w ogóle Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.
0: Jest, to prawda.
2: Także ja właśnie witam Państwa.
0: Migowo.
2: Będzie cisza dzisiaj.
0: Będzie cisza. Może jednak nie.
2: Nie, ale będzie. Poświęcimy się trochę temu, pochylimy nad tym, bo to jest naprawdę fantastyczny temat w ogóle jako zjawisko i warto gdzieś tam znać chociażby podstawowe zwroty w języku migowym w ogóle w życiu.
0: To prawda, więc tym bardziej zachęcam do słuchania, żeby poznać przez radio język migowy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Fagot!
0: A ja bardzo dziękuję.
2: Będę grał Ania na fagocie.
0: Ania Bobko, do usłyszenia.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19.40. Jarosław Wydra, zapraszam.
2: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
4: Zbuduj wieżę dialogu.
3: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
5: Miłość rodzi się ze słuchania.
6: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
10: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Senat zajmie się ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Powiemy też o jesieni, która rozpoczęła się również na warszawskich drogach. A w Warszawie kończy się ogólnopolski zjazd dyrektorów wydziałów duszpasterskich. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Drugie podejście Senatu do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Punkt ten znalazł się w porządku obrad tego posiedzenia. Dzięki uchwalonej przez Sejm w piątek ustawie będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała na konferencji prasowej, że punkt ten będzie rozpatrzony na tym posiedzeniu. Mówiła, że wysokie ceny paliw są odczuwalne przez większość społeczeństwa i wyraziła nadzieję, że prezydent ustawę podpisze.
12: Ja chciałam przypomnieć, że ten program, który rząd prowadził dwukrotnie, żeby pomóc i obniżyć ceny paliw, kosztował ponad 5 miliardów złotych. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje znalezienie nowych środków na to, żeby obniżyć dla obywateli ceny paliw.
11: Ale prezydent Karol Nawrocki przypomina, że w Sejmie jest jego projekt, nad którym można pracować. Dodaje, że rządowa propozycja jest niekonstytucyjna, a premier bierze kierowców za zakładników. Opozycja uważa, że rząd ma wszystkie instrumenty, VAT, akcyzę, potrzebne do obniżenia cen na stacjach benzynowych.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Dni są coraz krótsze, a temperatura spada. Rozpoczęła się kalendarzowa jesień. To czas wzmożonej uważności dla kierowców. Światła jest coraz mniej, a drogi są coraz bardziej śliskie, mówi Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
14: To jest ważna informacja właśnie dla pieszych, żeby nosili elementy odblaskowe nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie jest obowiązek używania elementów odblaskowych, ale także i w mieście, żeby zdawali sobie sprawę, że są gorzej widoczni.
11: Piesi powinni zachować szczególną ostrożność, a także zadbać o własną widoczność.
14: Dzień jest coraz krótszy, pogoda jest różna, często pada deszcz, mamy spadające liście na drogach. Piesi są gorzej widoczni, trzeba odpowiednio zwolnić, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję, jeżeli ten pieszy się pojawi na drodze.
11: Tej nocy następuje równonoc. Od jutra noce będą dłuższe od dni. W Warszawie kończy się dziś ogólnopolski zjazd dyrektorów wydziałów duszpasterskich. Podczas spotkania w Akademiku Praskim księża rozmawiają o odnowie kościoła, realizacji programów duszpasterskich oraz kolejnych etapach synodu o synodalności. Uczestnicy poznali także inicjatywy skierowane do małżeństw i do narzeczonych, w tym spotkania małżeńskie i tzw. wieczory dla zakochanych. Inicjatywy skierowane do małżeństw, również tych z trudną historią, przybliża biskup Andrzej Czaja, biskup opolski.
15: To duszpasterstwo też tych małżeństw w kryzysie i związków niesakramentalnych, bo to są dwie rzeczywistości. No tutaj też mamy piękny przykład małżeństw, tej wspólnoty małżeństw Sychar, jako pozytywnie też właśnie takiego trwania, mimo iż nie jesteśmy razem, ale jednak nie lekceważymy tego przymierza, które zawarliśmy przy ołtarzu z Bogiem.
11: Jednym z tematów była również katecheza parafialna. Przedstawiono także propozycje dotyczące adoracji Najświętszego Sakramentu oraz kultu Matki Bożej Fatimskiej w parafiach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: 16, tyle pokazują słupki rtęci w Warszawie, w Warce, w Rawie Mazowieckiej, w Wyszkowie, w Mińsku, w Pułtusku, chociaż nie wiem, czy tam nas słychać, ale powinno nas być słychać. Pozdrawiamy Pułtusk bardzo serdecznie. Pochmurno jest i trochę jeszcze będzie. Temperatura zacznie już teraz delikatnie spadać. Troszeczkę deszczu może się pojawić w okolicach godziny 17. Noc bezchmurna, ale chłodna, bo do 7 stopni Celsjusza.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: 14.05. Witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Łopaciński z tej strony się kłania. Zapraszam na popołudnie z Radiem Warszawa na 106.2 FM oraz oczywiście pozdrawiam tych, którzy być może przez interneta słuchają, przez naszą stronę www, do której odwiedzin zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj o godzinie 2.06 zaczęła się w Polsce jesień. Ja się tak zastanawiałem, czy tych przysłów naszych polskich w ogóle nie poprzerabiać, na przykład kwiecień, plecień, prawda? No, co przeplata, trochę zimy, trochę lata, to może taka jesień, plecień. Ja już nie wiem, co dalej, ale liczymy na to, że będzie piękna polska złota jesień. Dzisiaj równonoc, mili Państwo, także po 12 wszystkiego mamy. 12 godzin dnia, 12 godzin nocy, a od jutra coraz ciemniej.

Ja tak na poważnie o tych językach migowych, to jest fascynujący temat. Dlaczego językach? Bo nawet nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w Polsce mamy dwa systemy języka migowego. Jest polski język migowy, to jest naturalny język wizualno-przestrzenny, natomiast jest też system językowo-migowy, sztuczny system kodowania języka polskiego fonicznego za pomocą znaków migowych. Jest jeszcze coś takiego jak międzynarodowy język migowy, a tak w ogóle to na świecie istnieje od 200 do 300 odmiennych naturalnych języków migowych. Ha? Wiedzieliście Państwo o tym? Ja trochę, przyznam się, wiedziałem, ale nie wiedziałem, że aż tak. Nawet nie wiedziałem, że w Polsce są te dwa systemy. Warto poznać pewne komunikaty proste też w języku migowym.

0: Jest godzina 14.20, to oczywiście Radio Warszawa, 106.2 FM. Proszę Państwa, dochodzi ten czas, kiedy należy troszkę się zatrzymać, przystanąć, chwila oddechu się przyda. Przystanek mamy z taką specjalną wiatą duchową, dlatego że to przystanek parafia, a bohaterką tego tygodnia jest parafia Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu.
1: Przystanek parafia.
2: Parafia się prężnie rozwija, więc od najmniejszej cegły mamy już kościół, mamy miejsce i przestrzeń na to, żeby rozwijać się, żeby budować wspólnoty. Między innymi taką wspólnotę uwielbienia tworzymy właśnie w tej parafii. Zachęcam do zaangażowania się, bo im nas więcej, tym lepiej. A przecież ponoć, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię Boże, tam Pan Bóg właśnie jest, nie? A kto śpiewa, tym to dwa razy się modli, może trzy. Więc zachęcamy też muzyków, ale niekoniecznie, bo może ktoś ma po prostu talent i chciałby dołączyć do naszej wspólnoty. Cały czas się rozwijamy, więc zachęcamy. Uwielbienia mamy pierwsze czwartki miesiąca, ale też przygotowujemy taką niespodziankę. Tworzymy nasze utwory, przygotowujemy się do być może wystąpienia w radio Warszawa.
3: No to bardzo się cieszę z tego.
2: Pozdrawiam przede wszystkim moje córki Weronikę i Liwię. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają. Być może ktoś przez przypadek włączył Radio Warszawa, gdy wcześniej nie słyszał o parafii Matki Bożej Pompejańskiej, o nowennie pompejańskiej. Nowenna pompejańska, czyli różaniec odmawiany codziennie w naszej parafii. Warto zatrzymać się na chwilę, nawet jeżeli ktoś nie wytrwa w całej nowennie, to zawsze jakaś część różańca, która będzie prowadzić, zbliżać nas do Pana Boga. No warto taki czas dla tą przestrzeń w życiu swoim znaleźć. Patronem też naszej parafii jest Bartolo Longo, który nigdy wcześniej nic do czynienia z kościołem, z różańcem nie miał. Po jego nawróceniu mamy taki dowód, że warto współpracować z łaską Bożą po prostu, nie zatrzymywać się, nie kategoryzować, nie szufladkować, bo dzisiaj mamy taki świat, że spotykając ludzi gdzieś po prostu w świecie widzimy czasami zło, a my tak naprawdę nie wiemy, co w sercu danego człowieka i nie wiemy,
3: co tam się dzieje, tak, co on przeżywa.
2: Może spotkanie nasze sprawi, że on po prostu się nawróci. Więc ja ufam, że moc różańca jest wielka. I cały czas też się modlimy w tych intencjach, nie? O nawrócenie ludzi, o ludzi, którzy złorzeczą na Kościół, na chrześcijan.
3: To była pani Regina, która również wystąpi w finale naszej audycji w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

kapitalne. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie ma go tu, to jest zespół Jeruzalem, to jest kawałek, no głos Oli Maciejewskiej jest po prostu fenomenalny. No i treść, no to chyba oczywiste. 14.29, to oznacza, że już za minutę. Wiadomości lokalne w skrócie, Michał Koźlik już tutaj zmierza.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Przygotowanie organizmu przyszłej mamy na nowe życie. Epidemia perfekcjonizmu, a wdrażanie zdrowych zasad w codzienność przyszłych rodziców. Wpływ spożywanego alkoholu na jakość owulacji i płodność kobiety. O tym wszystkim w audycji Rozmowy o odpowiedzialności 23 września o godzinie 19.40. Moim i Państwa gościem będzie dr Natalia Suszczewicz, androlog, immunolog, ginekolog, położnik. Ewa Pietrzak, zapraszam.
2: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
0: O reklamie.
4: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Jest szansa na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w Kałuszynie. Odpady stwarzają zagrożenie także dla infrastruktury krytycznej i wojskowej. Teraz będzie łatwiej o środki na usunięcie składowiska, tak powiedział w Radiu Warszawa starosta powiatu miejskiego Remigiusz Górniak. Pierwszy odcinek przebudowanej ulicy Białołęckiej w Warszawie gotowy. Od piątku kierowcy pojadą od Łabiszyńskiej w stronę Brzezin. Zamknięty zostanie fragment Kopijników, a część Białołęckiej będzie tymczasowo jednokierunkowa. Cała przebudowa zakończy się w 2028 roku. Pamiątki po przedwojennej Warszawie odkryto podczas przebudowy ulicy Sienkiewicza. Znaleziono fragmenty lamp, ceramikę, sztućce i talerze z wizerunkiem Zygmunta III Wazy i Jana Sobieskiego. Artefakty mogą być związane z przedwojenną Filharmonią Narodową. Spowodował śmiertelny wypadek na trasie S8 pod Ostrowią Mazowiecką. Został tymczasowo aresztowany. 39-latek uciekł z miejsca zdarzenia, porzucił rozbity samochód i próbował ukryć się na pobliskiej stacji paliw. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Legia Warszawa interesuje się Stratosem Sfarnasem z Rakowa Częstochowa. Grecki obrońca zna trenera Legii Marka Papszuna, z którym wcześniej pracował w Rakowie. Kontrakt piłkarza wygasa latem przyszłego roku. A ja zapraszam na wiadomości o godzinie 16.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

To i można? Odrobina ciepła w pierwszy dzień jesieni? Oczywiście, że tak. Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my, taki pozytywny, liryczny klimacik nam się tutaj stworzył, nawet miłosny, uczuciowy. A ja, proszę Państwa, nie marnowałem czasu. Jest taka strona w internecie, słownik pjm.uw.edu.pl, czyli słownik pjm.uw.edu.pl, i tam jest właśnie cały alfabet manualny, od A do Z, bo są też polskie znaki jak najbardziej. Jest generalnie korpusowy słownik polskiego języka migowego, ale to, co jest najciekawsze, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że powstał język migowy, polski język migowy, powstał w około roku 1817, kiedy w Warszawie została założona pierwsza szkoła dla osób niesłyszących. Dzisiaj liczba jego użytkowników przekracza około 50 tysięcy.

John Cicada, Just Another Day. No właśnie, byli tacy, którzy nie mogli tak sobie słuchać swobodnie muzyki. Mówię o czasach słusznie minionych. Dlaczego ten wątek zahaczam w ogóle tak znikąd? No nie do końca znikąd, bo po godzinie 16 szerzej na ten temat porozmawiamy z panią Anną Matecką, a dokładnie będzie można nauczyć się historii poprzez teatr, dlatego że odbędzie się coś takiego, co się nazywa przedstawienie. Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną z udziałem młodzieży Fundacji Skrzydła. To odbędzie się wydarzenie 27 września. Scena Stygmat w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. A o co chodzi tak naprawdę i co tam będzie się działo i tak dalej, i tak dalej? O tym będziemy właśnie rozmawiać po godzinie 16. Anita Lipnicka, wracam już teraz na 106,2 FM.

0: Michael W. Smith, great is the Lord, czyli Pan jest wielki, no to chyba jest oczywiste, prawda? Ale warto sobie także i muzycznie czasem to uświadomić, przypomnieć i wielbić Pana przy każdej możliwej okazji. Nie inaczej będzie także i teraz, dlatego że dzienniczek świętej siostry Faustyny już za chwilę, bo godzina 15 dochodzi, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM. Tu jesteśmy.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Miłość ogarniała mnie tak wielka ku Ojcu Niebieskiemu, że cały ten dzień nazywam nieprzerwaną ekstazą miłości. Cały wszechświat wydał mi się jakby małą kropelką wobec Boga. Nie masz szczęścia większego nad to, że mi Bóg daje poznać wewnętrznie, że jest mu miłe każde uderzenie serca mojego i kiedy mi okazuje, że mnie szczególnie miłuje. To wewnętrzne przeświadczenie, w którym mnie Bóg utwierdza o swej miłości ku mnie i o tym, jak mu jest miła dusza moja, wprowadza w duszę moją głębię pokoju. W dniu tym nie mogłam przyjąć żadnego pokarmu. Czułam się nasycona miłością.

Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jezu miłosierny, w godzinie Twojego konania stajemy pod krzyżem. Wpatrujemy się w Ciebie, który przez swoją bolesną mękę otworzyłeś nam drogę do Królestwa Bożego. To właśnie tutaj, na krzyżu, najpełniej objawia się Ewangelia, dobra nowina o miłości i bliskości Ojca, który nie pozostawił człowieka w jego grzechu, ale dał swojego Syna, aby go zbawił. Jezu, Królestwo Boże jest blisko, bo Ty jesteś blisko. Nie jest ono odległą rzeczywistością, na którą musimy dopiero czekać. Przychodzisz do nas i objawiasz swoją obecność właśnie tutaj, pod krzyżem, w godzinie swojej męki. Jesteś blisko każdego człowieka. Jesteś blisko grzesznika, który potrzebuje przebaczenia. Blisko człowieka cierpiącego, który szuka nadziei i tego, który zagubił drogę i nie wie, dokąd iść. Twoja obecność nie oddala się nawet wtedy, gdy my odchodzimy od Ciebie. Na krzyżu pozostajesz wierny aż do końca. Twoja męka jest dla nas zaproszeniem, aby pozwolić Ci być blisko. Królestwo Boże staje się bliskie wtedy, gdy otwieramy przed Tobą nasze serca i przyjmujemy Twoje miłosierdzie. Powiedziałeś przecież: Królestwo Boże pośród Was jest. A do świętej Faustyny: Królestwo moje na ziemi to życie moje w duszy ludzkiej. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy: otwieraj nasze serca na rzeczywistość Twojego Królestwa, które jest pośród nas i w nas. Naucz nas rozpoznawać Twoją bliskość pośród codzienności, cierpienia i różnych zmagań. Niech Twoja obecność będzie dla nas źródłem pokoju, a Twoje miłosierdzie niech każdego dnia prowadzi nas do coraz większej bliskości z Tobą.

0: Miłosierny Jezu, prosimy Cię za tych, którzy najbardziej potrzebują Twojej bliskości. Bądź blisko ludzi uzależnionych, pogubionych w grzechu, szukających sensu życia. Dotknij swoim miłosierdziem tych, którzy zostali skrzywdzeni, odrzuceni i zapomniani. Bądź blisko chorych w szpitalach i domach, cierpiących i samotnych. Nie opuszczaj więźniów, bezdomnych, głodnych i wszystkich, którzy utracili nadzieję. Niech doświadczą, że Twoje Królestwo jest blisko, a Twoje miłosierdzie jest większe od ich cierpienia i zagubienia. Prosimy Cię za grzeszników, otwórz ich serca na łaskę nawrócenia, aby uwierzyli w Ewangelię i powrócili do Ciebie. Wejdź swoją łaską w ich życie i pozwól im doświadczyć wolności, przebaczenia i nowego początku. Prosimy o odnowę serc w naszych rodzinach, ojczyźnie i Europie. Spraw, aby każdy człowiek na nowo odkrył, że bez Ciebie nie znajdzie pełni życia ani prawdziwego szczęścia. Obdarz Ukrainę i kraje Bliskiego Wschodu sprawiedliwym i trwałym pokojem. Przyjmij do swojego królestwa zmarłych. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, przyjmij wszystkie prośby i dziękczynienia złożone na ołtarzu w tym sanktuarium, ukryte w sercach pielgrzymów oraz intencje tych, którzy łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
4: Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божественність Твого улюбленого Сина і Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za Twoją bliskość i za Królestwo, które otworzyłeś nam przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Uwielbiamy Twoje serce otwarte dla każdego, kto do Ciebie powraca. Ty jesteś naszym pokojem, nadzieją i życiem. W Tobie mamy przystęp do Ojca i pewność, że Twoje miłosierdzie jest silniejsze niż grzech i śmierć. Uwielbiamy Twoje nieskończone miłosierdzie.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Marcin Jaromij.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
1: U Łukasza, podobnie jak w relacji świętego Mateusza, po cudach Jezusa następuje pierwsze posłanie uczniów. Jezus wysyła ich na pierwsze doświadczenie głoszenia i potwierdzania nauki znakami. Jednocześnie, jak w pozostałych relacjach, tak i tu zapisane jest, że apostołowie nie mają zabierać ze sobą rzeczy, nawet niezbędnych w podróży, jak chociażby chleb czy pieniądze. Tego rodzaju wędrówka ma ich nauczyć zaufania opatrzności Bożej, ukazać, że nie są sami. Jeśli jednak o tym pomyślimy także z naszej codziennej perspektywy, to możemy zauważyć, że brak samowystarczalności otwiera na spotkanie z drugim człowiekiem. Czy nie byłoby tak, że apostołowie, którzy nie mieli przy sobie pieniędzy, jedzenia w sakwach, także i z tego faktu po prostu musieli iść do ludzi, przełamywać nieufność czy strach przed obcymi w nadziei, że zostaną przyjęci? Może właśnie ta ich niewystarczalność nadawała ich misji wiele dynamizmu? Pomyślmy o tym w ten sposób. Nasze braki przypominają o tym, że każdy człowiek, zgodnie ze swoim powołaniem, jest zaproszony do życia we wspólnocie. Równocześnie to, co posiadamy, to kim jesteśmy, może stać się dla innych darem i pomocą w ich niedostatkach.

0: Wybiła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Od piątku wieczorem utrudnienia w Alei Niepodległości. Drogowcy zamkną jezdnię w stronę Mokotowa, od Nowowiejskiej do Wawelskiej. Objazdy wyznaczono m.in. przez Koszykową, Plac Konstytucji i Trasę Łazienkowską. Ruszyła rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej i Grzybowskiej. W jego miejscu powstanie 8-piętrowy apartamentowiec. Prace rozbiórkowe potrwają do stycznia 2027 roku, a nowy budynek ma być gotowy w trzecim kwartale 2028. W sobotę w Wawrze akcja Łączy nas czysty las. Za zużyty sprzęt elektroniczne i baterie mieszkańcy dostaną kupony na sadzonki roślin. W programie także atrakcje i zajęcia edukacyjne dla dzieci. Akcja odbędzie się w Lesie Sobieskiego. Międzynarodowa debata z udziałem dawnych dysydentów i opozycjonistów z państw byłego bloku wschodniego zwieńczyła państwowe obchody 50-lecia powstania Komitetu Obrony Robotników. Wydarzenie odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. Bezpłatne zajęcia, treningi i turnieje. Od dziś do 30 września w Warszawie trwa Europejski Tydzień Sportu. Wśród dyscyplin m.in. fitness, pływanie, badminton i Nordic Walking. W sobotę 26 września także Europejska Noc Sportu z nocnym pływaniem, biegami i maratonami fitness.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: To idąc tropem Papa Dance, to powiem tak, najbliższa niedziela, 27 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie kwestować, proszę Państwa, w parafiach następujących. Parafia Świętego Hieronima, Stara Miłosna, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, tamże również. Parafia Świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, Parafia Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła Praga Południe, Parafia Przemienienia Pańskiego Sulejówek Miłosna i Parafia Świętych Apostołów Jana i Pawła w Warszawie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego, o którym trąbimy już długo i namiętnie, ale tak, no potrzebujemy tego wsparcia. Tworzymy to radio dla Państwa, ale razem z Państwem i przez Państwo, że tak się wyrażę, bo Państwo też są oczywiście jak najbardziej twórcami tego radia również. Nasi kwestarze zaproponują Państwu nasze zwyczajowe cegiełki, czyli ja już bym powiedział spokojnie, na mieście można powiedzieć, że kultowe płócienne torby z cytatami oraz nasze kalendarze. Państwa życzliwość zawsze, ale to zawsze dodaje nam skrzydeł, więc nie ukrywam, my, padło dzisiaj na mnie, ale my jako radio nie ukrywamy, że prosimy o tę hojność jako współtwórców Państwa radia. Pełna lista parafii dostępna na naszej stronie radiowarszawa.pl. Tam także za pośrednictwem strony internetowej można wspierać rozwój naszego radia. No i ten remont studia, idę, bo ucieka, bo mi coś na głowę spadnie zaraz.

Ty, Oskar, ty wyluzuj z tym brakiem gwiazd, mówię do Oskara Cymsa, bo wcale nie zabrakło, dlatego że, proszę Państwa, w Kanadzie odbywają się Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. I chciałem powiedzieć, że wczoraj w nocy nie mogłem zasnąć z wrażenia i jestem, należę do tego grona kibiców, gdzie jestem po prostu niezwykle, ale to bardzo, bardzo, bardzo dumny, ponieważ Maria Okrucińska została mistrzynią świata w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas w kategorii juniorek. Także jest jakaś nadzieja, zresztą nasze dziewczyny w ogóle, no Kasia nie wiadomo, przecież to już jest żywa legenda, ikona naszego damskiego kolarstwa, co tutaj wspominać wcześniej, Maja Włoszczowska, oczywiście Anna Szafraniec, ale fajnie, wielkie, wielkie gratulacje. Maria Okrucińska, przypominam, w nocy została mistrzynią świata w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas juniorek. Maryśka, jedziesz mała, jedziesz, czekamy na sukcesy seniorskie również, ale brawo, brawo, brawo, brawo, duma jest wielka, mamy mistrzynię świata, proszę Państwa.

Pink Night Dress, just give me a reason. Właśnie, daj mi powód. To ja daję Państwu powód, żeby słuchać nas po godzinie 16, bo Państwa i moim gościem będą panowie mateccy, Łukasz i Wincenty, czyli tata i syn, reżyser i aktor, a będziemy rozmawiać o widowisku teatralno-muzycznym w rockowym klimacie, no bo w końcu mamy mówić do młodzieży o historii, a no właśnie, a ta historia, ta najświeższa, współczesna, będzie przedmiotem naszej rozmowy, bo to widowisko, celowo nie używam słowa spektakl, ani przedstawienie, Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną, to po godzinie 16, a już za dwie minuty wiadomości Radia Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
0: O reklamie.
5: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Kolejny alert RCB na Lubelszczyźnie. To może nam spowszednieć, mówią mieszkańcy. Estonia, nowy kontyngent wojsk USA przyjedzie tam w listopadzie. Powiemy też o świątecznych iluminacjach w Warszawie. Tak, już teraz. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Część mieszkańców Lubelszczyzny nie przejęła się porannym alertem RCB o rosyjskich atakach na Ukrainę. Po 7 na ich telefony przyszło ostrzeżenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert informował o trwających nalotach na wschodnią granicę i monitorowaniu sytuacji przez polskie wojsko. Większość mieszkańców, z którymi rozmawiali dziennikarze, zignorowała alert, ponieważ w ostatnim czasie dostała za dużo takich powiadomień.
7: Tak jak zawsze zignorowałem, dlatego że alerty przychodzą zbyt często. De facto nie ma dla nas zagrożenia tutaj.
8: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię? Będę słyszała bomby, to do piwnicy ucieknę, a tak co?
9: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje, bo są panikarze, ludzie, od charakteru to chyba zależy.
10: A dzisiaj rano to nawet nie widziałem, nie. Nie sprawdzałem nawet.
11: Po prostu wiem, że ludzie wyłączają alerty, bo jest ich po prostu za dużo.
6: Poranny alert dla województwa lubelskiego odwołano po 40 minutach.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W listopadzie do Estonii przyjedzie nowy kontyngent amerykańskich żołnierzy. Poinformowało o tym estońskie Ministerstwo Obrony. Resort napisał, że jednostka ma być porównywalna pod względem wielkości z tą, która zakończyła rotację kilka miesięcy temu. W Estonii stacjonował kontyngent liczący ponad 500 żołnierzy. Estonia przedstawiła Waszyngtonowi argumenty przemawiające za dalszą obecnością wojsk USA w regionie. Tallinn zadeklarował również gotowość do pokrywania w razie potrzeby kosztów związanych ze stacjonowaniem sił sojuszniczych w Estonii. Estoński resort obrony zaznacza, że decyzja o wysłaniu nowej jednostki została podjęta niezależnie od trwającego przeglądu rozmieszczania amerykańskich sił.
12: Dzieje się blisko.
6: Trwa plebiscyt Cuda Polski 2026, w którym można głosować na miejsca atrakcyjne turystycznie, m.in. Nadburzański Park Krajobrazowy, o którym mówi Sylwester Hołost, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
13: Jest to jeden z największych parków w Polsce, skrywających w sobie dwie rzeki tak naprawdę. Nazywa się Nadburzański, ale chroni 120 km rzeki Bug, ale również 40 km rzeki Narew. To są dwie w Europie duże rzeki, które mają ponad 400 km.
6: W plebiscycie znalazły się trzy miejsca z Mazowsza. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Otwock i Świdermajer i Nadburzański Park Krajobrazowy. O jego naturalnym charakterze kontynuuje Sylwester Hołost.
13: Wyspy na rzece, gdzie mamy starorzecza. Te rzeki są nieuregulowane, łachy piachu, gdzie mogą się rozwijać pięknie i wyprowadzać młode ptaki, które są związane z wodą. Są to miejsca piękne krajobrazowo, gdzie jeszcze możemy spotkać tą naturalną gospodarkę rolniczą, widzieć krowy wypasające się.
6: Zwycięzca zostanie wyłoniony dzień po głosowaniu, a głosowanie odbędzie się przez stronę internetową National Geographic. Codziennie można oddać jeden głos aż do 13 października. Świąteczne światła pojawią się w tym roku na większym obszarze centralnej Warszawy. Iluminacja obejmie m.in. Stare i Nowe Miasto oraz Trakt Królewski, Nowy Świat. Zmieni się również operator świątecznego oświetlenia. Więcej o tym mówił Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
14: Teraz przejęliśmy iluminację my. Ta iluminacja będzie bez reklam. Wszystkie ulice rewitalizowane w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy zyskują iluminację, ale też i te przestrzenie, które w transformacji jeszcze przed nami, tak jak chociażby ten Park Świętokrzyski, jak i Plac Konstytucji czy Aleja Wyzwolenia, na tych ulicach będziemy mieli iluminację.
6: Rozszerzenie oświetlenia ma być częścią zmian zachodzących w centrum Warszawy i zachęcać mieszkańców oraz turystów do spacerowania między kolejnymi punktami świątecznej trasy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: 15 stopni Celsjusza jest, przelotne chmury są, z tych przelotnych chmur może jak zawsze przelotnie popadać, chociaż wiemy jak to z tym deszczem jest, trochę tu, trochę tam, może tak, może nie, natomiast na pewno te chmury będą się rozrzedzać, przesuwać i noc będzie pogodna, ale no właśnie coraz chłodniejsza, bo nad ranem o 5 rano wyniesie temperatura 7 stopni Celsjusza, odczuwalna to będzie 6, jutro pochmurno, ale bez deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Zaczynamy w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński, pozdrawiam tych, którzy są ze mną od godziny 14, czyli wytrzymali to popołudnie, a także pozdrawiam i witam serdecznie tych, którzy być może dopiero teraz do nas dołączają, a warto. Będzie artystycznie, będzie historycznie, będzie po prostu ciekawie. Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną, ten temat po godzinie, no za 15 minut, za 9 minut tak naprawdę, już za chwilę na naszej antenie Łukasz Matecki, Wincenty Mantecki będą Państwa i moimi gośćmi.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja już jakiś czas temu mówiłem, to chyba było w wakacje, że na wyścigach dopatrzono się, na wyścigach konnych, nielegalnej praktyki, która ma miejsce, czyli praktyki zakazanej wręcz wiązania języka koniom wyścigowym. No a w niedzielę odbędzie się słynna Wielka Warszawska, proszę Państwa. 27 września właśnie. To jest najważniejsza gonitwa jesiennej części sezonu w ogóle w kalendarzu. Natomiast z uwagi na to, co wykryto, jakie nieprawidłowości, no bardzo delikatne słowo, jakim torturom poddawane są te konie, no to będzie również i protest, więc zanim służewiec wypełni się końmi, kibicami i eleganckimi strojami, słynne kapelusze, to ma swój romantyzm, jakby wyścigi konne, jeżeli o dobrostan zwierząt się dba, no to jeszcze powiedzmy jest okej, prawda? Natomiast no, tu sytuacja w tle jest bardzo, bardzo poważna i to wcale nie są żarty, także jakby ktoś tam się płasko przemieszczał w okolicach toru wyścigów konnych, to może być ciasno na drogach.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A propos ciasto na drogach. Korkometr pokazuje od 0 do 12,8 obecnie w skali korkowej. Łomianki, Kabaty i Stara Miłosna. Tam dojedziemy najszybciej. Nieco ponad pół godziny zajmie nam podróż ze ścisłego centrum Warszawy. Pruszków 39 minut też jest nieźle, ale uwaga, Konstancin, Otwock-Błonie od 50 do 64 minut. Także polecamy się. 106,2 FM w samochodzie też fajnie słuchać.

0: Gość Radia Warszawa.
1: W zasadzie goście Radia Warszawa, Łukasz Matecki, Wincenty Matecki. Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry.
1: A Wincenty, to by działa mikrofon, coś powiedz.
3: Raz, dwa, raz, dwa.
1: Nie, to nie ten mikrofon masz. Kacper, nie ten numerek. Ale dobra, zaraz włączę. Jeszcze
2: o,
1: dalej.
2: Się,
1: jeszcze karuzela. Następny. Jeszcze jeden.
2: Przesuń sobie.
1: My tak tu o dzieciach gadamy. Możesz tamten sobie przesunąć i będzie prościej. O.
3: Raz, dwa.
1: O, i teraz dobrze. Jest dobrze. Czyli to Wincenty teraz mówi raz, dwa. Ojciec i syn, my tu o młodzieży, ojcze, rozmawialiśmy. Tylko o takich naszych kwestiach rodzicielskich. Natomiast porozmawiamy o wychowaniu młodzieży przez teatr. Gen wolności, młodzież w walce z komuną, bo ty, Łukasz, jesteś autorem wszystkiego, że tak się wyrażę. Pomysłodawcą. Nie będę pytał, skąd pomysł, będę pytał, jak mówić do młodzieży dzisiaj o tych kwestiach.
2: Do młodzieży zawsze, dzień dobry jeszcze raz, do młodzieży zawsze najlepiej trafia przekaz od młodzieży. Tak mi się wydaje, stąd w ogóle taki zamysł, żeby w przedstawieniu, w którym grają dorośli aktorzy również, doświadczeni, grała młodzież. I wydaje mi się, że w ten sposób docieramy bezpośrednio do naszej grupy docelowej, którą są młodzi ludzie. A skąd w ogóle próba dotarcia do młodych ludzi? Powiedziałeś, że jestem twórcą wszystkiego. Takim demiurgiem mnie tutaj nazwałeś, a niekoniecznie jestem twórcą wszystkiego, ponieważ wszystko zaczęło, ta przygoda z tym genem wolności, to właściwie zaczęła się od fundacji, którą moja żona założyła właściwie, Skrzydła Sztuki, fundacja. Inspiracja do Skrzydeł Sztuki, z tego co mi mówiła, była od świętego Michała Archanioła, także całkiem taka zacna inspiracja do nazwy. I celem statutowym naszej fundacji jest edukacja i wychowanie przez sztukę. Moja żona jest wykładowcą, uczy też małe dzieci, jest pedagogiem, aktorką. I teraz nawet ma jesienią bronić pracy doktorskiej w dziedzinie właśnie edukacji wychowania przez sztukę. Nawet swoją metodę opracowuje. Już nie będę się więcej rozwijał na ten temat, natomiast ona była jak gdyby pierwsza. Ta fundacja to jest jej inspiracja, a reszta to jest konsekwencja tego.
1: Mhm. Ja się zastanawiam, myśląc o tej konsekwencji, zaraz Wincenty ciebie przemagluje. Natomiast biorąc pod uwagę, wiadomo, Wincenty jest twoim synem. Też, nie wypominając wieku, jesteś trochę starszy ode mnie. Jesteś z pokolenia, które pamięta to, o czym gen wolności traktuje. Przynajmniej w jakiejś części. Pamięta, jak trudne doświadczenie było to dla ciebie, aby to przełożyć, lub jak łatwe, żeby to przełożyć na deski, na rockowy klimat, o którego zaraz przemagluje Wincentego.
2: Fajne pytanie mi zadałeś. Oczywiście było, łatwe było o tyle, że ja się urodziłem w latach 70., na początku lat 70., więc na przykład w okres stanu wojennego wchodziłem świadomie, mając tam 8 lat bodajże, ale no to już 8 lat, no to już jest taki dzieciak, że wszystko widzi, obserwuje, więc ja te wszystko pamiętam, tą estetykę, pamiętam te wywrotowe pieśni, które się u mnie śpiewało, ponieważ mój ojciec był, co jest w spektaklu też, mój ojciec w roku 55, jako 15-letni chłopak zaledwie był aresztowany za organizację Związek Młodych Wrogów Komunizmu. Całe życie to piętno nosił, nigdy go już nikt nie zatrudnił w państwowej firmie, przez to dostał wilczy bilet i założył firmę prywatną, co się okazało dobrodziejstwem potem. Natomiast moja mama też w latach 80. też była aktywnie, działała w Solidarności. Więc ja się wychowywałem w domu, gdzie te wszystkie wolnościowe takie tradycje były bardzo mocno pielęgnowane. Ja nasiąkłem tymi wszystkimi pieśniami, tymi piosenkami solidarnościowymi i nie tylko. Więc w pewnym sensie opowiedzieć o tym było dość łatwo, bo po prostu ja byłem takim wulkanem trochę tych informacji, które zbierałem przez całe życie i którym byłem naszpikowany. Natomiast oczywiście zdarzały się tam różne problemy techniczne, choćby takie, że to jest przedstawienie, w którym bierze udział 10 osób. To jest przedstawienie, które jest na takim performancem, bo tak to sobie wymyśliłem, na poły koncertem, na poły takim widowiskiem. Wpletliśmy w to również sceny z Dziadów fragmenty. Na końcu jest monolog Kordiana, który jest w bardzo współczesnej, wręcz punkrockowej takiej formule, wykonywany przez obecnego tu mojego syna. Jest to zlep, kolaż takich różnych postaci, sytuacji właśnie z tej naszej polskiej historii najnowszej, ale sięgamy właśnie, wychodzimy już od Mickiewicza Słowackiego, bo jakby ta historia mojego ojca, który w tych latach 50. był wychowany, i tych prostych chłopaków z małej miejscowości, bo to było w Złotoryi na Dolnym Śląsku, była to jedyna organizacja, która przez IPN na tamtym terenie była zarejestrowana, jest w IPN-ie i ma całą długą kartoteka. Ja przeglądałem te kartoteki, akta IPN-owskie. I nagle zwróciło moją uwagę zdjęcie zrobione przez służby bezpieczeństwa tego mojego ojca i jego brata starszego, mojego szesnego późniejszego, który Cześka, który miał 18 lat, mój ojciec miał 15, miał Jan na imię i oni mieli bardzo dobre i dobrej jakości zdjęcia na UB zrobione, z aresztowania, takie profilowe zobaczyłem, że to są takie normalne chłopaki strasznie. To jakby dobra jakość tych zdjęć pozwoliła mi spojrzeć na nich nie jako jakichś bohaterów starych, takich ze starych fotografii, tylko na takich żywych, oni wyglądali jak chłopaki z dzisiaj, jak z takiego amerykańskiego filmu. I to mnie zainspirowało do tego, że oni, ten gen wolności, że oni, w nich to było tak silne, że oni nawet kiedy tam opisują, widziałem, czytałem zeznania, oni tam piszą w pewnym momencie, taka jest opowieść, że oni piszą, że tam złożyliśmy przysięgę, potem coś, potem zrobiliśmy zbiórkę na cele statutowe, a następnie kupiliśmy wino i je wypiliśmy. Te historie, one strasznie do mnie trafiły.
1: Bardzo, nie? Prozaiczne, młodzieżowe zeznania.
2: O to chodzi. I jak gdyby świadomość tego, że na tym poziomie to działa, ten polski gen wolności, działa na poziomie Słowackiego, Kordiana, na poziomie Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego, nagle zacząłem sobie bardzo mocno zdawać z tego sprawę. We mnie też to gdzieś jest. Moi synowie też te historie znają. Mojego ojca wprawdzie nie poznali, ale jak gdyby jakoś ta opowieść mi się bardzo łatwo tak układała.
1: No ja bym właśnie Wincentego chciał zapytać, bo ty tam grasz dosłownie, bo na instrumencie też, bo to jest rockowa historia. Muzyka też była formą wtedy buntu, zwłaszcza ten rozwój rockowej muzyki jest nierozerwalnie z tym związany. Ty ile masz lat?
3: 20.
1: 20. No nie masz prawa pamiętać tamtych czasów. Jak ty to czujesz i odnajdujesz? Właśnie przez muzykę, przez teatr, przez co? Co do ciebie najbardziej mówi w tym genie wolności?
3: Do mnie zdecydowanie.
1: Który odziedziczyłeś swoją głowę.
3: Zdecydowanie jest to ta obramówka cała muzyczna, właśnie, ale takiego bardziej agresywnego rocka, takiego punk rocka. I szczerze odnajduję się w tym i widzę, że to przesłanie. Ja sam przedstawiam fragment Kordiana. Jest to w połączeniu z takim rockiem, jest to dość ciekawe połączenie, ale jednak czuję, że jest to w stanie są współgrać i czuję personalnie, jak wychodzę i przedstawiam ten fragment, czuję, że dobrze to współgra, jestem w stanie wczuć się w to i przemawia to do mnie na pewno najbardziej. Wtedy najbardziej jestem w stanie się utożsamić. Oczywiście są też scenki aktorskie, są też takie fragmenty, które też super przedstawiają te sytuacje, ale jednak mi personalnie z muzyką najbardziej będzie się kojarzyło takie emocjonalna reakcja.
1: Zadam ci pytanie, które na pozornie może być bardzo łatwe. Bunt wtedy, bunt genu wolności, młodzież w walce z komuną i bunt twój. Jest w ogóle porównanie? Ty masz się przeciwko czemu buntować, jeżeli mówimy z zasłużonym patosem o tamtych czasach?
3: Czy mam się przeciwko czemu buntować?
2: Ja się kiedyś z nich śmiałem, żeby napisał, bo Wicek ma zespół swój, grają w zespole, śpiewa w zespole i ma swoje piosenki. A ja się śmiałem, żeby napisał piosenkę o tym, że mu ojciec pączka nie przeniósł z kawą przed komputer, jak przed komputerem.
1: No właśnie, to jest fajne, to ja uściśle, ułatwię ci to odpowiedź na to pytanie, może to pomoże. Bunt wtedy, wiadomo, był system, był gen wolności. Dzisiaj jesteś z pokolenia, które już ma wszystko pod nosem.
3: Wszystko ma pod nosem. Moje pokolenie szuka tego problemu trochę dalej. Już nie jest tak blisko nas, jak wtedy, myślę. Ale dalej myślę, że nie tylko moje pokolenie, tylko wszystkich nas dotykają różne formy jakiejś kontroli narzucane, czy właśnie pewnie teraz głównie przez internet. To się tak w ten sposób przejawia, tak? I bardziej to się już dotyczy takich form, tak? Jeśli teraz są jest ten wyraz buntu młodzieżowego, to dotyczy się on głównie jakichś wielkich figur za granicą, tak? Które kontrolują...
1: Globalne tematy.
3: Totalnie globalne. Kiedyś, nie za mojego pokolenia, tylko za pokolenia mojego ojca i dziadka, to bardziej dotyczyło się takich lokalnych problemów.
2: Ale jakby się dobrze przyjrzeć, to by bliżej coś znalazł człowiek na pewno.
3: Oczywiście, są też momenty, widać to też na lokalnej scenie w Warszawie, podziemnej i tak dalej.
1: Na pylonach stacji benzynowych.
3: No właśnie.
1: Nie chciałem aż tak. Panowie, moglibyśmy tak długo, natomiast ja patrzę na zegar, wybaczcie, że nie patrzę wam w oczy i musimy powiedzieć, powiedzieć kiedy i gdzie, bo ja powiem tak, mnie przekonuje hasło Kordian na rockowo i punk rockowo w ogóle, cały ten melanż sztuki, który tam występuje, który mówi do młodzieży, to kiedy i gdzie?
2: Scena Stygmat na Placu Grzybowskim w Warszawie w niedzielę najbliższą o godzinie 18. Bilety można znaleźć, ja bym oczywiście chciał grać za darmo, ale to wszystko to nie jest takie proste, bo musimy wszystko opłacić, więc bilety są. Bilety można Fundacja Skrzydła Sztuki oraz no, Gen Wolności Młodzież w Walce z Komuną. Na takie hasło na Facebooku to się znajdzie albo stronę, albo profil na Facebooku Skrzydła Sztuki i tam będą bilety dostępne.
1: Ja również zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze też informacja, bo zdążymy krótko powiedzieć, dla nauczycieli, bo to jest też ważne, że na stronie fundacji jest też informacja, bo dla szkół jak najbardziej tak.
2: Tak, to jak najbardziej, to jest w podstawie programowej. Zresztą organizujemy też, myślimy o spektaklach w grudniu, mamy już tak, przygotowujemy taką ofertę dla nauczycieli i nie tylko, rozmawiamy z różnymi innymi instytucjami. Już wyjazdowe parę spektakli mamy, także działamy.
1: Czyli pełne spektrum informacji na stronie Fundacji Skrzydła Sztuki.
2: Super, tak, dokładnie.
1: Wincent ładnie przytakuje, dobrze. To ja zapraszam również, przypominam i panowie bardzo serdecznie dziękuję, trzymam kciuki. Nie chcę obiecywać publicznie, że przyjdę, bo nie wiem, czy dam radę, ale na pewno trzymam kciuki i polecam bardzo. Łukasz Matecki, Wincenty Matecki, dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież spotkał się dziś z wiernymi podczas środowej audiencji ogólnej. Na placu świętego Piotra Leon XIV nawiązał do odbywających się obecnie pielgrzymek na Jasną Górę.
2: Leon XIV przypomniał, że obecnie na Jasnej Górze pod hasłem Małżeństwo rodzi życie, na dorocznej pielgrzymce gromadzą się małżeństwa i rodziny.
3: La preghiera e la condivisione.
2: Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina.
3: Ta, che è la famiglia.
2: Papież poświęcił katechezę konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes. Przestrzegł, że odrzucenie relacji z Bogiem prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Na pielgrzymowanie piesze w Polsce nie traci na popularności. Przewodnicy zauważają, że na pielgrzymkowych szlakach pojawia się coraz więcej osób, i to w różnym wieku. O tym, jak zmieniają się pielgrzymki i potrzeby pomnikarzy, rozmawiają w Łowiczu kapłani odpowiedzialni za ich organizację. W diecezji łowickiej trwa ogólnopolskie spotkanie przewodników pieszych pielgrzymek. Przyjechało do Łowicza około 40 księży z różnych części kraju. To okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, ale także wspólnej modlitwy. Swoimi doświadczeniami podzielił się m.in. przewodnik warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej ksiądz Mateusz Gawarski.
4: Chodzą też i młodsi, i starsi. Ona jest różnorodna, ale też poza tym wymiarem akademickim też naszą pielgrzymkę charakteryzuje to, że w tych kilkunastu grupach, które idą w naszej pielgrzymce, mamy też dużo grup poza takimi diecezjalnymi, akademickimi, związanymi z duszpasterstwami akademickimi, również grupy zakonne i franciszkańską, i jezuicką, i są misjonarze, i salwatorianie. I więc jakby każda grupa ma swój taki specyficzny taki rys, charyzmat. To też pozwala pątnikom znaleźć taką swoją przestrzeń na taki dobry rozwój duchowy właśnie w takim szczególnym, jakimś wyjątkowym charyzmacie.
1: W spotkaniu uczestniczy także biskup Piotr Przyborek, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw turystyki i pielgrzymek. Kościół wspomina dziś świętego ojca Pio z Pietrelcine, włoskiego kapucyna i stygmatyka. Był znany m.in. jako spowiednik, do którego przyjeżdżały tłumy, mówił na antenie Radia Warszawa brat Piotr Stasiński z kościoła kapucynów na Miodowej w Warszawie.
5: Człowiek stary, który z Sycylii przyjechał, żeby z ojca Pio spotkać, ale się nie spowiadać, bo mówi, że ma grzechy przeciwko wszystkim przykazaniom. Ten człowiek wyspowiadał się. Ojciec Pio wytłumaczył, że twoje grzechy są jak wielka góra, ale ta góra ma swój koniec, a Boże miłosierdzie nie ma końca. Jeżeli w to uwierzysz, to ja cię rozgrzeszę.
1: Dziś w kościele na Miodowej o 18.30 uroczysta msza święta za wstawiennictwem ojca Pio. Przed nią listy ojca Pio odczyta aktor Adam Woronowicz.
5: To będzie przynajmniej tam 12 listów jego do ojców duchownych, jego kierowników duchowych i potem do ludzi, których ojciec Pio prowadził, do jego rodziny. No także będzie taki mały przegląd tych listów, których jest ponad 1000 pewnie.
1: Święty ojciec Pio jest patronem osób cierpiących i chorych oraz patronem duchowych zmagań.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia artystycznego i duchowego. W najbliższy piątek, 25 września, odbędzie się muzyczna medytacja Jestem Słowem, zatytułowana Jezus Eucharystyczny. Centralnym punktem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z czytaniem i rozważaniem Pisma Świętego. Mówił w Radiu Warszawa zaangażowany w organizację wieczoru dziennikarz Tomasz Wolny.
7: To muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, czy słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem, czyli jest to taka muzyczna

0: Muzyczno-duchowa podróż, bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam stwórca.
1: Wydarzenie u ojców dominikanów na warszawskim Służewie już w najbliższy piątek.

0: To ja przypominam, a nie. O.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Teraz chciałem przypomnieć, no właśnie, się człowiek rozpędzi czasami, ale tylko dowód na to, że jestem tu na żywo, że nie jestem nagrany, żadne AI do Państwa nie mówi, tylko mówi do Państwa naturalne inteligencje, czyli NI, bardziej natura, o może tak, z tą inteligencją bym nie szarżował. Natomiast tak już zupełnie poważnie, zapraszam, przypominam, 27 września, czyli w niedzielę, tak, w najbliższą niedzielę o godzinie 18, scena Stygmat na Placu Grzybowskim 3x5, to jest Kościół Wszystkich Świętych. Tam jest scena Stygmat i tam odbędzie się, no właśnie, widowisko, to jest dobre słowo, widowisko teatralno-muzyczne, kapitalna lekcja historii dla dużych i małych, zwłaszcza dla im młodsi, tym lepiej. Gen wolności, młodzież w walce z komuną, no może nie najmłodsi, ale tak już 13-14-latkowie spoko, zwłaszcza w klimacie rockowym, byli, mówili o tym Łukasz Matecki, Wincenty Matecki, o tym, właśnie szukam słowa, widowisku, powiem tylko tyle, Kordian na rockowo, ale to jest sztos. Zapraszam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Szybki rzut oka na korek, bo korkometr pokazuje 9, czyli urosło nam w skali od 0 do 12, było 8. 50 minut jedziemy do Nadarzyna i Marek, tyle samo czasu również spędzimy w samochodzie jadąc do Jabłonny i od Focka. Konstancin Piaseczno 47 minut, Stara Miłosna 40, podobnie jak Łomianki. Błonie 64 minuty, Pruszków 42. Najszybciej dojedziemy w Kabaty 39 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pamiętasz? Była jesień, będziemy tak sobie śpiewać dopiero zimą. Bo dzisiaj zaczęła się jesień, drodzy Państwo, i pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich kierowców, którzy nas słuchają. Może jeszcze tych zmian pogody nie czujemy od razu, ale warto się do nich przygotować. A o czym należy pamiętać na drodze, przypomina Wojciech Dudkowski.
2: Jest środa, 23 września, 299 dzień roku. Do końca roku pozostało 99 dni. Słońce wzeszło o 6.32, a zajdzie o 18.23. Dzień trwa więc 12 godzin i 9 minut, a to oznacza jedno. Zaczęła się jesień. Do marca noc będzie krótsza od dnia. Liście spadają z drzew. Pada też coraz więcej deszczu. Takie zestawienie warunków oznacza konieczność większej czujności kierowców. Mówi Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
3: Dzień jest coraz krótszy, pogoda jest różna, często pada deszcz, mamy spadające liście na drogach, piesi są gorzej widoczni, trzeba odpowiednio zwolnić, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję, jeżeli ten pieszy się pojawi na drodze.
2: Kierowcy powinni pamiętać także o odpowiednim oświetleniu swoich pojazdów, dodaje ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego z motorklubu Wawer Wojciech Szemetyło.
4: Przypomnijmy podstawowy przepis, który mówi, że w warunkach złej widoczności i przejrzystości powietrza musimy obowiązkowo od świtu do zmierzchu jeździć na światłach nie do jazdy dziennej, tylko na światłach mijania.
2: Warto zarezerwować także rano kilka minut na sprawdzenie i ewentualne wyczyszczenie samochodu. Niedługo mogą zacząć się też poranne przymrozki.
4: Trzeba pamiętać, żeby sprawdzić, czy mamy, a jeżeli nie mamy, to kupić szczotkę do odgarniania śniegu, jakieś takie drobne plastikowe urządzenie do skrobania, pomimo że samochody mają przecież i podgrzewane szyby i to wszystko mają. Ale my powinniśmy być przygotowani, że trzeba będzie ten samochód trochę dłużej rano przed uruchomieniem posprawdzać.
2: Jesień na drogach to ważna informacja nie tylko dla kierowców, ale także dla pieszych. Oni też muszą zachować szczególną ostrożność i pamiętać o dobrej widoczności, dodaje Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego.
3: To jest ważna informacja właśnie dla pieszych, żeby nosili elementy odblaskowe nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie jest obowiązek używania elementów odblaskowych, ale także i w mieście, żeby zdawali sobie sprawę, że są gorzej widoczni.
2: Jak mówi kodeks drogowy, kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu oraz warunków atmosferycznych. W najbliższym czasie pogoda nas na szczęście oszczędzi, ale należy zachować czujność. Jesień trwa 3 miesiące, a po niej nadchodzi zima. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To musi być miłość, śpiewał zespół Madness, It Must Be Love. No, na pewno miłość do swojej pracy jest wyczuwalna, bije aż od Michała Koźlika, to zdecydowanie. I on z lubością będzie te literki składał w wyrazy, wyrazy w zdania, a potem będzie to Państwu pięknie czytała. Dlaczego? Dlatego, że o godzinie 17 wiadomości Radia Warszawa. Zapraszamy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Wiesz, że kupiłem kalosze?
2: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
1: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
2: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
1: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
2: Oj, błękitne byłyby lepsze.
1: Co? Błękitne kalosze?
2: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
1: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
2: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają
2: Jarek Wydra w kaloszach
1: i Weronika Ostrowska bez kaloszy.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
7: Minęła godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Zarzuty wobec dyrektorki Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą pod kontrolą. Jest szansa na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w Kałuszynie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratura postawiła zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, dotyczą one m.in. niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień oraz niewykonania obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych. Sprawa wiąże się ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania części sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału. Sam Trybunał uznaje zarzuty za bezpodstawne i oskarża prokuraturę o wywieranie presji na konstytucyjny organ państwa. Mówi rzecznik Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor.
9: Dzisiaj Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj to są zarzuty z artykułu 231, czyli właśnie niedopełnienia obowiązków, i z artykułu 218 Kodeksu Karnego, czyli uporczywego naruszania praw pracowniczych. Natomiast nie mamy do czynienia z takim czynem zabronionym, który miałby stanowić oparcie wobec tych zarzutów.
8: Przed Trybunałem Konstytucyjnym wciąż pikietują jego obrońcy.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Po porannych ewakuacjach sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą wróciła do normy. Rano mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia o trwającym rosyjskim ataku na Ukrainę. Po godzinie 7 chwilowo ewakuowano przejazdy drogowe w Dorohusku i Zosinie. Wszystko przebiegło sprawnie, powiedział rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
11: Nie mieliśmy żadnych szczególnych zdarzeń. Przerwa w odprawach granicznych trwała niecałe pół godziny. Na ten moment w województwie lubelskim na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą, a więc w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie oraz Hrebennem, ruch graniczny odbywa się normalnie, bez utrudnień.
8: Alert odwołano po około 40 minutach. Po ostatnim ataku dronowym tuż obok przejazdu granicznego w Dorohusku dodatkowo zabezpieczone zostały wszystkie przejścia na odcinku podkarpacko-lubelskim.
10: To dzieje się w okolicy.
8: Jest szansa na likwidację w najbliższym czasie nielegalnego składowiska odpadów w Kałuszynie, powiedział w poranku z Radiem Warszawa starosta powiatu mińskiego Remigiusz Górniak. Jak wykazały badania, odpady stwarzają zagrożenie nie tylko dla mieszkańców najbliższej okolicy.
12: Wspólnymi siłami z panem burmistrzem Kałuszyna i też przy pomocy pana wojewody mamy zrobioną ekspertyzę oddziaływania tego składowiska, ekstremalnie szkodliwego składowiska toksycznych odpadów na tak zwaną infrastrukturę krytyczną. Oczywiście szczegółów nie mogę zdradzać, bo to jest jeszcze objęte pewną tajemnicą, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że ta ekspertyza wskazuje na bardzo duże zagrożenie dla infrastruktury wojskowej.
8: Taka ekspertyza pomoże w uzyskaniu finansowania na usunięcie składowiska, dodaje starosta.
12: Na podstawie tej ekspertyzy będziemy starali się w tej chwili, jeszcze w tym roku, pozyskać takie niestandardowe finansowanie wspólnie z panem burmistrzem ze środków budżetu państwa. Tą sprawą jeszcze w tym tygodniu zainteresujemy Ministerstwo Obrony Narodowej i wszystkie możliwe służby.
8: Nielegalne składowisko odpadów w gminie Kałuszyn odkryto w 2022 roku. Na jednej z posesji znajdują się niebezpieczne pojemniki z toksycznymi substancjami, łącznie ponad 6 tysięcy ton. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska odrzuciło wniosek o finansowanie usunięcia składowiska.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: 15 stopni aktualnie pokazują termometry w Warszawie, piasecznie. W Grójcu nawet 14, w Legionowie 15, Radzyminie też i Leoncinie, i Wołominie, i Tłuszczu na przykład. Będzie noc pogodna, bezchmurna. Chmury zaczną się pojawiać pierwsze nieśmiało około godziny 5 rano, natomiast 7 stopni Celsjusza będzie właśnie o tejże. Jutro maksymalnie do 14 stopni, pochmurno, ale bez deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: Zapraszam na drugą godzinę podróży w rytmie miasta z Radiem Warszawa. W tej godzinie będziemy zerkać na to, co dzieje się i lokalnie, i nielokalnie. Oraz, czy ja już mówiłem? Mówiłem, oczywiście przypominam, że mamy mistrzynię świata w kolarstwie szosowym, naszą wspaniałą Marysię. No i co? Pogoda za oknem jest jaka jest, bo to pierwszy dzień jesieni, przypominam. Więc... cieszmy się, bo piękna polska złota jesień oby nas jeszcze tutaj odwiedziła.
5: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: do.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Dziki w Warszawie i nie chodzi wcale o drużynę koszykarską w eliminacjach koszykarskiej Ligi Mistrzów, tylko chodzi o poważne wyzwanie dla miasta. Stolica szuka sposobu, by ograniczyć zagrożenie dla mieszkańców, a część rozwiązań niestety blokują obowiązujące przepisy. Bliżej tematowi przyjrzał się Krzysztof Flis.
3: Dziki coraz częściej pojawiają się na terenie Warszawy. Dla władz stolicy to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto stosuje różne sposoby reagowania na obecność zwierząt. Więcej mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Podejmujemy decyzję o odstrzale tylko w sytuacjach kryzysowych, ostatecznych, wtedy kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo, które dla nas jest absolutnie najważniejsze. Dlatego, że kiedy możemy, przepłaszamy dziki. Natomiast oczywiście musimy mieć podstawy do tego, żeby reagować. I stąd ta decyzja sejmiku, która pozwala nam w sytuacjach kryzysowych, kiedy bezpieczeństwo jest najważniejsze, podejmować tę ostateczną decyzję.
3: Jednocześnie Warszawa zwraca uwagę na ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów. Obecnie miasto nie może odławiać dzików i przewozić ich w inne miejsca. Więcej na ten temat mówi Wacław Matysek, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego.
5: Odłów i relokacja dzików jest niedozwolona. Jest to związane z afrykańskim pomorem świń występującym w naszym kraju i z przepisami unijnymi i naszymi państwowymi. Taka relokacja jest niemożliwa i dopóki te przepisy nie zostaną zmienione, nie można odławiać dzików i wywozić je na inne tereny.
3: Stolica chciałaby zmiany tych zasad. Dziki mogłyby być przewożone poza Warszawę na tereny, gdzie naturalnie występują. O tym, które miejsca byłyby odpowiednie, mieliby decydować specjaliści. Problemem dzików zajmuje się również specjalny zespół. Analizuje on rozwiązania stosowane w innych miastach, obserwuje sytuację w Warszawie i sprawdza, jak w przyszłości może zmieniać się liczebność tych zwierząt. Mówi prezydent Warszawy.
4: W tym zespole my rozmawiamy o innych sposobach rozwiązania tego problemu. Porównujemy doświadczenia z innych miast. No, niestety one nie są specjalnie obiecujące, dlatego że żaden z tych sposobów nie doprowadził do rozwiązania problemu. Analizujemy też, jak się ta populacja dzików będzie rozwijać, bo niestety ten problem będzie się pogłębiał. Również przygotowujemy stanowisko kolejne do ministerstw po to, żeby zwiększać ten lobbying na zmianę przepisów. Także tak, ten zespół będzie dalej oczywiście funkcjonował.
3: Władze stolicy podkreślają, że bez zmiany przepisów możliwości reagowania na problemy są ograniczone. Warszawa zapowiada więc dalsze staranie się o zmianę regulacji dotyczących postępowania z dzikami. Za redukcję liczby dzików na terenie Warszawy odpowiadać będą lasy miejskie, informuje Wacław Matysek.
5: Redukcji nie będą dokonywać myśliwi, ale pracownicy lasów miejskich Warszawy. Myśliwi nie mogą wykonywać odstrzałów na terenie miasta. Tym zajmują się specjalne służby. W przypadku Warszawy są to lasy miejskie. W przypadku innych aglomeracji specjalistyczne firmy, które są wynajmowane przez włodarzy miast.
3: Problem staje się coraz bardziej widoczny. Dziki nie tylko pojawiają się na ulicach czy w parkach, ale coraz częściej wchodzą również na prywatne posesje mieszkańców Warszawy. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ja życzę Państwu jak najmniej spotkań z dzikami, bo to nic przyjemnego i wcale teraz nie żartowałem przy okazji tej informacji drogowej. 70 minut, tyle zajmuje podróż z centrum Warszawy do Błonia, korkometr pokazuje 8. W Kabaty dojedziemy najszybciej, bo 39 minut. 54 minuty do Piaseczna, tyle samo do Jabłonnej i Łomianek. Na Darzyń 45 minut i tyle samo czasu mniej więcej spędzimy w samochodzie jadąc do Konstancina, Otwocka czy Starej Miłosny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Fantastycznie ta niedziela może wyglądać, jeżeli ktoś z Państwa nie ma planów. Przypominam, o 18 w scenie Stygmat, Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną. Fantastyczne widowisko słowno-muzyczne z połączeniem klasyki i współczesności, historii najnowszej, ale wcześniej, między 11 a 15 w Parku Praskim odbędzie się całkowicie bezpłatna akcja Adoptuj Warszawiaka. Schronisko na Paluchu imienia Jana Lityńskiego zaprasza na kolejną tego typu akcję. Właśnie będzie można czworonoga adoptować.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Niedziela, Park Praski, między 11 a 15, przypominam. Potrzeba.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Padło już na naszej antenie hasło Polska Złota Jesień, no bo na taką liczymy, chociaż wiadomo, że wtedy potrzebne jest bezchmurne niebo, to akurat będzie nam towarzyszyć w nocy. Jutro i pojutrze to będzie, zdradzę Państwu sekret, ale to cicho, nie mówcie nikomu, dobra? Nie mówcie tam, że wiecie, że w piątek i sobotę będzie padać, nie? I to tak sporo będzie padać, ale jutro za to piękne chmury będą, bez deszczu. Natomiast tak zupełnie poważnie, wiadomo, że jesień to też dobra pora jest na spacery, bo piękna polska złota jesień. Oczywiście najchętniej człowiek by rzucił wszystko i pojechał w Bieszczady, które są o każdej porze roku prześliczne, przecudowne, przepiękne, przefantastyczne. Również Mazury o każdej porze roku dostarczają nam takich krajobrazowych doznań. Natomiast parki warszawskie, to do tego zmierzam, parki warszawskie to są te miejsca, które warto odwiedzić, jak będzie słoneczne popołudnie czy weekend, to zachęcam do tego, aby te miejsca Warszawy odwiedzać.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: O, pytanie zadane przez elektryczne gitary w ustach Kuby Sienkiewicza jest bardzo adekwatne do historii, którą chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu. Trochę ku przestrodze, a trochę ku, no właśnie, zaraz dowiemy się czemu.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Od razu mówię, ponieważ nikt nie ucierpiał, to możemy sobie trochę podworować z sytuacji, ponieważ bardzo zdziwiony był kierowca Hondy Civic, któremu w kuperek wjechał Norweg. Ale nie Norweg był tu postacią do zdziwienia, no bo Europa, wiadomo, granice, te sprawy, możemy się poruszać, chociaż Norweg akurat musiał paszport pokazać, bo oni nie są w Unii. Ale dobra, wracając do tematu. Trasa S2 w kierunku Mińska Mazowieckiego za wiaduktem ulicy Paluch i Ferrari. Ferrari 812 Superfast wjechało w tył w kuperek Hondy Civic. Honda się obróciła o 180 stopni, po czym samochód uderzył w bariery energochłonne. Samo Ferrari też uderzyło w bariery przy lewym pasie ruchu i tam się zatrzymało. 5000 zł mandatu pan Norweg dostał, ale uwaga, samochód wart 1,5 miliona złotych, do tego z wypożyczalni, więc pan Norweg raczej głębiej do kieszeni będzie musiał sięgnąć. Uważajcie!
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Złośliwi powiedzą, że na biednego nie trafiło, no bo jeszcze ubezpieczalnia, Hondę mu trzeba wyklepać i tak dalej na koszt pana z Ferrari, ale no... To było ku przestrodze też, tak swoją drogą. Nie zagapiajmy się, oczy dookoła głowy miejmy. Jadąc w Kabatej do Starej Miłosny, bo tam najszybciej dojedziemy, 37 minut, ale w korku stojąc na przykład w kierunku Błonia, tudzież Tadarzyna czy Łomianek, też oczy dookoła głowy, bo to jest chwila, moment, a pogoda, wiadomo, że tak jesteśmy trochę wszyscy niby przymuleni, niby coś, jesień przyszła, więc ostrożnie, naprawdę wzmożona, szczególna ostrożność. Proszę ją zachować nawet w pozornie wolno jadącym korku.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kiedyś śmiano się ze sklepu Harrods, legendarnego Harrodsa w Londynie, że tam już w październiku pojawiają się świąteczne te prezenty, wszystkie te, no, asortyment. O, że choinka jest tutaj ubrana. Ja nie mówię tego prześmiewczo, ale już podano informacje, jak będą iluminacje wyglądały w Warszawie te świąteczne. Przez ostatnie kilka lat były to lata 50-60 XX wieku. Teraz legendy warszawskie. Już się cieszę na spotkanie z Bazyliszkiem na przykład. Trzeba tylko oczy zamknąć, pamiętać przy Bazyliszku.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No ale dobrze, przynajmniej można sobie spacer od razu przygotować, zaplanować wszystko, a nie tak na ura.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, Halu, tam cię serdecznie.
1: Czy ty jesteś jesieniarą?
2: Nie, wiem, o co ci chodzi.
1: To mnie masz, ty wariacie, ty. Ale nie jesteś.
2: Naprawdę, nie wiem, o co chodzi.
1: No bo pani jesień przyszła, nie? Są jesieniary, to... No tu, tam poszła.
2: A no to niech sobie idzie, ja wolę panią wiosnę.
1: Ja też wolę panią wiosnę, pana lato.
2: Tak, pana lato jest w ogóle super jest.
1: Nie, no tak.
2: Chociaż nie, jako prezes to tak.
1: Nie, mówimy o pogodzie, my skupiamy się na pogodzie, o tym cały czas
2: tak, rozmawiamy. Lato jest najfajniejsze.
1: A wiesz, że dzisiaj po 12 jest wszystkiego?
2: No ale chodzi o Celsjusza,
1: tuzin.
2: Czy o...
1: Nie no, tuzin godzin jest w ciągu dnia i tuzin godzin jest w nocy.
2: Aha, równonoc, tak?
1: Tak.
2: Nie ma to dla mnie znaczenia, ja śpię 6 zawsze.
1: Ja 5,5, także chciałbym tak do 8 dojechać, ale...
2: Nie zawsze, złego założyłem, ale najczęściej staram się spać 6 godzin.
1: No to ja idę spać, to może dociągnę.
2: To idź spać, tam jest kanapa.
1: Dobra, idę cię dogonić. Dobranoc państwu.
2: A ja zapraszam, dobry wieczór.
0: W Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: A w tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy u Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie na Żeraniu, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
2: ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej,
3: Elżbieta Najderska, 11 lat,
4: Regina Trzcińska-Krych,
5: ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz
6: Krystian Senoracki.
2: Zapraszamy radiosłuchaczy do uczestnictwa drogi różańcowej nocnej, która odbędzie się tym razem na Kamionku 9 października o godzinie 21.
1: A szczegóły, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.
10: Dorota Warszawa, 106.2 FM, jest z godziną 17.
11: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Jest szansa na likwidację w najbliższym czasie nielegalnego składowiska odpadów w Kałuszynie, powiedział Radiu Warszawa starosta powiatu mińskiego Remigiusz Górniak. Jak wykazały badania, odpady stwarzają zagrożenie nie tylko dla mieszkańców najbliższej okolicy.
12: Wspólnymi siłami z panem burmistrzem Kałuszyna i też przy pomocy pana wojewody mamy zrobioną ekspertyzę oddziaływania tego składowiska, ekstremalnie szkodliwego składowiska toksycznych odpadów na tak zwaną infrastrukturę krytyczną. Oczywiście szczegółów nie mogę zdradzać, bo to jest jeszcze objęte pewną tajemnicą, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że ta ekspertyza wskazuje na bardzo duże zagrożenie dla infrastruktury wojskowej.
11: Taka ekspertyza pomoże w uzyskaniu finansowania na usunięcie składowiska, dodaje starosta.
12: Na podstawie tej ekspertyzy będziemy starali się w tej chwili, jeszcze w tym roku, pozyskać takie niestandardowe finansowanie wspólnie z panem burmistrzem ze środków budżetu państwa. Tą sprawą jeszcze w tym tygodniu zainteresujemy Ministerstwo Obrony Narodowej i wszystkie możliwe służby.
11: Nielegalne składowisko odpadów w gminie Kałuszyn odkryto w 2022 roku. Na jednej z posesji znajdują się niebezpieczne pojemniki z toksycznymi substancjami. Łącznie ponad 6 tysięcy ton. W tym w lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska odrzuciło wniosek o finansowanie usunięcia składowiska. Trwa plebiscyt Cuda Polski 2026, w którym można głosować na miejsca atrakcyjne turystycznie, na przykład na Nadburzański Park Krajobrazowy, o którym mówi Sylwester Hołost, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
13: Jest to jeden z największych parków w Polsce, skrywających w sobie dwie rzeki tak naprawdę. Nazywa się Nadburzański, ale chroni 120 km rzeki Bug, ale również 40 km rzeki Narew. To są dwie w Europie duże rzeki, które mają ponad 400 km.
11: W plebiscycie znalazły się trzy miejsca z Mazowsza: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Otwock i Świdermajer oraz Nadburzański Park Krajobrazowy. Sylwester Hołost mówi o jego naturalnym charakterze.
13: Wyspy na rzece, gdzie mamy starorzecza, te rzeki są nieuregulowane, łachy piachu, gdzie mogą się rozwijać pięknie i wyprowadzać młode ptaki, które są związane z wodą. Są to miejsca piękne krajobrazowo, gdzie jeszcze możemy spotkać tą naturalną gospodarkę rolniczą, widzieć krowy wypasające się.
11: Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową National Geographic. Codziennie można oddać jeden głos aż do 13 października. Zwycięzca zostanie wyłoniony dzień później. Dni są coraz krótsze, a temperatura spada. Rozpoczęła się kalendarzowa jesień. To czas wzmożonej uważności dla kierowców. Światła jest coraz mniej, a drogi są coraz bardziej śliskie, mówi Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
6: To jest ważna informacja właśnie dla pieszych, żeby nosili elementy odblaskowe nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie jest obowiązek używania elementów odblaskowych, ale także i w mieście, żeby zdawali sobie sprawę, że są gorzej widoczni.
11: Piesi powinni zachować szczególną ostrożność i zadbać o własną widoczność. Tej nocy następuje równonoc. Od jutra noce będą dłuższe od dni. Świąteczne światła pojawią się w tym roku na większym obszarze centralnej Warszawy. Iluminacje obejmą m.in. Stare i Nowe Miasto oraz Trakt Królewski i Nowy Świat. Zmieni się również operator świątecznego oświetlenia. O szczegółach mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
14: Teraz przejęliśmy iluminację my. Ta iluminacja będzie bez reklam. Wszystkie ulice rewitalizowane w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy zyskują iluminację, ale też i te przestrzenie, które w transformacji jeszcze przed nami, tak jak chociażby ten Park Świętokrzyski, jak i Plac Konstytucji czy Aleja Wyzwolenia. Na tych ulicach będziemy mieli iluminację.
11: Rozszerzenie oświetlenia ma być częścią zmian zachodzących w centrum Warszawy i zachęcać mieszkańców i turystów do spacerowania między kolejnymi punktami świetlnej trasy. Odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem dzików, które zagrażają życiu mieszkańców stolicy, będzie dozwolony. Decyzję podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. Powodem była m.in. coraz większa liczba zgłoszeń do lasów miejskich, mówi przewodniczący Sejmiku Ludwik Rakowski.
15: W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
11: Odstrzał lub odłów będzie możliwy przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, mówi Tomasz Krasowski z Departamentu Polityki Ekologicznej i Geologii.
16: W terenach zurbanizowanych przede wszystkim nie można używać broni myśliwskiej. Odrębne przepisy regulują odległości, w jakich można używać tej broni. Przede wszystkim 150 metrów od zabudowań, nie w kierunku zabudowań. W miastach zazwyczaj stosuje się faktycznie strzelbę Palmera z nabojem usypiającym. Następnie lekarz podaje dawkę uśmiercającą, farmakologiczną, co się wiąże z dalszymi procedurami, czyli utylizacją.
11: Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej podpisania i będzie obowiązywać przez 2 lata.
9: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Popadało, poświeciło słoneczko, wszystkiego dzisiaj wrót w tą równonoc, która się zbliża, także będzie różnie, ale o tym później. Ciśnienie 1007, stabilnie, wiatr w tym momencie 2 metry na sekundę zachodni, jeśli chodzi o temperatury, bo to na pewno nas wszystkich interesuje, to 15 mamy w okolicach Warszawy i w Warszawie. Sulejówek, Wiązowna, Otwock czy Zalesie 14, w Żyrardowie, w Miedniewicach, w Babsku i w Trębaczewie, tam także 14.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: 7,5 po 18, jesień. Znacie Państwo jakieś piosenki o jesieni? Bo ja kilka znam, ale nie będzie teraz o jesieni, bo po co? Żanet już za chwilę, Rafał Brzozowski także za kilka chwil. W tej godzinie jeszcze dobre słowo i audycja dla rolników i o rolnictwie także się pojawi. Agroinfo, blisko rolnika. Wojciech Dąbrowski, zapraszam.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Na naszym radiowym zegarze już w tym momencie 14 minut po 18. Jeśli chodzi o utrudnienia w stolicy, to te oczywiście są. Między innymi wylotówki na Nadarzyn, czyli Aleja Krakowska, na Piaseczno, do Piaseczna albo na Piaseczno, czyli Puławska i chociażby S8 w kierunku Marek. Ciasno także już w tym momencie w centrum, w Alejach Jerozolimskich stoimy i w okolicach Marszałkowskiej, i w okolicach Dworca Zachodniego, czyli to już jest Ochocki obszar. Jeśli chodzi o Aleje Jerozolimskie, w tej okolicy także jeszcze postoimy na Bitwie Warszawskiej, na Grójeckiej i miejscami na Banacha, jadąc w kierunku Pól Mokotowskich. Jeśli chodzi o Pola Mokotowskie, to tamte okolice także zakorkowane. Ciasno jest już w tym momencie na Dźwigowej, korek w dwóch kierunkach i w stronę Włoch, w kierunku Woli Bemowa. Utrudnienia także na Alei Czerwca, jadąc od strony Alei Jerozolimskich i jeszcze wracamy na Ochotę Wawelska w kierunku Pomnika Lotnika, tam także korek, ale jest Solidarności, oczywiście korek od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu. Jakby to było nieoczywiste.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Stanach. Naprawdę pięknie śpiewa. Cichosza, no to tak cichutko zapowiadam. Dobre słowo, już teraz.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Punkty 188 i 189. Kultura potęgi. Normalizacja wojny. W czasach, w których żyjemy, umacnia się kultura potęgi, w której dostępność środków i zdolność dominowania dyktują agendę i kryteria podejmowania decyzji, spychając dobro wspólne ludzkości na dalszy plan i redukując dramat narodów dotkniętych wojną do zmiennej, drugorzędnej wobec interesów strategicznych. Ta kultura potęgi przenika społeczeństwo, przekształca relacje i zachowania, rozprzestrzenia się, normalizując wojnę, podsycając dążenie do coraz większej potęgi militarnej, wykorzystując kryzys multilateralizmu i podsycając fałszywy realizm, który powtarza, że alternatywy nie istnieją. W 1965 roku wobec Zgromadzenia Ogólnego ONZ mocno wybrzmiał okrzyk świętego Pawła VI. Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny! Trzeba uznać, że pomimo pragnień pokoju i pokojowych deklaracji, ostatnie 60 lat zostało naznaczone konfliktami o przerażającej brutalności, które często w sposób masowy dotykały ludność cywilną, powodując niewinne ofiary, fale uchodźców, destabilizację społeczną i rany trwające przez długie lata. Jednak w dyskursie publicznym powszechne było przekonanie, że wojna powinna pozostać extrema ratio, otoczoną ścisłymi ograniczeniami etycznymi i prawnymi, a w każdym razie podporządkowaną politycznemu horyzontowi pokoju. Nawiązując do przemian, które dokonały się w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej nastąpił przełom. Pokój został umieszczony w centrum ładu międzynarodowego, o czym świadczy szczególnie Karta Narodów Zjednoczonych, które stawia sobie za cel uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny. Wiele konstytucji narodowych, idąc w tym samym kierunku, ograniczało sięganie po broń do przypadków skrajnych i ściśle ograniczonych. Nawet podczas zimnej wojny, mimo istnienia poważnych konfliktów, trwała świadomość, że za wszelką cenę należy uniknąć nowego konfliktu światowego.

Cliff Richard w Radiu Warszawa na 106.2 FM, a już za chwilę zdecydowanie młodsi, bo Jonas Brothers, będzie także The Pretenders, no a później już tylko audycja dla rolników i o rolnictwie. Znaczy nie tylko, ale tuż po tych dwóch piosenkach.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
2: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont. I tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości limitu, 3 miliony złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa, 10 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa i 15 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, tak naprawdę, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. W ramach naboru zostało złożonych ponad 2000 wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
1: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
2: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
1: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
2: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować, no bo to są środki potrzebne po to, by rozwijać polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo, ale też sprawić, by one były konkurencyjne i odporne na kryzysy.
1: Panie ministrze, co konkretnie zmieni się dzięki tym pieniądzom?
2: Tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez te przedsięwzięcia mają umożliwiony rozwój. Dla kraju to pomaga w realizacji celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale też możliwość rozwoju eksportu.
1: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z tego wsparcia i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
2: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
1: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
2: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
1: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
2: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Za nami ogólnopolskie święto rolników, czyli dożynki w Spale. Polska wieś to nie polityczny ring, ale ogromna siła, o którą musimy się troszczyć. Dzięki Wam polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale. W uroczystości wziął również udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Szef resortu Stefan Krajewski odniósł się także do trudności, z którymi w ostatnim roku mierzyli się polscy gospodarze, m.in. suszy, przymrozków, gradu i wysokich temperatur. Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego święta plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
0: Agroinfo.
1: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
0: Agroinfo.
1: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Agroinfo.
1: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
0: Agroinfo.
1: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają m.in. kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, Renur, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Edyta Bartosiewicz i Sen za niecałą minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulicę dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam w piątek o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 19.
4: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego, mówił papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
6: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
5: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego José Marii Escrivę, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny. Prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
7: Saluto cordialmente i Polaki.
6: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło „Małżeństwo rodzi życie”. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
5: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
6: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Słońce szybciutko zachodzi. O tej porze jeszcze pół roku temu było wysoko i gorąco świeciło na nasze oblicza. Teraz 11 stopni, no może trochę więcej, 12 w Warszawie na chwilę obecną. Jeśli chodzi o okolice, to Raszyn, Pruszków, Ołtarzew, Wólka, także 12-11 w Bartnikach, w Mrozach, w Kałowiesach i w Babsku. A ciśnienie powolutku w dół, 1007 hektopaskali. To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Zapraszam także w imieniu Ewy Pietrzek, która poprowadzi rozmowę o odpowiedzialności w tej godzinie. W tej godzinie także dużo dobrej muzyki. Paul Young, Magda Wójcik, Gloria Gaynor, ale najpierw zaśpiewa Stach Bukowski. Już teraz o tobie.

0: 13 minut po godzinie 19, to Radio Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: I Paul Young, Come Back and Stay, czyli wróć i zostań z nami. Ja tak bardzo gorąco chciałbym, żebyście Państwo do nas przyszli, bądź wrócili, jeśli byliście i zostali razem z nami. Zostali naszymi słuchaczami, także zostali naszymi darczyńcami, wspólnie tworzącymi Radio Warszawa. Wiecie Państwo, że będziemy planować, planujemy, już robimy ku temu wielu, aby wyremontować studio Radia Warszawa. Dokładnie studio emisyjne, te, z którego nadajemy, te, z którego ja w tym momencie mówię, w którym siedzę. Czas na remont po wielu latach. Już to studio wymaga tego remontu. Wczoraj, jak sprawdzałem, było coś trochę ponad 60, teraz jest 71, 855, zatem do celu już naprawdę niedużo, 150 tysięcy tyle potrzeba, by wyremontować to studio. Liczymy na Państwa pomoc, na Państwa wsparcie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Radio Warszawa, na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy Panu Markowi, Pani Joannie, Pani Grażynie, Panu Tomaszowi czy Panu Kamilowi. Każdemu po imieniu podziękować się nie da, choć staram się, ale wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i zachęcamy do tego, aby może przekazać dalej te informacje do swoich znajomych, a może zachęcić do słuchania Radia Warszawa 106,2 FM.

0: 21 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A po godzinie 20 audycja Poznacie Prawdę. Nie chcą się angażować. A może wkrótce zastąpią samych księży, świeccy w liturgii, ministranci, lektorzy, akolici, nadzwyczajni szafarze, no i nie tylko. W najnowszym odcinku programu Poznacie Prawdę zapraszamy na rozmowę, która odpowie na wątpliwości i pytania, uporządkuje i przypomni nauczanie Kościoła oraz zaprosi do owocnego i aktywnego przeżywania mszy świętej i innych liturgii. Gościem Kacpra Kowalczyka będzie ksiądz dr Mateusz Kielarski, liturgista Akademii Katolicka w Warszawie, wiceceremoniarz archidiecezji warszawskiej. Tuż po godzinie 20 zapraszam na audycję Poznacie Prawdę. Oczywiście w Radiu Warszawa na 106,2 FM.

Sissy Catch w Radiu Warszawa. I dawno nie słyszałem tego utworu ani tej wykonawczyni. Strangers by Night. No, ta noc już jest, to może jakiś nieznajomy gdzieś się pojawić. 1986 wtedy właśnie powstał ten utwór. Trochę młodszych utworów teraz będzie kilka. Paweł Domagała, Weź nie pytaj i Robin, Show Me Love. A tuż po tych dwóch piosenkach chyba Pietrzak i Rozmowy o odpowiedzialności.

0: Tu Radio Warszawa za 20 minut, 20.
1: FASD. Rozmowy o odpowiedzialności.
2: Rozmowa o odpowiedzialności, a dziś jest z nami pani dr Natalia Suszczewicz, specjalista, ginekolog, położnik, androlog, immunolog. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
2: Dziś będziemy mówić o wpływie alkoholu na rozwijające się życie pod sercem mamy. Pani doktor, jakie znaczenie dla zdrowia przyszłej mamy i dziecka ma przygotowanie organizmu kobiety jeszcze przed zajściem w ciążę?
3: Jest to taki temat, można powiedzieć, rzeka, bo z jednej strony chcielibyśmy, aby organizm kobiety był przygotowany, czyli dobrze odżywiony, czyli zarazem bezpieczny dla tej mamy, czyli żeby mama była, przyszła mama była zdrowa, ale z drugiej strony też bezpieczny też i dla dziecka i gotowy do przyjęcia zarodka, później kolejnych etapów życia płodowego, dlatego że to będzie rzutować na całe życie człowieka nowonarodzonego. A z drugiej strony mamy taką epidemię perfekcjonizmu, czyli ludzie starają się teraz być idealnie gotowymi, a raczej ja bym się skłaniała ku temu, żeby żyli bardziej świadomie i żeby to były takie codzienne nawyki, bardziej niż taki bardzo spięty projekt, żeby to były codzienne wybory w życiu.
2: Czy spożywanie alkoholu przed ciążą może wpływać na płodność kobiety lub utrudniać zajście w ciążę?
3: Ja bym tutaj nawet poszerzyła to pytanie nie tylko do kobiety, bo otóż picie alkoholu, szczególnie przez mężczyznę na 3 miesiące przed ciążą jego żony, wpływa na jakość właśnie nie tylko nasienia, ale później przyszłe życie człowieka, czyli jeżeli mężczyzna pije alkohol w okresie spermatogenezy, i tutaj uwaga, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla mężczyzn, a to się tylko mówi o kobietach, więc dla mężczyzn nie ma bezpiecznej dawki, aby to nasienie było zdrowe. A jeżeli mężczyzna pije alkohol w okresie spermatogenezy, czyli produkcji plemników w jądrach, naraża bardziej potomstwo na niekorzystne warunki nie tylko ciąży, czyli większe ryzyko poronienia, też porodu przedwczesnego, wad, ale też późniejsze życie dziecka, łącznie z ryzykiem nowotworowym czy ryzykiem otyłości, co jest w zasadzie takie bardzo nowe, nieznane i głównie myślimy o tej kobiecie, bo owszem, picie alkoholu przez kobietę w okresie starań, ale też przed staraniami, czyli kiedy ta komórka jajowa dojrzewa, rzutuje też na jakość owulacji, na podziały komórkowe, także ja bym tu powiedziała o piciu obojga przyszłych rodziców.
2: Czy przyszła mama powinna całkowicie zrezygnować z alkoholu już na etapie planowania ciąży, nawet jeśli jeszcze nie wie, kiedy dokładnie zajdzie w tą ciążę?
3: Tak, myślę, że ogólnie problem alkoholu w Polsce jest i pewnie na świecie dosyć taki powszechny. Jeżeli ktoś nie pije, to jest takie dziwne zjawisko. Ja bym to raczej chciała odwrócić w społeczeństwie, że jak ktoś pije w towarzystwie, to jest dziwne. Natomiast u nas jest tak, że jak nie pije, to pewnie jest w ciąży, tak? A to niekoniecznie tak musi być. Właśnie już w okresie starań dobrze, aby zrezygnować z alkoholu kobieta, jak i mężczyzna, żeby ta kobieta zrezygnowała z alkoholu dla swojego zdrowia. Alkohol zmienia trójglicerydy, zmienia poziom glikemii, ale także wpływa na jakość owulacji, na cykl miesiączkowy. Nie chciałabym też tutaj tak demonizować, tak? Mhm. Jeżeli to jest jakieś tam wyjście takie, że są czyjeś obchody, jest jakiś szampan symboliczny, kieliszek, to w takich sytuacjach to się zdarzy, to też żeby nie demonizować w drugą stronę, ale jednak alkohol to jest tak samo substancja, by można powiedzieć, szkodliwa albo wręcz toksyczna i tutaj nie ma takich zdrowych, dozwolonych, żebym tak powiedziała, dawek, dlatego że jest to traktowane tak samo jak narkotyk zwyczajnie, czy tak samo jak świadome spożywanie toksyn.
2: A skąd się wziął mit, że jedna lampka wina w ciąży nie może zaszkodzić dziecku, temu rozwijającemu się życiu? Co obecnie mówi na ten temat medycyna?
3: No jest taki mit, a nawet dawniej to i radzono kobietom przed porodem napić się lampki wina, zdaje się, więc faktycznie tak, na rozluźnienie na przykład, tak? Są to takie mity faktycznie, natomiast no, alkohol już, medycyna obecnie wie, że alkohol jest zwyczajnie po prostu toksyną i jest to substancja trująca nasz organizm, ona nie wnosi żadnych substancji odżywczych. Jeżeli pożywienie, w tym picie, czyli płyny, traktujemy jako pożywienie, coś, co ma odżywiać nasz organizm, jest to tego przeciwność. To nie jest żaden coś na plus, ani do sportu, ani do zdrowia, ani do starań, absolutnie. Jest to zwyczajnie toksyna, więc jest to faktycznie mit i nie ma, co zadziwiające, takiej bezpiecznej dawki alkoholu w czasie starań czy w czasie ciąży.
2: I o tym będziemy mówić podczas tej audycji, będziemy o tym przypominać. Dla nas to jest wiedza oczywista, ale wygląda na to, że ciągle musimy do tego tematu powracać. Pani doktor, czy można wskazać jakąkolwiek ilość alkoholu, która w ciąży byłaby bezpieczna dla rozwijającego się dziecka?
3: Niestety nie jesteśmy w stanie wskazać, że dana dawka alkoholu, jedna lampka wina jest na przykład bezpieczna. Są takie kluczowe momenty rozwoju dziecka, jak na przykład organogeneza, albo takie bardzo, bardzo wczesne embryogeneza, tak? Rozwój zarodka na bardzo wczesnych etapach, kiedy w zasadzie wszystko, co nas otacza, ma wpływ. W tym czasie unikamy zbędnych też suplementów, przebywania w atmosferze dymu tytoniowego, wielu substancji szkodliwych, tym powinniśmy też unikać alkoholu. Oczywiście ryzyko i ciężkość zaburzeń mogą zależeć od ilości alkoholu, częstości, sposobu picia, na przykład epizodów dużego spożycia alkoholu, od właśnie tego momentu ekspozycji w ciąży, czy od indywidualnej podatności zarodka czy płodu, czyli na tych wczesnych etapach życia człowieka. Ale my tego nie jesteśmy w stanie ustalić, jaka jest ilość bezpieczna w tym okresie spożywania alkoholu w ciąży. Dlatego zaleca się całkowitą abstynencję.
2: Czy rodzaj alkoholu ma znaczenie? Kieliszek wina, piwo, drink mogą być traktowane jako mniej szkodliwe dla tego dzieciątka?
3: Nie, nie ma czegoś takiego jak bezpieczny alkohol, albo ten jest bardziej bezpieczny niż drugi. Tak jak wspomniałam już w tej audycji, alkohol nic dodatniego nie wnosi do pokarmu, do odżywiania, które z nazwy wnosząc ma żywić matkę, żywić dziecko. Jest to po prostu substancja szkodliwa, podnosząca nieprawidłowe i glukozę, trójglicerydy, ale też przemiany, które się dzieją w organizmie i dostarczanie toksyn i przechodzi z łatwością przez łożysko, czyli przechodzi z łatwością do płodu, także nie ma tam bariery, która by chroniła dziecko przed obecnością alkoholu.
2: A w jaki sposób alkohol przedostaje się z organizmu mamy do rozwijającego się dziecka i dlaczego właśnie to dziecko, to młode życie jest szczególnie podatne na jego działanie?
3: Alkohol przenosi się drogą krwionośną przez łożysko do płodu, także niestety znajduje się on wtedy w całym organizmie maleństwa, dlatego też szczególnie wrażliwe są te komórki, które się szybko dzielą, ale przede wszystkim oceniono, że najbardziej wrażliwy jest układ nerwowy, czyli później takie całe spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych obejmuje problemy zarazem poznawcze, zachowanie, uczenie się, funkcjonowanie i ten obraz może być bardzo różny i też my nie jesteśmy w stanie później tego wyleczyć, tak? Czyli nie ma takiego sposobu, który by cofnęło te zmiany. One, to jest bezpowrotne, nic nie wypłucze też tej ilości alkoholu, ani nie jest w stanie cofnąć te zmiany.
2: A na jakie etapy rozwoju dziecka alkohol może wpływać tak najbardziej i czy rzeczywiście te pierwsze tygodnie ciąży są szczególnie istotne?
3: Tak, pierwsze tygodnie ciąży są szczególnie istotne, ale nie ma takiego okresu z drugiej strony w ciąży, w których spożywanie alkoholu byłoby bezpieczne. Owszem, jeżeli mamy do czynienia właśnie z organogenezą, z tworzeniem się poszczególnych organów, części, no to też widzimy u dzieci z płodowym zespołem alkoholowym zaburzenia chociażby takiej wyglądu, morfologii twarzy. To jest charakterystyczne, ma takie cechy twarzy takie dziecko, a zarazem ma zaburzenia też wzrastania, tak? Czyli widzimy, że te wczesne etapy już będą rzutować nawet na to wzrastanie dziecka, jego też wzrost docelowy. Natomiast na ten okres rozwoju mózgu, to tutaj każdy etap ciąży będzie mieć znaczenie, gdyż jest to całe spektrum zaburzeń alkoholowych, które może wystąpić, czyli to nie jest tylko i wyłącznie jedna postać.
2: Doktor Natalia Suszczewicz, specjalista ginekolog położnik, androlog, immunolog. Pani doktor, bardzo dziękuję za udział w audycji. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, już za niecałe 2 minuty godzina 20 po 20 Kasper Kowalczyk. Dziś i audycja Poznacie Prawdę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19:40. Jarosław Wydra, zapraszam.
3: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
1: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Na barometrach stołecznych trochę ponad 1007 hektopaskali, wilgotność ponad 90% i 10,5 stopnia Celsjusza, jeśli chodzi o temperaturę w Warszawie, 11 pruszków, sękocin i mroków. Dziś w nocy temperatura spadnie do 7. Cały czas na plusie. A jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to 14 będzie maksymalnie. Na początek trochę słońca, potem dużo chmur, a potem znowu wyjrzy słońce. Wieczorem może pokropić.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku. Zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Poznacie Prawdę w Radiu Warszawa. Dziś nasze kolejne spotkanie, kolejna rozmowa we wciąż jeszcze nowym programie, w którym zgłębiamy najważniejsze tematy dotyczące Boga, człowieka, człowieka we współczesności, człowieka we współczesnym Kościele. Dziś ze mną kolejny gość, kolejny ekspert, ksiądz dr Mateusz Kielarski, liturgista i wiceceremoniarz archidiecezji warszawskiej. Ja nazywam się Kacper Kowalczyk i będziemy rozmawiać o liturgii oczywiście. Mamy tutaj specjalistę, można powiedzieć praktyka i teoretyka liturgii z różnych względów. Na początku pozwolę sobie nakreślić taki mały kontekst tej naszej rozmowy. Dużo się mówi o obecności świeckich w liturgii. Słyszymy bardzo często w kościołach, że w ogóle kościół musi opierać się także o ludzi świeckich. Jest taka zachęta do zaangażowania się świeckich w życie kościoła w różnych jego wymiarach, także w liturgię. Wielu wiernych zapewne słyszy od swoich duszpasterzy zachęty do tego, żeby włączać się w liturgię, czy to od czytując fragmenty Słowa Bożego, włączając się w muzykę na liturgii. Niektórzy może słyszą takie zachęty, żeby zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej czy akolitą, bo wiemy, że już takie możliwości też w Polsce coraz częściej się pojawiają. A z drugiej strony ci sami ludzie mogą słyszeć także od niektórych księży, od ludzi, którzy mówią o wierze, mówią o Bogu, że jako świeccy powinni zachować pewien dystans do liturgii, że nie powinni znajdować się w przestrzeni prezbiterium, że obecność nadzwyczajnych szafarzy w naszych parafiach to jest nadużycie liturgiczne. Dużo jest zapewne takich kontrowersji, takich sprzecznych zdań, jakie mogą usłyszeć wierni w Kościele w Polsce i chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę tych wątpliwości rozwiali w oparciu o nauczanie Kościoła, w oparciu o dokumenty Kościoła, o wiedzę, którą ksiądz jako liturgista specjalista posiada, żebyśmy trochę się z tymi może mitami uporali, o faktach przypomnieli, ale też pozwolili naszym słuchaczom lepiej zrozumieć znaczenie liturgii, ale także poszczególne funkcje, role posługi w liturgii. Ja tak operuję tymi różnymi słowami, bo wiem, że też w prawodawstwie liturgicznym funkcja, posługa to są bardzo konkretne, określone role. Ale na początku zapytam tak ogólnie, żebyśmy mieli takie dobre wprowadzenie do naszej liturgii. Kiedy idziemy do kościoła na mszę świętą, to my we mszy świętej jako świeccy uczestniczymy, my ją również w jakiś sposób sprawujemy razem z kapłanem, ona się dzieje między, można powiedzieć, księdzem, prezbiterem, który ją sprawuje, czy biskupem, a Panem Bogiem, czy także między nami? To jest moja i wasza ofiara, czy tylko moja w sensie księdza ofiara?
0: Myślę, że na początku trzeba byłoby zobaczyć w ogóle kontekst też i historyczny, bo liturgia również historycznie w swoim procesie się zmienia i oczywiście jesteśmy cały czas w trakcie tak naprawdę realizacji reformy odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II i to właśnie Sobór jest tym inicjatorem zmiany myślenia i zmiany podejścia Kościoła do osób świeckich. Wcześniej można byłoby powiedzieć, że to właśnie przygotowanie do bycia kapłanem, przygotowanie do bycia klerem wiązało się z pewnymi funkcjami, posługami w Kościele. Te stopnie, można byłoby powiedzieć tak, które prowadziły do tego, żeby zostać w końcu diakonem i kapłanem, wiązały się z przyjmowaniem konkretnych posług, konkretnych znaków, które wiązały się z tym życiem. Po Soborze przychodzi odmiana. Jedną z ważniejszych dokumentów papieża Pawła VI, który ustanawia posługi i otwiera tą drogę do posług dla świeckich, dostajemy już niedługo po Soborze i ona tak naprawdę powoduje, że mamy posługi lektoratu, akolitatu, które również mogą otrzymywać świeccy i nie są to schody do święceń, czyli nie one prowadzą do tego, żeby zostać wyświęconym na kapłana.
9: Chociaż jakbyśmy spojrzeli na niektóre diecezje w Polsce, to nadal tak można myśleć, że ten lektorat, akolitat to jest ściśle ta droga do kapłaństwa.
0: Trzymajmy się mimo wszystko to, co mówi Kościół, a nie co mówią konkretne diecezje.
9: Oczywiście, o tej praktyce później trochę porozmawiamy.
0: Dokładnie, bo moment, w którym każda diecezja absorbuje do siebie te postanowienia soborowe, jest różna. Inaczej troszeczkę mamy sytuację ludzi, którzy mieszkają w Mazowieckim, powiedzmy, inaczej troszkę to wygląda na Podkarpaciu, inaczej troszkę to wygląda na Śląsku. Mimo tego, że nie jesteśmy ogromnym państwem, ale te regionalne miejsca również mają swoją dynamikę, mają swoją przyswajalność tą liturgiczną i świadomość też. Ale drugą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, to właśnie jest również to postanowienie Konstytucji Soborowej, która Sancto Sacrum Concilium, która od samego początku mówi o tym, że liturgia ma być sprawowana przez cały Kościół, czyli nie tylko przez kapłanów. Na czym się ta myśl opiera? Opiera się na kapłaństwie chrzcielnym, który każdy z nas otrzymuje w momencie chrztu świętego. Ta jedna z trzech misji, do których zostajemy zaproszeni poprzez chrzest, kapłańska, królewska, prorocka, jest wypełniana również w naszym uczestnictwie w liturgii. Więc jeżeli kapłan rozpoczyna mszę świętą, to oczywiście on rozpoczyna, ponieważ on jest w tym zgromadzeniu liturgicznym w funkcji, która jest wyznaczona przez jego święcenia kapłańskie. Ale pozostała część jest włączona w tą modlitwę, uczestniczy również czynnie w tej Eucharystii, w tej liturgii poprzez kapłaństwo chrzcielne. Dlatego właśnie świeccy mogą przeczytać czytanie, świeccy mogą być tymi, którzy wypełniają funkcję akolity, czyli przynosić kielich do ołtarza, ampułki, dzwonić dzwonkami. Więc to są funkcje, które nie są szczególnie związane z pewnymi posługami, ale oczywiście posługi od funkcji różnią się bardzo, bardzo znacząco. Jeszcze jedną rzecz może powiem o tym, że to doświadczenie uczestnictwa ma być również doświadczeniem owocności liturgii i ma być doświadczeniem pełniosi, ma być doświadczeniem uczestniczenia w pełni w liturgii. Dlaczego to jest tak ważne? Bo samo uczestnictwo dla uczestnictwa byłoby jakąś formą tylko jałową. Ale uczestniczenie w celebracji powoduje to, że ja mam również doświadczyć tej łaski, która jest udzielana podczas każdej liturgii. Konstytucja liturgii mówi o tej wymianie, świętej wymianie właśnie, która następuje na liturgii.
10: łaska Boga, która spływa na nas, jest przez nas odbierana, a my dzięki tej łasce możemy żyć i właśnie dzięki tej łasce chcemy nasze uwielbienia i dziękczynienia kierować właśnie do Boga poprzez liturgię.
9: O tym takim świadomym uczestnictwie w liturgii na pewno jeszcze porozmawiamy i może zostawimy naszych widzów i naszych słuchaczy też z takimi wskazówkami, jak lepiej liturgię przeżywać, chociażby tą codzienną Eucharystię, na którą idziemy do naszych kościołów parafialnych, ale jak już o tym wspomnieliśmy, to może na początku spróbujmy odnaleźć się w tych wszystkich funkcjach i posługach, jakie Kościół przewiduje w liturgii. Zaczynając tak może najprościej od tego, co widzimy praktycznie w każdej parafii, od ministrantów, tych, którzy są najbliżej ołtarza, tych, którzy, jak to się czasem mówi, służą Panu Jezusowi przy ołtarzu, pomagają księdzu odprawiać mszę, jak to czasem potocznie mówimy. A jak będziemy mówić o ministrantach, to żebyśmy od razu zahaczyli o tych, którzy czytają Słowo Boże, którzy wychodzą do ambony, żeby przeczytać pierwsze, drugie czytanie, żeby odczytywać te fragmenty Słowa Bożego. To może na początku wyjaśnijmy, kim w tej liturgii jest ministrant i dla kogo ta posługa, właśnie nie posługa, tutaj się zagalopowałem
10: nie
9: troszkę,
10: posługa.
9: Dla kogo ta, to jest funkcja, tak, jak to znowu nazwać, tak, dla kogo tak, ona jest otwarta, dla kogo powinna być otwarta.
10: Oczywiście te dwa pojęcia się wiążą z łaciną, bo to są łacińskie określenia munus i ministerium, które mamy w oryginalnych tekstach prawodawczych, liturgicznych, dlatego trzeba, my również tłumacząc to na język polski, rozróżniliśmy funkcję w liturgii od posługi w liturgii. Funkcja wiąże się z tymczasowością, czyli jednostkowym podjęciem pewnych działań na liturgii, które wiążą się no właśnie z konkretnymi funkcjami. Ci, którzy z naszych widzów czy słuchaczy byli kiedykolwiek w zakrystii, widząc, kiedy właśnie rozdaje się funkcje tak zwane, ministranci sobie porządkują to, kto ma jakie funkcje, ksiądz pyta często, czy już wszystkie funkcje podzielone, to właśnie ta sama nazwa funkcja okazuje, że pokazuje to, że każdy ma jakąś, byśmy powiedzieli, zadanie, które ma właśnie na tej mszy świętej wypełnić. I ten ministrant, który przyjdzie w jedną niedzielę, może dzwonić dzwonkami, w następną niedzielę może podać ampułkę, w następną niedzielę może na przykład rozłożyć czy podać kielich. Zmienia się ta konkretna funkcja, która oczywiście należy do pewnych grup funkcyjnych, czyli właśnie, jak już wspomniałem, do tych takich tak zwanych właśnie związanych z Eucharystią, związanych z obsługą ołtarza, tak byśmy technicznie to nazwali. Ale są też ci ministranci starsi, którzy bardzo często przeszli kurs lektorski tak zwany, którzy już na przykład potrafią dobrze czytać, potrafią śpiewać psalmy, ubierają się wtedy w już odpowiedni, inny dla nich zarezerwowany strój, czyli albę, są wtedy w tak zwanej funkcji lektora. Ale to znowu podkreślę, funkcji.
9: No właśnie, mamy też posługę.
10: Bo jest również posługa lektoratu i posługa akolitatu. Funkcja lektora znowu jest jednostkowa. Ten lektor akurat w tym momencie będzie czytał to Słowo Boże na tej Eucharystii. Oczywiście za każdym razem ksiądz jakby to akceptuje mimowolnie, czasami już nie mówiąc specjalnie, nadaje ci tą funkcję w liturgii.
9: No tak.
10: Ale to tak jest, że on faktycznie dostaje tą funkcję jednostkowo. Posługa będzie się wiązała właśnie z tym, że ktoś jest zaproszony do nieustannego głoszenia i towarzyszenia Słowu Bożemu. Czyli nie tylko on ma wykonywać, jeżeli ma posługę lektoratu, nie tylko ma wykonywać tą posługę w czasie liturgii, w czasie czytania Słowa Bożego, pierwszego lub drugiego czytania, ale również ma tym Słowem żyć i również pomagać w przeżywaniu tego Słowa w wspólnocie parafialnej. Chociażby organizując koło biblijne, chociażby organizując właśnie miejsca czy spotkania, w których będzie można było to Słowo Boże pogłębiać, dowiadywać się o nim, czy właśnie starać się żyć tym Słowem Bożym. I znowu funkcja akolity i posługa akolity. Posługa akolity będzie czymś o wiele szerszym niż tylko i wyłącznie podawaniem paramentów liturgicznych do ołtarza. To będzie również związane z tą misją nie tylko udzielania Komunii Świętej, którą również Kościół pozwala, ale również będzie związana z misją w ogóle życia Eucharystią i pogłębiania kultu eucharystycznego. Więc te funkcje i posługi jednak różnią się od siebie zasadniczo stylem wykonywania i czasowością, do której są przez daną wspólnotę Kościoła też zaproszeni i potrzebni. bo czy ktoś, czy jakaś wspólnota parafialna potrzebuje lektora w posłudze lektoratu i w posłudze akolity, to też decyduje oczywiście proboszcz danej parafii i dana wspólnota. Mhm.
9: Tutaj od razu moje takie prośba o doprecyzowanie, no bo mamy tych ministrantów właśnie, którzy sprawują tą funkcję lektora, mają przeczytać czytanie na danej mszy. Czasami nazywa ich się ministrantami Słowa Bożego. Czy to ma jakiekolwiek oparcie w nauczaniu Kościoła przepisach liturgicznych, czy raczej jest to jakaś taka praktyka, która wyrosła? Bo ja się spotkałem bardzo często, że właśnie dla trochę odróżnienia od tych lektorów ustanowionych do posługi nazywa się ich ministrantami Słowa Bożego.
10: W niektórych miejscach jest to tak zwany stopień ministrancki.
9: No,
10: bo trzeba byłoby jeszcze powiedzieć o w ogóle formacji ministranckiej, która jest bardzo szeroka i bardzo, bardzo długotrwała, bo jeżeli ministrant przystępuje mniej więcej do pierwszej komunii świętej i wtedy zostaje prawdziwym ministrantem, wcześniej może być kandydatem, to do momentu, kiedy zostanie lektorem, nawet funkcji lektora, pobłogosławiony do funkcji lektora, to może przejść taki etap właśnie jako, jako ministrant Słowa Bożego. I on jeszcze bez tego specjalnego stroju, bez alby, w komży, w pelerynce, może na przykład wygłosić, może właśnie być zaproszony do tego, bo na przykład dobrze już czyta, może być upoważniony przez celebransa do tego, żeby przeczytał czytanie, albo żeby chociażby przeczytał wezwania modlitwy powszechnej. Też jest to oczywiście możliwe.
9: I bardzo często mamy właśnie tych parafialnych lektorów, ministrantów, którzy kończą kurs lektorski i bardzo często na koniec tego kursu jest jakaś forma, powiem tak roboczo, ksiądz może zaraz mnie poprawi, czy to wyjaśni, błogosławieństwo przez biskupa na koniec tego kursu. I czy to jest właśnie to już ustanowienie do posługi lektora, tej rozumianej właśnie jako posługa, czy niekoniecznie? Czy to jest jeszcze jakaś inna forma?
10: Promocja lektorska nie jest udzielaniem posługi. Promocja lektorska jest błogosławieństwem do wykonywania funkcji liturgicznej, tylko jest to forma takiego błogosławieństwa, którą biskup może i stosuje oczywiście, która jakby pozwala powiedzieć, że ten człowiek faktycznie ma prawo do czytania jako pierwszy, bo przeszedł specjalny kurs i Kościół mu w tym błogosławi. Więc troszkę będzie to inaczej, jeżeli ktoś przyjdzie tak po prostu z kościoła i powie, że ja chętnie przeczytam. Więc to też bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo to zaangażowanie ludzi świeckich jest jak najbardziej ważne i potrzebne. Ale czasami to są osoby, których nie wiemy, czy przeszły jakiś kurs, czy już czytały kiedyś, czy nie czytały, czy chcą pierwszy raz przeczytać, czy zgłębiły trochę wiedzy na temat też i Pisma Świętego, liturgii. Z takim lektorem ustanowionym do funkcji lektoratu, do funkcji lektora, Jest to już pewne, bo Kościół odpowiada za tą formację do tego, żeby przygotować tych młodych ludzi, czy też i w średnim wieku, bo też się tacy zdarzają, żeby ich właśnie dobrze przygotować do wypełniania tej funkcji liturgicznej.
9: Tu mówimy o ministrantach, ale bardzo często ta osoba, która odczytuje fragment Słowa Bożego, to nie jest ministrant, to jest osoba, która, że tak powiem, siedzi na kościele, to osoba, która jest, nie zawsze to jest chłopak czy mężczyzna, ale są też panie w tej roli i dla takich osób często też są takie kursy lektorskie.
10: Są, tak, ponieważ to też prowadzi do tego pogłębiania kilku rzeczy. No właśnie przede wszystkim Pisma Świętego, zgłębiania Pisma Świętego i życia tym Pismem Świętym. No bo jeżeli osoby, które czytają, proklamują Słowo Boże w czasie liturgii, nie żyją Słowem Bożym, to w jakimś momencie nastąpi pewien paradoks tego, że czyta się coś, czego się właśnie, czym się nie żyje, czego się nie doświadcza na co dzień, nie karmi się tym Słowem, prawda? Druga rzecz to oczywiście cała baza warsztatowa związana z emisją głosu, z odpowiednim natężeniem głosu i tak dalej. To też jest ogromna, ogromna praca, którą trzeba też wykonać, chociażby z tym, żeby zaakceptować swój głos w mikrofonie. Kiedy prowadzę rekolekcje lektorskie w seminarium warszawskim, podkreślam ten moment, że bardzo trudno czasami jest chociażby tą jedną prostą rzecz zaakceptować, że w każdym kościele troszkę inaczej jest ustawione nagłośnienie, troszkę inna jest akustyka, więc w tym momencie trzeba inaczej się przestawić do tego, że słyszalny mój głos, który słyszę codziennie, inaczej brzmi przez głośniki w kościele. I to już może być na przykład jakąś barierą do tego, żeby dobrze wykonywać tą funkcję. Dlatego te kursy i przygotowują od strony merytorycznej, biblijnej, aby rozumieć to słowo, które się czyta, od strony warsztatowej, emisji głosu, ale też od strony liturgicznej, żeby osoba, która faktycznie proklamuje Słowo Boże, no miała świadomość pełną i mogła uczestniczyć w pełni i owocnie w tej liturgii.
9: No tak, i to jest moment, w którym stawiamy przecinek, nie kropkę, tylko przecinek. Rozmawiamy z księdzem Mateuszem Kielarskim o liturgii, o roli świeckich w liturgii i za chwilę do tej rozmowy wrócimy.
8: Poznacie prawdę.

0: Poznacie prawdę.
1: Rozmawiamy w programie Poznacie Prawdę na antenie Radia Warszawa, także na kanale YouTube'owym księdzem dr. Mateuszem Kielarskim, liturgistą, o liturgii, o roli świeckich w liturgii. Rozmawialiśmy trochę o tych, którzy mają tą rolę odczytywania, proklamowania Słowa Bożego. To teraz można powiedzieć, podnieśmy trochę poprzeczkę, bo największe kontrowersje zaczynają się tak naprawdę wtedy, kiedy osoba świecka, osoba, która nie ma święceń, dostaje w swoje ręce puszkę czy patenę z ciałem pańskim, z komunią świętą, ma pójść ją udzielać Komunii Świętej innym osobom podczas liturgii. No i jak to jest? To po co te święcenia? Po co to konsekrowanie dłoni, skoro później świecki, który nie ma konsekrowanych dłoni, który nie jest wyświęcony, może wziąć Pana Jezusa w swoje ręce?
2: Oczywiście, to jest duże pytanie może osób, które pierwszy raz doświadczają udzielania Komunii Świętej przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej bądź akolitów, którzy są w posłudze akolitatu. Jednak trzeba spojrzeć na to, że Kościół daje tą możliwość bycia nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej na odpowiednich zasadach, bo też te osoby nie mają takiej pełni możliwości, na przykład, którą ma diakon, który również nie może konsekrować ciała pańskiego, nie może sprawować Eucharystii w sposób kapłana, prezbitera, a jednak udziela tej Komunii Świętej i już Kościół mówi, że on jest właściwym szafarzem Komunii Świętej. Kościół daje tą możliwość, ponieważ, tak jak już wspominaliśmy, każdy z nas dostał w czasie chrztu jedną z tych misji, do których zostaje zaproszony, i jest to misja kapłańska, kapłaństwa powszechnego, na której mocy właśnie otrzymujemy tą możliwość, że również i osoby świeckie mogą udzielać Komunii Świętej. Oczywiście gdzieś przed Soborem Watykańskim II, czy właśnie środowiska, które bardziej jeszcze należą do tych środowisk tradycyjnych, będą zachowywały no właśnie taki styl, który był do Soboru Watykańskiego, czyli tylko kapłani mogą udzielać Komunii Świętej. Jednak no, trzeba spojrzeć dzisiaj na to, że ta możliwość, może w Polsce nie jest jeszcze w wielu parafiach, nie korzystamy z tych możliwości, ale też i w Polsce widzimy już ten problem, chociażby właśnie w pustych seminariach, że tych księży jest coraz mniej. Tych osób, które przychodzą do kościoła, jest jeszcze stosunkowo dużo. Czasami ta Komunia Święta udzielana tylko przez kapłana w danej wspólnocie mogłaby trwać bardzo, bardzo długo. Trzeba mieć też tą świadomość, że kapłan oczywiście i nigdy to się nie zmieni, jest tym, który jest szafarzem Eucharystii, który Komunię Świętą rozdaje, ale jest tym, dzięki któremu ta Komunia Święta może tutaj zaistnieć, czyli jest tym, który sprawując Eucharystię poprzez słowa i gesty sakramentalne konsekruje Eucharystię, konsekruje tą materię, która staje się Eucharystią i on może jej udzielać. On jest tym szafarzem zwyczajnym, tak jak i diakon jest szafarzem zwyczajnym, ale są właśnie ci nadzwyczajni szafarze, jakimi są właśnie najzwyczajni szafarzy Komunii Świętej oraz ci, którzy posługują w czasie Komunii Świętej w posłudze akolity. Też pięknym znakiem obecności tych nadzwyczajnych szafarzy czy akolitów jest posługa chorym. Parafia w niedzielę jest zazwyczaj miejscem, w którym bardzo dużo osób przychodzi na msze święte. Te msze święte są co półtorej godziny, prawda? W niektórych parafiach co godzinę. Bardzo natężony jest ten ruch, który trzeba wypełniać. Kapłani by nie mieli czasu, żeby pójść do chorych z Komunią Świętą właśnie w niedzielę. I pięknie to wygląda, kiedy ci szafarze idą do chorych, którzy potrzebują również tej Komunii Świętej. Nie chcemy ich, to, że nie mogą fizycznie przyjść do kościoła, dostać się na Eucharystię, nie oznacza, że nie możemy mieć z nimi łączności, że oni nie mogą przyjmować Komunii Świętej. Oni właśnie czekają na tę Komunię Świętą i to jest piękny znak, że Eucharystia jest tą pokarmem na drogę, ale nie tylko dla tych, którzy są zdrowi, którzy są wybrani, którzy są właśnie tutaj w kościele, którzy przyjdą, ale również ci, o których Kościół się troszczy, a którzy już niekoniecznie mogą przyjść do tego kościoła i fizycznie nie byłoby to w stanie kapłan wykonać, a jednak przez tą posługę nadzwyczajnych szafarzy jest to możliwe.
1: Ksiądz zwrócił uwagę tutaj na bardzo taki ważny, też praktyczny wymiar tej posługi, bądź wypełniania tej funkcji. Ja jednak wrócę jeszcze troszkę do mojego pytania, bo u wielu osób, pewnie ze szczerej pobożności, rodzi się takie pytanie, ale jak to? Ja, który nie jestem wyświęcony na księdza, mogę wziąć Pana Jezusa w swoje ręce? Przecież to jest takie niegodne, żeby w swoje dłonie brać komunię świętą. Nie są wymagane te święcenia, te konsekrowane dłonie? Ja specjalnie do tego wracam, bo to jest taki bardzo częsty argument i on często, myślę, że jest z bardzo takich szczerych intencji, że ludziom trochę się to nie mieści w głowie, tak? Że, albo mój sąsiad, tak? Jak nie ja, to mój sąsiad, sąsiadka, bo o kobietach, które pełnią tą funkcję czy posługę, też jeszcze porozmawiamy.
2: No, jest to niekonieczne, jeżeli chodzi o święcenia kapłańskie, żeby udzielać Komunii Świętej. Nie potrzeba tych święceń kapłańskich do udzielania Komunii Świętej. Ja bym troszkę jednak to pytanie odwrócił, bo czasami spotykam się z tymi osobami, które argumentują to w ten sposób, że ktoś ma niegodne ręce. Ale zapytajmy samych siebie tak duchowo, czy nasze usta są gotowe na to, żeby przyjmować naprawdę Komunię Świętą? Czy naprawdę mówimy tymi ustami same piękne, pobożne rzeczy? Czy czasami mamy brudniejsze, w cudzysłowie, usta niż ręce w naszym życiu? Więc to jest to pytanie, czy my tak naprawdę koncentrujemy się tylko na tym właśnie, co kto wykonuje i co robi? Czy koncentrujemy się na tym, co jest istotą Eucharystii? Czyli to, że przyjmowanie Komunii Świętej w sposób realny, prawdziwy na mszy świętej, na Eucharystii, jest pełnią tego sakramentu, pełnią przyjęcia obecnego Chrystusa na Eucharystii. I moment, w którym ktoś nie przyjmie Komunii Świętej, bo tylko szafarz to udziela, czy tylko jest akurat został szafarz, który będzie to udzielał, nadzwyczajny szafarz i to jest argument, dla którego ja nie chcę przystąpić do Komunii Świętej, to uważam, że jest to gdzieś zaburzone proporcje w związku z obecnością Chrystusa w samym swoim ciele. Kto się karmi moim ciałem i krew moją pije, ten ma życie wieczne. Chrystus, udzielając Komunii Świętej na pierwszej Eucharystii, jest tym, który daje siebie cały. Stając przed nami w postaci prostego kawałka chleba, trochę mąki, kropla wody i przez słowa kapłana w tym chlebie jest Bóg, czyli coś, materia, która jest dla nas właśnie, można powiedzieć, prostą drogą do Boga, jeśli jest tylko przez to, że ktoś udziela nie taki szafarz, jakbyśmy sobie wymarzyli, to pytanie jest o moją relację z Chrystusem. Jaką ja mam relację z Chrystusem, jeżeli mając Go na wyciągnięcie w cudzysłowie ręki, jeśli mam Go tutaj przy sobie, jednak podejmuję decyzję, że nie przyjmę tego Pana Jezusa. Nie? To oczywiście tu skręcamy trochę bardziej w duchowość, bo przepisy mówią wprost, nie ma różnicy w stosunku do tych, którzy udzielają Komunii Świętej. Nawet można powiedzieć jeszcze dalej. Przecież msza przewiduje taką możliwość pobłogosławienia jednorazowo osoby świeckiej do udzielania Komunii Świętej. Przykładowo jest jakaś duża uroczystość, akurat wakacje, na przykład ostatnio Matki Bożej Częstochowskiej, prawda, został jeden ksiądz na wieczór, widzi, że jest cały kościół ludzi, będzie bardzo długo udzielał Komunii Świętej, jest ministrant, którego zna, że jest prawda, gorliwy, ale nie jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, ale może zdecydować o tym, że pobłogosławi go na ten jeden czas i będzie mógł udzielać Komunii
1: Świętej. To też może być takie wyjaśnienie potencjalnej wątpliwości, która mogłaby się pojawić u naszych widzów czy słuchaczy, którzy mogliby zobaczyć taką sytuację, że nie zawsze to musi być w takiej jednorazowej sytuacji całe też przygotowanie i ustanowienie przez biskupa czy pobłogosławienie, tylko że może zrobić to poszczególny celebrant z danej liturgii.
2: To jest związane z dwoma rzeczami. Pierwszy już omówiliśmy, czyli chrzest powszechny, chrzest, który daje to kapłaństwo powszechne, chrzcielne, które na mocy tego właśnie można w ten sposób to zrobić. I druga rzecz, właśnie okoliczności duszpasterskie, tak? To nie może być tak, że ksiądz sobie udzieli tego błogosławieństwa na mszy świętej o 7, gdzie jest 15 osób i ksiądz sobie siądzie odpocząć, a będzie świecka osoba udzielała Komunii Świętej. To jest niedozwolone, to jest nadużycie. Ale jeżeli jest faktycznie taka sytuacja, w której udzielanie Komunii Świętej byłoby zbyt długotrwałe, wykraczające ponad to, co zwykle jest udzielana Komunia Święta, to kapłan ma możliwość pobłogosławienia decyzji, już jednostkowej decyzji o tym, że na tą jedną sytuację, pobłogosławię osobę świecką do udzielania Komunii Świętej. I sam byłem tego też czasami świadkiem, jak właśnie takie sytuacje miały miejsce.
1: Zostało nam kilka minut na antenie Radia Warszawa. Na YouTubie oczywiście będziemy dłużej i spokojnie rozmawiać, ale chciałbym jeszcze w tych kilku minutach spróbować jeszcze wyjaśnić tą różnicę. Znowu, między szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej, jest ich bardzo dużo stosunkowo w naszych parafiach i to w wielu miejscach Polski, nie tylko tutaj w Warszawie, ale gdziekolwiek Państwo by nas nie słuchali, nie oglądali, to myślę, że w większości diecezji, jeżeli nie we wszystkich, są tacy nadzwyczajni szafarze, a tylko pewnie w kilku diecezjach w Polsce jest, poza klerykami oczywiście, taka możliwość, żeby zostać ustanowiony

0: To ten Najświętszy Sakrament od razu kapłanowi, który przeniesie to do tabernakulum. Więc to już są takie szczegóły, których ja bym już tu nie wchodził, ale chodzi bardziej o to, że nadzwyczajny szafarz jest do udzielania Komunii Świętej. To jest jego zadanie, udzielanie Komunii Świętej. Akolita będzie tym, który oczywiście też będzie posługiwał w Eucharystii udzielaniem Komunii Świętej, ale będzie miał szerszy zakres swojego działania. Będzie tym, który będzie miał jeszcze inne funkcje liturgiczne, chociażby właśnie będzie mógł nieść jako akolita, czyli będzie mógł nieść światło, świece, ale też będzie tym, który tak naprawdę będzie również w swoim środowisku odpowiedzialny za kształtowanie pobożności eucharystycznej. Za to, żeby przygotować na przykład jakieś teksty rozważania na adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie na przykład inicjatorem osób, czy koordynatorem osób, które będą chciały jakoś spotykać się na adoracji Najświętszego Sakramentu w danej parafii i tą pobożność eucharystyczną będą wzbudzały, podtrzymywały i ją za nią odpowiadały w parafii. To jest oczywiście jedna z rzeczy, którym może się zajmować akolita i do której jest zaproszony i jest tym, który w jakiś sposób staje się tym współpracownikiem w danej parafii proboszcza, na którym proboszcz też może po prostu polegać.
1: To jeszcze zapytam w tej części radiowej o sytuację kobiet, bo wiemy, że papież Franciszek zmienił trochę przepisy liturgiczne i otworzył możliwość tych posług właśnie dla pań, dla kobiet. Stosunkowo często w Polsce jeszcze można, albo może inaczej. Jak na razie w Polsce możemy spotykać się z tym, że siostry zakonne bywają nadzwyczajnymi szafarkami Komunii Świętej. To się zdarza, takie ustanowienia się zdarzają. Chyba jeszcze do posług akolity, czy chyba jeszcze nie zdarzyło się, żeby jakieś panie były w Polsce ustanowione. Przynajmniej nie słyszałam, może ksiądz ma tutaj lepszą wiedzę. Czy papież Franciszek tutaj zrobił jakąś straszną rewolucję, że kobieta teraz ma być przy ołtarzu i udzielać komunii właśnie jako akolita, akolitka? Chociaż wiadomo, to trochę może źle brzmi, bo akolitka to nam się ze świecą kojarzy w posłudze ministranckiej przy liturgii. I właśnie, jeżeli taka pani byłaby ustanowiona do posługi akolity, to miałaby być w albie? Jak by to mogło wyglądać? Jak to powinno wyglądać?
0: No posługi liturgiczne nie przyjmują feminatywów, więc zostaje posługa lektoratu, posługa akolity, którą wypełnia kobieta i też posługa katechisty.
1: No tak,
0: bo jest jeszcze trzecia nowa, która również jest ustanowiona przez papieża Franciszka i chciałbym powiedzieć właśnie, że papież Franciszek do tych posług, które Paweł VI dał w Ministerium Quaedam, dopisał te dwa słowa, kiedy Paweł VI pisał, że są to posługi zarezerwowane dla mężczyzn ochrzczonych, prawda? Mhm. Papież Franciszek dopisał oraz do mężczyzn oraz kobiet ochrzczonych, prawda? Mhm. Czyli jest już możliwość oficjalnie przez Kościół dopuszczenia również do tej formacji, do posługi, nie tylko do funkcji, do posługi lektoratu, do posługi akolity kobiet, ale i również do posługi katechisty. Katechista to ta posługa bardziej związana z misją, z ewangelizacją, z prowadzeniem właśnie działalności ewangelizacyjnej, również i w parafiach. Na razie w Polsce wyszła księga ustanowienia katechisty. To jest najnowsza księga, która została stworzona oczywiście przy pomocy i na podstawie dokumentów, które przygotowała Stolica Apostolska. I te trzy posługi są równoważne w tym sensie, że każda z nich ma oddzielną jakby zasób funkcji i pełnionych i w liturgii, i poza liturgią. Powołania, można powiedzieć, do odkrywania powołania w powołaniu w swoim kościele, w swojej parafii. Ale jest właśnie związana bardziej z takim katechetycznym, misyjnym, ewangelizacyjnym nastawieniem ta posługa katechisty. W Polsce, z tego co wiem, są już panie, które pełnią posługę akolity. Też czasami siostry zakonne, przełożone danych domów, również w tą posługę są włączane. I tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że one są oczywiście, ta posługa ich jest potrzebna wtedy, kiedy na przykład przychodzi moment adoracji Najświętszego Sakramentu w danej wspólnocie zakonnej.
1: Tak, bo akolita może wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, a szafarz nie może.
0: Tak. Dokładnie. Poza tym jest tak zwany

0: No też repozycja wtedy dostępna, czyli jest to schowanie Najświętszego Sakramentu do adoracji, ale bez błogosławieństwa. Rzadka prawdopodobnie praktyka w parafiach, bo zazwyczaj to ksiądz robi, który na końcu błogosławi, ale jest to również możliwość, jest to możliwość, którą daje Kościół.
1: Tak, i to jest moment, w którym radiową część naszej rozmowy musimy zakończyć, ale drodzy Państwo, program Poznacie Prawdę jest także na kanale YouTube Radia Warszawa. Tam Państwa bardzo serdecznie odsyłamy, bo ta rozmowa trwa dalej i jeszcze trochę księdza Mateusza tutaj pomęczę, jeszcze trochę wątków będziemy wyjaśniać. Bardzo gorąco Państwa zapraszam i dziękuję, ponieważ to dzięki Państwa wsparciu te nasze audycje, nasze programy w Radiu Warszawa powstają i nieustannie odsyłam na stronę radiowarszawa.com.pl. Tam informacje o tym, jak można wesprzeć budowanie tego dzieła, jakim jest Radio Warszawa, ale także tworzenie nowej przestrzeni studia Radio Warszawa, w której mam nadzieję za parę miesięcy będziemy mogli się na takie rozmowy spotykać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Kacper Kowalczyk, Poznacie Prawdę.
2: Poznacie Prawdę.

0: Kwadrans, godzina 21, już teraz przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Parafia się prężnie rozwija, więc od najmniejszej cegły mamy już kościół, mamy miejsce i przestrzeń na to, żeby rozwijać się, żeby budować wspólnoty. Między innymi taką wspólnotę uwielbienia tworzymy właśnie w tej parafii. Zachęcam do zaangażowania się, bo im nas więcej, tym lepiej. A przecież ponoć, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię Boże, tam Pan Bóg właśnie jest, nie? A kto śpiewa, tym to dwa razy się modli, może trzy. Więc zachęcamy też muzyków, ale niekoniecznie, bo może ktoś ma po prostu talent i chciałby dołączyć do naszej wspólnoty. Cały czas się rozwijamy, więc zachęcamy. Uwielbienia mamy w pierwsze czwartki miesiąca, ale też przygotowujemy taką niespodziankę. Tworzymy nasze utwory, przygotowujemy się do być może wystąpienia w radio Warszawa.
3: No to bardzo się cieszę z tego.
2: Pozdrawiam przede wszystkim moje córki Weronikę i Liwię. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają. Być może ktoś przez przypadek włączył Radio Warszawa, gdy wcześniej nie słyszał o parafii Matki Bożej Pompejańskiej, o nowennie pompejańskiej. Nowenna pompejańska, czyli różaniec odmawiany codziennie w naszej parafii. Warto zatrzymać się na chwilę, nawet jeżeli ktoś nie wytrwa w całej nowennie, to zawsze jakaś część różańca, która będzie prowadzić, zbliżać nas do Pana Boga. No warto taki czas dla tą przestrzeń w życiu swoim znaleźć. Patronem też naszej parafii jest Bartolo Longo, który nigdy wcześniej nic do czynienia z kościołem, z różańcem nie miał. Po jego nawróceniu mamy taki dowód, że warto współpracować z łaską Bożą po prostu, nie zatrzymywać się, nie kategoryzować, nie szufladkować, bo dzisiaj mamy taki świat, że spotykając ludzi gdzieś po prostu w świecie, widzimy czasami zło, a my tak naprawdę nie wiemy, co w sercu danego człowieka i nie wiemy,
3: co tam się dzieje, tak, co on przeżywa.
2: Może spotkanie nasze sprawi, że on po prostu się nawróci. Więc ja ufam, że moc różańca jest wielka. I cały czas też się modlimy w tych intencjach, nie? O nawrócenie ludzi, o ludzi, którzy złorzeczą na Kościół, na chrześcijan.
3: To była pani Regina, która również wystąpi w finale naszej audycji w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
4: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
5: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Pielgrzymowanie piesze w Polsce nie traci na popularności. Przewodnicy zauważają, że na pielgrzymkowych szlakach pojawia się coraz więcej osób. O tym, jak zmieniają się pielgrzymki i potrzeby pątników, rozmawiają w Łowiczu. Kapłani odpowiedzialni za ich organizację. W diecezji łowickiej trwa ogólnopolskie spotkanie przewodników pieszych pielgrzymek. Przyjechało do Łowicza około 40 księży z różnych części kraju. To okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, ale także wspólnej modlitwy. Swoimi doświadczeniami podzielił się m.in. przewodnik warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej, ksiądz Mateusz Gawarski.
6: Chodzą też i młodsi, i starsi, ona jest różnorodna, ale też poza tym wymiarem akademickim też naszą pielgrzymkę charakteryzuje to, że w tych kilkunastu grupach, które idą w naszej pielgrzymce, mamy też dużo grup poza takimi diecezjalnymi, akademickimi, związanymi z duszpasterstwami akademickimi, również grupy zakonne, i franciszkańską, i jezuicką, i są misjonarze, i salwatorianie, i więc jakby każda grupa ma swój taki specyficzny taki rys, charyzmat. To też pozwala pątnikom znaleźć taką swoją przestrzeń na taki dobry rozwój duchowy właśnie w takim szczególnym, jakimś wyjątkowym charyzmacie, który dana grupa daje. Jestem bratem przewodnikiem od 6 lat i z roku na rok nasza pielgrzymka rośnie i to bardzo cieszy. I w tym roku też był bardzo duży wzrost liczebny. O prawie 300 osób więcej poszło z nami niż rok temu, więc bardzo się z tego cieszymy.
5: W spotkaniu uczestniczył także biskup Piotr Przyborek, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw turystyki i pielgrzymek.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Ogólnopolskie dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa Króla zaprasza na konferencję naukową z okazji 10. rocznicy proklamacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana pod tytułem Królowanie Chrystusa, religijna, kulturowa i społeczno-polityczna tożsamość Polaków. Konferencja została podzielona na 4 panele tematyczne, które poprowadzą eksperci danego tematu. Poruszamy zagadnienia społeczno-polityczne, kulturalne i religijne dotyczące królowania Chrystusa Króla, mówi profesor Andrzej Flaga, przewodniczący zarządu. Podczas wydarzenia wśród uczestników rozprowadzone będzie przygotowane na tę okazję specjalne vademecum intronizacji Chrystusa Króla pod tytułem Twojego królowania nam trzeba, autorstwa księdza profesora Marka Chmielewskiego, konsultanta delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września w auli świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Natomiast w najbliższy piątek na Jasnej Górze rozpocznie się pielgrzymka sióstr zakonnych. Spotkanie będzie czasem modlitwy i wymiany doświadczeń. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się pod hasłem Powołane i Posłane. W piątek rozpocznie o 14 konferencja w Kaplicy Różańcowej. Eucharystia sprawowana będzie w Kaplicy Matki Bożej o 17. 17 pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Suchodolskiego z diecezji siedleckiej. Siostra Urszula przypomniała, że w ubiegłym roku siostry zjednoczyły się na Jasnej Górze w związku z obchodami jubileuszu życia konsekrowanego, co pokazało wielką potrzebę serca, by pielgrzymować do sanktuarium.
8: Potrzeba pielgrzymowania do Matki naszej na Jasną Górę jest wśród sióstr ogromna. Nie takie spotkanie stacjonarne, nie dla małej ilości sióstr, ale dla wszystkich sióstr z całej Polski. Daje nam to bardzo wiele poczucie bliskości z samą Matką Bożą. Miejsce na Jasnej Górze jest bliskie każdej siostrze zakonnej, a w jedności możemy bardzo wiele wyprosić.
5: Dwudniową pielgrzymkę zwieńczy modlitwa różańcowa.

0: Maryjo, stajemy dziś przed Tobą jako Twoje dzieci. Przychodzimy z różnych miejsc, z różnymi historiami, doświadczeniami i troskami. Przychodzimy z tym, co jest dla nas radością, ale także z tym, co boli, czego się boimy i czego jeszcze nie potrafimy. Jedni są dzisiaj tutaj osobiście, inni łączą się z nami przez transmisję telewizyjną czy radiową. Są wśród nas starsi, młodzi, uczniowie, rodzice, nauczyciele, kapłani, wychowawcy, samotni i chorzy. Każdego z nas znasz, Maryjo, znasz nasze serca. Ale dzisiaj w szczególności przychodzimy my, pielgrzymi z Włodawy. Przychodzimy po pierwsze z tymi, którzy dzisiaj obchodzą swoje 18 urodziny i wkraczają w dorosłość. A w szczególności przychodzą do Ciebie, Maryjo, maturzyści ze szkół Włodawy. Tam, na początku Polski, gdzie my jesteśmy z parafii paulińskiej, przychodzimy, aby Ci powierzyć nasze plany i nadzieje. Przynosimy Ci nasze pytania o przyszłość, niepewność i obawy. Przynosimy Ci także trud minionych miesięcy, godziny nauki, zmęczenie i nadzieję, że poradzimy sobie z tym, co przed nami. Maryjo, Matko Młodych, otocz ich swoją opieką. Wyproś im dar mądrości, wytrwałości i pokoju serca. Przypominaj im, że ich wartość nie zależy od wyniku żadnego egzaminu, że człowiek jest kimś więcej niż oceną, świadectwem, wynikiem matury czy osiągniętym sukcesem. Niech pamiętają, że umiłowanymi dziećmi Boga są. Niech umieją pytać nie tylko, co chcę osiągnąć, ale również, kim mam się stać, do czego Bóg mnie powołuje. Maryjo, nie chcemy, aby dzisiaj modlitwa nasza była tylko modlitwą maturzystów. Przed Tobą każdy z nas ma niejako swoją maturę. Każdy człowiek przeżywa momenty, w których trzeba podjąć ważną decyzję. Dlatego przychodzi nam z pomocą Słowo Boże, które mówi: nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Kiedy boimy się przyszłości, Bóg jest z nami. Kiedy nie wiemy, jaką decyzję podjąć, Bóg jest z nami. Kiedy przeżywamy porażkę, Bóg jest z nami. I kiedy przychodzimy z wiarą słabą, zranioną albo pełną pytań, Bóg również jest z nami. Naucz nas wiary, która potrafi powiedzieć: nie wiem, co będzie jutro, ale wiem, komu powierzam moje jutro, Bogu jedynemu. Szczególnie dzisiaj powierzamy Ci młodych ludzi, którzy przybyli tutaj jako maturzyści. Za chwilę przedstawiciele młodzieży oraz dyrektorzy szkół staną przed Tobą, aby zawierzyć Ci swoich uczniów i swoje życie.
1: My, młodzież maturalna z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki oraz zespołu szkół zawodowych nr 1 i drugiego liceum ogólnokształcącego we Włodawie, przychodzimy do Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, Matko wiary, nadziei i miłości. Przynosimy Tobie całą naszą młodość. Przychodzimy do Ciebie, Matko Boga, Matko życia, Matko pięknej miłości, nasza Mamo. Przychodzimy do Ciebie, prosząc o Twoje orędownictwo. Nosimy w sobie wielkie pragnienia. Chcemy żyć dla Chrystusa. Zwracamy się do Ciebie, najpewniejsza przewodniczko na ludzkich drogach. Pomóż nam pokonać wszelką beznadziejność. Pomóż nam być silniejszymi niż wszystko, co nas zniewala. Pomóż nam być sobą. Powierzamy Ci się także z tym, co w nas zagrożone od wewnątrz i od zewnątrz. Lecz nas z grzechów i niemocy, wydobywaj z klęski i błędu. Chroń przed lekceważeniem życia i tym wszystkim, co zdrowiu i życiu zagraża. Naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić ku Twojemu Synowi. prowadź nas do Niego. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku innym ludziom. Niech nasze serca będą otwarte, niech będą otwarte domy i rodziny. Wyzwól nas z lęku, byśmy nie bali się otworzyć drzwi Zbawicielowi świata i człowieka.
2: Pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość, za przyszłość Kościoła. Naucz nas być obecnymi w Kościele i życiu społecznym. Naucz nas brać odpowiedzialność za losy świata i ojczyzny. Matko mądrości, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zasadami, a wypełniali je jak najlepiej. Zawierzamy Ci nasze dojrzewanie do prawdy, tej prostej, którą możemy odkryć naszym rozumem, i tej głębszej, do której odkrycia potrzebujemy pomocy z wysoka. Zawierzamy dochodzenie do mądrości wynikającej z wiedzy, która łączy się z doświadczeniami łaski. Nasze chwile nad książką, w bibliotece, przy komputerze, chwile pewności i strachu, wiedzy i wątpienia, dochodzenie do stwierdzeń pewnych i błądzenia po manowcach niewiedzy i przesądu. Oddajemy nasze emocje związane ze zdawaniem matury, z zaliczeniem każdego przedmiotu, który sobie wybraliśmy. Powierzamy Twojej opiece naszych nauczycieli i wychowawców, którzy przez lata służyli nam wiedzą i radą. Zawierzamy nas w wypoczynek, chwile wolne od trudu. Niech i one chwalą Boga. Nasza modlitwa niech przybliża nas do Boga przez Chrystusa i z Chrystusem. Amen.
3: Maryjo, Matko Chrystusa i nasza Matko, stajemy dziś przed Twoim jasnogórskim obliczem jako wspólnota włodawskich szkół średnich, którą pragniemy zawierzyć Twojemu niepokalanemu sercu. Dziękujemy, Matko i Królowo, za dotychczasową opiekę nad naszymi szkołami i pod Twoją obronę uciekamy się, niezawodna nauczycielko i wychowawczyni. Prosimy Cię, aby nasze szkoły były wspólnotami, w których miłość Chrystusa będzie drogą spotkania, na której uczeń i nauczyciel będzie mógł wzrastać do pełni człowieczeństwa, na wzór Twojego Syna. Maryjo, Matko dobrej drogi, powierzamy Ci naszych uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów maturalnych, ich marzenia, plany i nadzieje, ale także lęk przed przyszłością i niepewność wyborów. Kiedy przyjdzie zmęczenie, daj im wytrwałość. Kiedy pojawi się zwątpienie, przywracaj nadzieję. Kiedy będą musieli wybierać, prowadź ich ku temu, co dobre. A gdy doświadczą porażki, pomóż im znaleźć siłę, by zaczynać od nowa. Nie prosimy dla nich o życie bez trudności. Prosimy, aby potrafili przez nie przechodzić, nie tracąc wiary, nadziei i wrażliwości na drugiego człowieka.
4: Maryjo, powierzamy Ci ich wiarę. Strzeż jej, gdy opuszczą szkołę i rodzinny dom, gdy znajdą się w nowych środowiskach i gdy będą stawiać pytania, na które dziś jeszcze nie znają odpowiedzi. Niech pytają, szukają i dojrzewają, ale niech nigdy nie przestaną szukać Boga. Niech nie wstydzą się swojej wiary i nie zaprą się Chrystusa wtedy, gdy wierność Jemu będzie wymagała odwagi. Dziś powierzamy Ci ich przyszłość. Nie znamy dróg, którymi pójdą. Prosimy, aby gdziekolwiek się znajdą, pozostali ludźmi prawego sumienia, otwartego serca, ludźmi wiernymi Bogu. Maryjo, Królowo Polski, otaczaj ich opieką i prowadź do Twojego Syna. Amen.
5: Thank you.
0: Maryjo, przyjmij to zawierzenie, aby każdy, który został zawierzony, był blisko Ciebie. Okryj nas swoim płaszczem macierzyńskim i prowadź nas na drogach naszego życia.
5: Ojcu Filipowi Kazimierczakowi oraz przedstawicielom maturzystów z Włodawy, ich nauczycielom i wychowawcom dziękujemy za dzisiejsze rozważanie, również zawierzenie życia i przyszłości Bogu przez ręce Maryi. Pragniemy w godzinie apelu powierzać Bogu ich samych, ale także cały Kościół wraz z papieżem Leonem XIV, Episkopat Polski, naszą ojczyznę, wszystkich sprawujących władzę. Modlimy się o powołania kapłańskie do stanu zakonnego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę, maturzystów z Jasła, maturzystów z diecezji rzeszowskiej, z archidiecezji lublińskiej. Modlimy się za wszystkich tutaj obecnych, tych, którzy łączą się z nami duchowo poprzez media. Modlimy się za dobrodziejów Jasnej Góry, we wszystkich intencjach polecanych Wielkiej Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. Rozważać będziemy tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
8: Mère de Dieu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. W 29 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny polecamy dzisiaj miejscowość Radochów, parafię pod wezwaniem świętego Mikołaja. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
17: Postawmy sobie pytanie, co łączy patrona dnia dzisiejszego, świętego ojca Pio, szczególnego charyzmatyka sakramentu pokuty, ze świętym Janem Pawłem II. Po pierwsze, przesłanie, aby każdy człowiek odkrył w sobie poczucie obecności Boga. A drugie, aby odkrył w sobie poczucie obecności grzechu. Bo tylko Chrystus Odkupiciel daje odpowiedź na wszystkie pytania człowieka.

zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękuję za wspólną modlitwę. Na modlitwę różańcem świętym zapraszam na godzinę 21.30. Dwa numery telefonów będą do Państwa dyspozycji. 500 744 555. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował dla nas ksiądz Marcin Jaromi.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
1: Wieść o Jezusie rozchodziła się z ust do ust. Chociaż nie było wtedy tak szybkiego przekazu informacji jak w dzisiejszych czasach, to i Herod usłyszał o Jezusie. Odezwały się jego wspomnienia związane ze ścięciem Jana Chrzciciela, kiedy to przez nieopatrzną obietnicę i błędne założenie, że życie drugiego człowieka jest jego własnością, stracił uwięzionego proroka. Niestety jego pragnienie zobaczenia Jezusa sprowadza się jedynie do zaspokajania ciekawości przeżycia czegoś niezwykłego. Nie ma w nim skruchy i chęci naprawienia zła. W rozdziale 23 u Łukasza przeczytamy, że zobaczył Jezusa już uwięzionego, ale przez to, że Zbawiciel nie chciał mu odpowiedzieć na jego pytania i nie zaspokoił jego pragnienia zobaczenia cudu, wzgardził skazańcem i kazał go odesłać. Także i dzisiaj Jezus staje przed nami, jakby ciągle był skazańcem. Bywa i tak, że wielu ludzi, którzy nie otrzymują od razu odpowiedzi na swoje pytania czy oczekiwania, odrzucają go ze wzgardą. Ale dla tych, w których poza ciekawością jest szczere szukanie prawdy i gotowość do uznania swojego grzechu, objawia on swoją moc i miłosierdzie.

Tu Radio Warszawa, jest godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444, 512 700 555. Razem z nami w studiu przedstawicielka wspólnoty uwielbienia z parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu. Witam serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy, w której to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Węsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się o łaskę nieba dla świętej pamięci Marka, o zdrowie i opiekę dla Adama. Modlą się rodzice, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o rozwiązanie trudnych spraw Anny i Łukasza, o opiekę, łaskę, zdrowia dla Bogusławy w dniu imienin, o ulgę w cierpieniu dla Magdaleny, o zdrowie dla małej Agnieszki, o łaskę życia wiecznego dla Heleny oraz zmarłych z rodziny. O zdrowie i wszelkie błogosławieństwo dla Pawła,

0: Gorąco proszę za przyczyną ojca Pio o uzdrowienie Adama z depresji lękowej. Proszę o uzdrowienie małej Agnieszki, pojednanie dla rodziny Agnieszki, Piotra i pomoc w wychowaniu dzieci. O nawrócenie Macieja i Tomasza. O powrót do kościoła i sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina. Modlimy się w intencji Adama i Teresy. O dar Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże modli się rodzina. Prośba o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Daniela. Za dusze zagrożone potępieniem wiecznym, aby nieustający różaniec płynący z Getrzwałdu okazał się iskrą z Polski i dla Polski. O Bożą opiekę dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra i księdza Mateusza, o łaskę zbawienia Pawła Starynowicza, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw Adama i Ani z Glorią, Pawła Marceliny ze Stefcią, o zdrowie dla Kasi, łaski Boże dla Olafa. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Modlimy się także za wszystkich parafian z parafii Matki Bożej Pompajańskiej na Żeraniu. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Rozpocznijmy Różaniec Święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezu, pośród naszych codziennych trosk przypominasz nam, że życie jest silniejsze niż śmierć, a nadzieja silniejsza niż zwątpienie. Prosimy Cię za naszą parafię, abyśmy potrafili wnosić światło wiary tam, gdzie pojawia się smutek, samotność i zniechęcenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie...
0: A razem z nami modli się Pan Marek. Szczęść Boże, Panie Marku.
2: Szczęść Boże. Ja się dzisiaj chciałem pomodlić o zdrowie dla Wojka Krzysztofa.
0: Oczywiście. Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Święta Maryjo.
0: Chleba naszego powszedniego
2: daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.

0: Żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Panie Marku, Bóg zapłać za słoną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie, spokojnej nocy.
1: Ja również, Panie Wojtku, pozdrawiam i przepraszam, że tutaj zaszła pomyłka.
2: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do
1: usłyszenia. Wszystkiego dobrego, Panie Wojtku.
2: Dziękuję bardzo. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy.
0: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezu, wracasz do Ojca, ale pozostajesz z nami. Naucz nas ufać Twojej obecności także wtedy, gdy nie widzimy od razu owoców naszej modlitwy i pracy. Prosimy za wszystkich parafian, aby wiara prowadziła ich przez każdy dzień. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
2: Jest z nami Pani Małgorzata. Pani Małgorzato, szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże, witam.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pani Małgorzato, Bóg zapłać za słoną modlitwę. Dziękujemy uprzejmie.
3: Bóg zapłać.
2: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy.
0: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Duchu Święty, napełnij nasze serca swoją mocą. Odnów nasze rodziny, naszą parafię i wspólnoty, do których należymy. Daj nam odwagę, abyśmy nie wstydzili się wiary i potrafili być dla innych świadkami Ewangelii.
2: Razem z nami jest Pan Adam. Szczęść Boże, witam.
4: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać Panie Adamie za obecność i za modlitwę i zapraszam ponownie z Panem Bogiem.
4: Panie Boże,
2: Panem do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
0: Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, całe swoje życie oddałaś Bogu i zostałaś przez Niego przyjęta do chwały. Ucz nas wierności w małych, codziennych sprawach. Prosimy za osoby starsze, chore i samotne z naszej parafii, aby nigdy nie zabrakło im bliskości i nadziei.
2: A razem z nami modli się Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: I jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pani Grażyno, Bóg zapłać za modlitwę.
5: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, Królowo Pokoju, otocz opieką nasze rodziny i całą parafię. Pomóż nam budować wspólnotę opartą na miłości, przebaczeniu i wzajemnej trosce. Prowadź nas do swojego Syna, abyśmy kiedyś razem mogli uczestniczyć w Jego chwale.
2: A jest z nami Pan Bogdan. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Twoją obronę.
0: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Bóg zaproszę moją kuzynę. Z Panem Bogiem do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I dziękuję także naszemu gościowi w studiu, dziś przedstawicielka wspólnoty uwielbienia z parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu. Bóg zapłać za obecność i za modlitwę dzisiejszą.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: I dziękuję także wszystkim naszym słuchaczom. Zapraszam już jutro o stałej porze. Modlimy się o 21.30 różańcem świętym. Gorąco zachęcam także do wysłania swoich intencji, do tegoż różańca. A już za kilka chwil na naszej antenie audycja Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński. Audycję poprowadzą Anna Murawska i Paweł Zuchniewicz, a dziś gośćmi Dorota i Piotr Pangowscy, gośćmi w audycji. Kończymy tymczasem wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję Wojciech Dąbrowski. Życzę samych radości i zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze. Spokojnej nocy.
7: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
8: Witam bardzo serdecznie, a dzisiaj ze mną w studiu po raz pierwszy Państwo Dorota i Piotr Pangowscy. Bardzo serdecznie witam Pani Doroto.
9: Witam bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry.
8: I jak po raz pierwszy, ja się cieszę zawsze z tych premier, jak po raz pierwszy, a my się w ogóle nie znamy, no to jeszcze będziemy poznawać, to zawsze taką robimy mini ankietę, czyli żebyśmy się dowiedzieli, nasi słuchacze, z jakim to małżeństwem mają do czynienia. Więc pierwsze jest pytanie, zawsze zadaję złośliwie mężowi, proszę wymienić datę ślubu. A.
10: Tak, z tym nie mam problemu, 25 sierpnia 2001 roku, natomiast jeżeli chodzi o dzień urodzenia wszystkich dzieci, mam ich pięcioro, nieraz jest to trudne, jeżeli na przykład muszę je zarejestrować do lekarza i wtedy pani w recepcji patrzy z takim się wyrzutem na mnie, co to za ojciec, który nie pamięta daty urodzenia swojego dziecka, no ale przy piątce myślę, że to jest w jakiś sposób usprawiedliwione.
8: Dobrze, czyli to jest 25 lat.
10: Tak.
8: To jest bardzo ważny rok, można powiedzieć, jubileuszowy.
9: W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia i planujemy taką powtórkę z wesela. Zaprosiliśmy wielu przyjaciół, rodzinę i uważamy, że każdą rocznicę no taką okrągłą należy świętować też. Nasze dzieci czekają na to wydarzenie, bo też są zaproszone. Więc będziemy celebrować, przygotowujemy się, układamy playlistę, będzie potańcówka, bardzo lubimy tańczyć. Też bardzo lubimy, uważamy, że mamy taki charyzmat gościnności, że lubimy gościć naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów i dlatego uważamy, że to jest świetny czas na to, żeby razem się bawić, razem się cieszyć tym 25-leciem, ale też będziemy chcieli takie troszeczkę zrobić podsumowanie, taki przegląd tych 25 lat.
8: W takim razie, jeśli podsumowanie, przegląd, to może cofnijmy się do tego źródła. Chciałbym zapytać, czy to, że się wtedy spotkaliście na ślubnym kobiercu to był efekt, tak powiem, jakby takiego jednorazowego zauroczenia, czy jakiegoś dłuższego dojrzewania? Jak to dochodziło do tego?
10: To był proces, to nie była strzała Amora, ale widzimy na pewno z perspektywy lat, że to było działanie Boga i Ducha Świętego. Wówczas tego sobie nie uświadamialiśmy, ale najpierw się znaliśmy na studiach, razem jesteśmy prawnikami, razem studiowaliśmy prawo w Warszawie. Znaliśmy się od połowy studiów, a dopiero pod koniec studiów, więc można powiedzieć już właściwie była taka to ostatnia szansa, żeby bliżej się poznać. Wówczas staliśmy się parą, zainteresowaliśmy się sobą, a wcześniej byliśmy po prostu kolegą i koleżanką, więc na pewno to dojrzewało.
9: A ja uważam, że to była strzała, taka strzała Amora. Nie zgadzam się tutaj z mężem, ponieważ potwierdzam, że jako kolega, koleżanka na studiach znaliśmy się przez prawie 5 lat, nawet razem się uczyliśmy do egzaminów, gdzieś tam byliśmy we wspólnych grupach, ale z mojej strony ja zupełnie nie zwracałam na niego uwagi jako potencjalnego kandydata na chłopaka czy męża. Nasze pierwsze spotkanie, takie bliższe, wyglądało tak, że po prostu mąż do mnie zadzwonił któregoś dnia i zaprosił mnie do kina. I poszliśmy do kina, a po kinie na kawę. I tam właśnie padła ta... Ja myślę, to mówię, że to było działanie Ducha Świętego, że takie światło spłynęło na mnie, że ojej, jaki fajny chłopak. Dlaczego wcześniej nie zwracałam na niego uwagę? Zaczęliśmy rozmawiać na zupełnie inne tematy niż nauka, niż studia. No i od tamtej pory już spotykaliśmy się później przez 4 lata. Po 4 latach narzeczeństwa pobraliśmy się. Ale to jest... Zawsze ja mojej mamy pytałam, mamo, jak to będzie, jak ja poznam tego właśnie jedynego właściwego chłopaka? A mama mi powtarzała, że no po prostu będziesz wiedziała, że to jest ten. I ja tego dnia, kiedy umówiliśmy się na tą kawę, już wiedziałam, że to będzie mój mąż.
8: A pan wiedział?
10: Ja potrzebowałem trochę więcej czasu.
8: Bo skąd ta kawa się wzięła, to zaproszenie na tą kawę?
10: No tego właśnie nie wiem. Dlatego myślę, bo spotykaliśmy się, znaczy po prostu znaliśmy się wcześniej na studiach jako kolega, koleżanka. Moja obecna żona, wtedy po prostu koleżanka na studiach, zawsze miała dobre notatki, więc ja w okresie sesji często do niej zaglądałem, ale nie myślałem właśnie w kategoriach dziewczyny, narzeczonej, żony, ale coś właśnie, tak jak mówię, że teraz z perspektywy czasu widzę w tym działanie Boga, Ducha Świętego, że z jakiegoś powodu wykonałem ten telefon, zaprosiłem żonę, ona się, znaczy wtedy koleżankę, ona się zgodziła pójść i rzeczywiście po tym kinie wszystko się zmieniło, ale no, wychodząc z kina nie mogę powiedzieć, że myślałem o tym, że to jest moja przyszła żona, to gdzieś uczucie we mnie dojrzewało, natomiast myślę, że po prostu byśmy sobie zaplanowani.
8: Ale tak jak zrozumiałem, to u pani było takie, poszliśmy razem do tego kina, potem zaczęliśmy rozmawiać i nagle, ojej, jaki fajny chłopak, nie?
9: Tak.
8: Czyli było to coś, co mama mówiła, że już wiem.
9: Że już wiem. Aha. I pamiętam, że to śmiejemy się do tej pory, że no, tak jak mówię, jak na studiach, no to zazwyczaj to były takie relacje związane z zajęciami, z nauką, a tutaj zaczęliśmy rozmawiać zupełnie takich prywatnych sprawach i Piotrek zaczął mi opowiadać o swoim piesku Timce. I ja po prostu z taką, nie wiem, troską, z taką miłością o tym piesku, że ja nie jestem jakąś wielbicielką zwierząt, ale zwróciłam na to uwagę, że taką właśnie w nim zobaczyłam taką delikatność i taką dobroć. I to mnie chyba wtedy tak bardzo poruszyło.
8: I to potem sobie tak dojrzewało. Kiedy tak się stwierdziliście, że na zawsze, bo to jest poważna decyzja na całe życie,
10: tak,
8: nie?
10: Po 3 latach bycia parą stwierdziliśmy, że tak, że chcemy być ze sobą na zawsze.
9: No była pewna rozmowa w parku.
10: Była pewna rozmowa na ławce w Parku Saskim. Tak, żona mi dopingowała do podjęcia takiego, może nie decyzji, ale zadania tego pytania. Dawała mi do zrozumienia, że ona czeka na to pytanie i ja chyba też dosyć szybko zrozumiałem.
9: Tak, bo to my zaczęliśmy się spotykać na końcówce 5. roku studiów. Później jeszcze byliśmy na aplikacjach. Ja byłam na aplikacji sądowej przez 2,5 roku. Piotr Radcowskiej. Także jeszcze dalej się uczyliśmy, będąc w narzeczeństwie. No a później, kiedy już skończyliśmy aplikację, przyszedł taki moment już pracy zawodowej. No to ja znowu stwierdziłam, że trzeba jakąś decyzję podjąć.
10: Tak, moja żona jest taką kobietą zdecydowaną, a mężczyzna nieraz potrzebuje pomocy w podjęciu decyzji. I to z perspektywy 25 lat wiem, że to była bardzo dobra decyzja.
9: Nie żałujesz
10: tego? Nie żałuję.
9: A ja się cieszę, że jakby zmobilizowałam mojego męża, bo no, w takich jakichś gorszych chwilach to potrafię powiedzieć, że no, gdyby nie ta rozmowa na ławce w Parku Saskim, to pewnie do tej pory byśmy się jeszcze prowadzali ze sobą.
8: Czy już wtedy było wiadomo, no, już poznaliście się dość dobrze, że macie jakby wspólne patrzenie na różne sprawy, czy rozmawialiście potem jakoś o przyszłości, czy też ten aspekt wiary był dla was wtedy ważny?
10: Nasza droga do Pana Boga, też do poznania Jezusa była długa. Myślę, że z perspektywy też czasu jej początek właśnie rozpoczął się w narzeczeństwie, natomiast wówczas nie przeżyliśmy jeszcze jakiegoś świadomego nawrócenia. Ja wiem, że Pan Jezus do nas pukał tak subtelnie do naszych serc. W narzeczeństwie jeździliśmy na spotkania TZ, młodzieży, ale to jakby nie traktowaliśmy tej wiary w sposób taki dojrzały i świadomy. Traktowaliśmy trochę jako pewną przygodę, te wyjazdy, chociaż też pamiętam, że klimat tych spotkań TZ, byliśmy w Mediolanie, potem byliśmy jeszcze w Budapeszcie, one dla nas były ważne, natomiast ta droga była dosyć długa, bo takie świadome nawrócenie i pójście za Panem Jezusem to gdzieś nastąpiło jakieś 16 lat temu. Natomiast na pewno już od narzeczeństwa gdzieś ta droga się rozpoczęła.
9: No, oczywiście uczestniczyliśmy w takim rocznym kursie przedmałżeńskim w parafii świętej Anny w Piasecznie i pamiętam wtedy, że dość mocno przeżyliśmy ten kurs, a najbardziej z tego kursu pamiętam parę, która wtedy, parę małżonków, którzy przyszli do nas ze świadectwem i właśnie oni opowiadali o swojej rodzinie i o szóstce swoich, czy siódemce swoich dzieci i tak po kolei wymieniali te dzieci, jak one się rodziły i ja pamiętam, że robiłam takie wielkie oczy, że jejku, co to za ludzie, my pochodzimy z takich rodzin 2+2, ja mam brata, Piotr ma siostrę i dla nas wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy właśnie o takiej rodzinie wielodzietnej i dla mnie to było niewyobrażalne, no patrzyłam na nich jak tak, jakichś ludzi z kosmosu,
10: duża abstrakcja,
9: a później w naszym życiu stało się tak, że mamy tak naprawdę szóstkę dzieci, ponieważ jedno dziecko już czeka na nas w niebie, nasze drugie dziecko. I tu wracając do tematu nawrócenia, my pochodzimy z rodzin wierzących, katolickich, ale tam w naszych domach nie było takiej żywej, głębokiej wiary. Raczej ona była powierzchowna. I u nas to nawrócenie właśnie przyszło z takim doświadczeniem szybko, bo to już był trzeci rok naszego małżeństwa. Mieliśmy już pierwsze dziecko, Alicję, która teraz ma 24 lata. I właśnie dotknęła nas niespodziewana śmierć dziecka, na które czekaliśmy już, no to już była końcówka ciąży, końcówka 8 miesiąca, gdzie cała ciąża przebiegała jakby prawidłowo. Czekaliśmy na narodziny naszego syna, no i odkleiło mi się łożysko, doszło do silnego krwotoku, niedotlenienia dziecka i syn przeżył tylko jedną dobę. I no dla nas to wtedy było ogromne przeżycie dla młodego małżeństwa, ale teraz z perspektywy 21 lat widzimy, że no Pan Bóg, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, że dopuścił takiego trudnego doświadczenia, że nam było wtedy potrzebne takie doświadczenie, żeby właśnie bardziej przybliżyć się do Pana Boga.
8: Pani Dorota, Pani powiedziała, znaczy takie słowa, no które no to są mocne słowa, bardzo mnie poruszają, że nam to było potrzebne, tak? Ja bym chciał zapytać o te słowa, ale na pewno 20 sekund nie zdążymy, więc teraz zrobimy małą przerwę, odpoczniemy chwilę przy muzyce i za chwileczkę byśmy wrócili do tego, dobrze?

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Są z nami Państwo Dorota i Piotr Pęgowscy. Skończyliśmy rozmowę naszą w takim momencie, powiedziałbym, dramatycznym bardzo, bo byliście małżeństwem już od, niech dobrze policzę...
2: Trzeci rok naszego małżeństwa. To był
1: mieliście już córkę.
2: Półtoraroczną córkę, tak.
1: Począł się chłopczyk. Wszystko szło dobrze do 8 miesiąca i tu nagle...
2: Tak, nagle po prostu będąc w pracy źle się poczułam. Mąż przyjechał po mnie, zdążyliśmy tylko do domu dojechać i dostałam bardzo silnego krwotoku. Znaleźliśmy się w szpitalu na Madalińskiego. No i niestety no, szybkie cesarskie cięcie, no nie udało się. Dziecko żyło jedną dobę ze względu na niedotlenienie. I to było dla nas bardzo trudne doświadczenie, ale też wtedy, przynajmniej ja, myślę, że mąż też, spotkaliśmy właśnie Boga żywego, w taki sposób, że Pan Bóg posłużył się innymi ludźmi. Przyszedł do nas poprzez innych ludzi, między innymi poprzez lekarzy, ponieważ no, pojawiła się też ból, rozpacz po stracie dziecka, ale też we mnie, w kobiecie była taka myśl, że pierwsza córka urodziła się przez cesarskie cięcie, drugie syn również było cesarskie cięcie i że my już nie będziemy mieli więcej dzieci przez to, no bo tak mówi się, że dwa cesarskie cięcia, bardzo często pojawił się taki lęk, że to koniec, że będziemy mieli tylko jedno dziecko. I wtedy pojawił się, dyrektorem tego szpitala był profesor Hazan i on, nie znając mnie, przyszedł do mnie, aby tak po ludzku po prostu pocieszyć mnie w tym bólu i powiedział, żebym się nie martwiła, że jeżeli planujemy kolejne dziecko, to żebyśmy odczekali pół roku i po pół roku, kiedy będę w ciąży, żebym przyszła do niego i że on poprowadzi tą ciążę. I tak się stało. I tak Pan Bóg nam pobłogosławił, że równo po pół roku byłam w ciąży z kolejnym dzieckiem.
3: To jest również
2: synem, nasz syn Antoni, który teraz ma 20 lat. I uważam, że właśnie ten profesor został posłany do mnie przez Pana Boga, dlatego, że dał mi taką nadzieję i odwagę, żeby się nie załamywać. Znam wiele kobiet, które po drugiej ciąży i po drugim cesarskim cięciu już nigdy nie odważyły się mieć kolejne dziecko ze względu właśnie na taki strach przed kolejną utratą dziecka, czy przed nawet utratą życia. Chciałam powiedzieć, że w sumie miałam w swoim życiu 6 cesarskich cięć. Jestem przykładem właśnie kobiety, która miała 6 cesarskich cięć i wydaje mi się, że no bez obecności Boga i Ducha Świętego nigdy to by się nie udało. Dlatego, że Pan Bóg zabrał lęk przed właśnie kolejnymi dziećmi i pomimo tej sytuacji tak nas przeprowadził bezpiecznie. No oczywiście to jest historia na inną opowieść, jak dochodziliśmy do czystości małżeńskiej, jak przechodziliśmy tą drogę, ale właśnie już wtedy dał nam się poznać w tej osobie lekarza, ale też pokazał nam, że co jest ważne w życiu. My wtedy po utracie dziecka, po jego śmierci, wyjechaliśmy na jakiś czas w góry, w Beskid Niski i chcieliśmy zupełnie zmienić swoje życie, zmienić miejsce zamieszkania, zostawić tutaj. Już jako młodzi ludzie byliśmy zmęczeni karierą, taką pogonią za sukcesem i chcieliśmy zamieszkać właśnie tam w górach. To się nie stało, co też było planem Pana Boga.
3: Ja może wejdę w słowo, ponieważ tak jest, kiedy razem mówimy z żoną, to muszę dbać o to, żeby móc dojść do głosu. Ja jeszcze tylko potwierdzę to, że właśnie Pan Bóg właśnie działał poprzez konkretne osoby i tak właśnie w życiu naszym przychodził. Tak jak Dorota powiedziała, po utracie Jędrka, jego śmierci, też Pan Bóg kolejne osoby postawił, oprócz profesora Hazana, osoby, które, gdzie wyjechaliśmy w góry, w miejsce, gdzie droga się kończyła, Beskid Niski, taki koniec świata i tam osoby, które w ogóle nas nie znały, też nie znały w ogóle historii naszego życia, z takim ogromnym ciepłem nas przyjęły, miłością. W tym domu był obecny też Pan Bóg, dwóch synów
2: Było kapłanami.
3: Ale chciałem też powiedzieć o tym, że w tej utracie dziecka też hartowała się nasza jedność małżeńska i tworzyła, że pomimo tego trudnego doświadczenia chcieliśmy być bardzo ze sobą i nawet tak powiedział, nie wiem czy świadomie, ale prosiliśmy też bliskie nam osoby, rodziców, rodzeństwo, że my chcemy to razem przeżyć, że chcemy być w tym sami, że potrzebujemy tego. I to trudne doświadczenie, ja jestem przekonany w naszym życiu, że właśnie Pan Bóg z trudnych doświadczeń wywodzi dobro. I to jest bardzo, bardzo ważne w naszym życiu.
2: A ja też dziękuję Panu Bogu za to, że nawróciliśmy się, można powiedzieć, w tym samym momencie i w tym samym czasie. To doświadczenie było takim przyczynkiem, ale według mnie to za to jestem wdzięczna, tak, że razem się nawróciliśmy i że razem wkroczyliśmy na tą drogę ku Chrystusowi, kroczenia za Jezusem Chrystusem. Był to pewien proces, ale przeżywany wspólnie. I to nawrócenie też polegało na tym, że my spotkaliśmy Boga żywego, że Jezus Chrystus nie był dla nas właśnie tylko jakąś historią, ale Bogiem, którego spotykaliśmy konkretnie w naszym codziennym życiu. I po tym nawróceniu, że zaczęliśmy się bardzo interesować właśnie osobą Jezusa Chrystusa, ale też byliśmy zainteresowani tym, co Bóg mówi o małżeństwie. I odkryliśmy, że Biblia jest taką instrukcją obsługi małżeństwa, najlepszą instrukcją obsługi małżeństwa. Oczywiście to jest proces, to już 25 lat trwa, ale tam szukamy często odpowiedzi na nasze właśnie problemy. Rozmawiamy z Panem Bogiem. No jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Oczywiście zaraz po nawróceniu wstąpiliśmy do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, więc w tym duchu odnowowym, w takiej miłości do Ducha Świętego też wzrastamy.
1: Ja chciałbym zapytać jeszcze, to zapytam Pana Piotra.
2: Proszę.
3: Dziękuję.
1: Bo tu padło takie słowo nawrócenie. Tak, nawrócenie. Ale jak to się dokonało? To znaczy jest jakiś moment A i jest jakiś moment B, tak? I między momentem A a momentem B coś się dzieje. Rozumiem, że jakby tym momentem A, jeśli tak można powiedzieć, to było to cierpienie, z którym żeście się zetknęli, którego żeście dotknęli.
3: Znaczy, ja myślę, że to był tak naprawdę takie... W naszym życiu ja mogę powiedzieć, że co najmniej kilka nawróceń przeszedłem i cały czas się nawracam. Nie jest to proces dany raz na zawsze. Natomiast to, czym Dorota powiedziała, to było spotkanie Pana Boga w naszym życiu poprzez trudne doświadczenie utraty dziecka, na które zupełnie byśmy przygotowani, ale myślę, że tak naprawdę nikt nie jest przygotowany. Natomiast to był taki... Tak naprawdę z perspektywy dopiero czasu widzimy, jak Pan Bóg działał w naszym życiu, że właśnie postawił kolejne osoby w naszym życiu, bo nieraz sobie zadaję pytanie, ale jak Pan Bóg działa, jak do nas mówi? No właśnie, działał poprzez konkretne osoby. Natomiast od tego czasu nastąpił pewien etap. Nasze życie jakby nie było w próżni. Pojawił się kolejny syn, potem się pojawiła córka, druga córka, mieliśmy trójkę dzieci. I mam wrażenie, że też z perspektywy naszego tego doświadczenia życiowego, po paru latach bycia w takim małżeństwie, wtedy to pewnie było małżeństwo, które mieliśmy 8-9 lat, taki bym powiedział przykładowy pierwszy taki poważniejszy kryzys małżeński. On głównie pewnie wynikał ze zmęczenia, pędu, trójka dzieci, oboje zawsze pracowaliśmy zawodowo. Chociaż no jakby z perspektywy czasu można powiedzieć, że no byliśmy taką przykładową rodziną, dwójka dzieci, chodzimy w niedzielę do kościoła, trójka dzieci wówczas chodzimy w niedzielę do kościoła, mamy dobre zawody.
1: Domek Rus, tak?
3: Tak, Domek Rus, budowaliśmy dom pod Warszawą, ale czuliśmy gdzieś w głębi serca jakąś próżnię, coś, co nie, gdzieś jakieś pragnienia, które nie są zaspokojone. Pytanie, dokąd zmierzamy tak naprawdę? I przynajmniej chyba mnie to, może Dorota była bardziej jakby za... miała mniej czasu na taką refleksję jako młoda mama i trójki dzieci. Natomiast Natomiast mnie to nie dawało spokoju. Pamiętam, że kiedyś zobaczyłem u nas w parafii w Zalesiu Górnym zaproszenie, plakat zaproszenie na REO. To jest skrót. Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. I pamiętam, że to zaproszenie dawało mi spokoju. Ja gdzieś tam w głowie gdzieś przyniosłem na dalszy plan, ale kolejne dni mijały i cały czas wracało to pytanie, że może powinienem pójść na te rekolekcje. I tak to zrobiłem. Poszedłem na te rekolekcje i one odbywały się w cyklu takich kolejnych 10 spotkań co tydzień. Poszedłem sam. I tam właśnie w taki sposób świadomy się nawróciłem. Dowiedziałem się o Panu Bogu, dlatego że moja wiedza, ona trochę, mówiąc trochę w jakiś sposób wstydliwie, ona się ograniczyła do lekcji religii ze szkoły podstawowej. Może jakieś lekcje jeszcze ze szkoły w liceum. I tam tak naprawdę poznałem, dowiedziałem się o miłości Pana Boga, dowiedziałem się o Duchu Świętym, grzechu, przebaczeniu. To w jakiś sposób mnie pociągnęło. Nastąpiła też taki moment w moim życiu w czasie tych rekolekcji, które uważam za cud, dlatego że zmagałem się wówczas od kilku lat, to też takie kolejne cierpienie w młodym małżeństwie z chorobą krwi, chorobą taką immunologiczną i w czasie tych rekolekcji doznałem uzdrowienia. Ten stan mu się ustabilizował, wcześniej często trafiałem do szpitala. I to, można powiedzieć, że to był przypadek, ale to nie był przypadek. Wiem, że to Pan Bóg działał.
1: Palec Boży działał
3: Boży. To się wtedy wydarzyło.
1: To tu postawimy kropkę. Ja jeszcze mam ze dwa przynajmniej pytania dotyczące tego, o czym mówiliśmy, ale to za chwilkę.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Państwo, Dorota i Piotr Pęgoscy są z nami i mamy taki, i takie słowo jest z nami, to słowo nawrócenie. Pani Dorota opowiadała o tym nawróceniu od strony właśnie jakby spotkania z ludźmi, od strony tego, że po stracie dziecka pojawili się ludzie, czy pojawił się ktoś, lekarz, no znany nam też doskonale, prawda, profesor Hazan, który jest wielkim obrońcą życia i miłośnikiem życia. To jest swoją drogą ciekawe, nie, że dyrektor szpitala przychodzi do jednej pacjentki, żeby ją pocieszyć. Pan Piotr, jak domyślam, znaczy to był taki moment też jakby otwarcia się większego, tak? Chesterton tak zwykł mówić, że cierpienie jest tubą Pana Boga, nie? Że wtedy lepiej słychać to, co do nas mówi. Ale że potem już, kiedy mieliście kolejne dzieci, prowadziliśmy po prostu takie życie, było coś, co nie dawało spokoju, czyli i poszedł pan na, i pan poszedł sam na te rekolekcje.
2: Tak, poszedłem sam, te rekolekcje minęły i potem zdecydowałem się zostać w grupie, która u nas w parafii funkcjonuje. Też trudno było, żebyśmy wówczas tą drogę taką też formacji podjęli razem. Dzieci były małe, spotkania się odbywały wieczorami, raz w tygodniu. Natomiast po jakimś czasie w naszej parafii był się taki kurs dla małżeństw, weekendowy, kurs Filip dla małżeństw. Mhm. Też taki ewangelizacyjny. No i ja namówiłem żonę,

0: więc obserwowałam też, jak on się modlił charyzmatycznie, tak, przy mnie, jakoś bez skrępowania i ja tak nie potrafiłam i nawet z taką trochę zazdrością patrzyłam, że ojej, coś tu się dzieje w jego życiu dobrego i nie chciałabym, żeby mnie to też ominęło, dlatego jak mąż zaproponował ten kurs dla małżeństw, no to chętnie się zgodziłam, pomimo tego, że mieliśmy małe dziecko, to dziecko nam przez ten cały kurs towarzyszyło, także teraz często jak słyszę, jak młodzi małżonkowie mówią, że dziecko jest przeszkodą, to dla nas nie było to przeszkodą, tak? Poradziliśmy sobie, żeby we wszystkich zajęciach uczestniczyć właśnie z tym dzieckiem. No i później to już szybko poszło po tych rekolekcjach. Ja tam głęboko też bardzo przeżyłam chrzest w Duchu Świętym, że właśnie miałam takie dotknięcie Ducha Świętego i Duch Święty jakoś nas szybko od razu powołał, posłał, bo uczestniczyliśmy w takim zespole świeckich małżeństw przygotowujących młodzież do bierzmowania, do sakramentu bierzmowania. Czyli od razu właśnie chcieliśmy ewangelizować i posługiwać w kościele. I też ta wspólna służba w kościele bardzo nas połączyła i wzmacniała również naszą wiarę.
1: Bo jakoś patrzyliście, panie patrzę, rozumiem, że też i wasze spojrzenie, że cały czas jesteście w małżeństwie, tak. Ale to spojrzenie na małżeństwo zaczyna prawdopodobnie jakoś się zmieniać.
2: Tak, to znaczy to prawda, spojrzenie na małżeństwo zaczyna się zmieniać, ale też nie z nas. Ja tutaj widzę znów działanie Ducha Świętego, który przyszedł do nas też Pan Bóg do nas przyszedł w pewnych trudnościach, dlatego że takie jakby spojrzenie na małżeństwo u nas takie świadome przyszło od strony jedności fizycznej w małżeństwie, dlatego że Dorota powiedziała o tym, że byliśmy otwarci na życie, Duch Święty zabierał lęk, ale też nie całkowicie. Dlatego, że zatrzymaliśmy się na trzecim naszym dziecku, w sumie czwartym, trzecim, które było żyjące, ale potem się pojawiły kolejne dzieci. Pojawił się jeszcze Paweł. Paweł, który ma teraz 15 lat, właśnie idzie do liceum i Jasiu, który ma 13. No i ten lęk jednak gdzieś tam myślę, że szatan podsycał w nas i będąc osobami nawróconymi, dla nas bardzo ważne było to, żeby być spójnymi w naszej wierze. Nie chcieliśmy powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, tak, Ty jesteś dla nas ważny, idziemy za Tobą, ale nasza sypialnia to nie, to jest nasza prywatna sprawa, tutaj Cię nie wpuszczamy, mamy taką sytuację, a nie inną, mamy już piątkę dzieci, sześć cesarek, no musimy sobie jakoś z tym poradzić, może jakieś sposoby, pewnej jakiejś antykoncepcji, czy nawet nie hormonalnej, ale innych sposobów. I to nam nie dawało spokoju, na tyle, że czuliśmy, że ta jedność fizyczna jest dla nas bardzo ważna, że ona też
0: buduje
2: naszą więź i też wpływa na jedność emocjonalną i też jedność duchową, intymność duchową, o której pewnie powiemy później. Natomiast widzieliśmy, że brak, czy ten pojawiający się lęk w kwestii bliskości fizycznej oddalał nas od siebie i nie mogliśmy sobie z tym poradzić, a jednocześnie ja byłem przekonany, że nie mogę Panu Bogu powiedzieć, ja Tobie w tej mierze nie ufam. Ja w Tobie nie ufam, muszę to wziąć i te sprawy jakoś załatwić po ludzku. Myślę tutaj o antykoncepcji. I borykaliśmy się tak, nie wiem, gdzieś od roku. Dla nas też było to o tyle trudne, że mieliśmy wokół siebie też innych ludzi w kościele, też inne małżeństwa, ale jakoś ten temat intymności fizycznej jest takim trochę tematem tabu, o którym się mało mówi, też w kościele i jakoś nie znaleźliśmy pomocy wśród, powiedzmy, osób, które wówczas znaliśmy. Ja byłem bardzo zdesperowany, że tą sferę musimy rozwiązać i Pan Bóg na pewno ma dla nas jakieś rozwiązanie. Wtedy mieliśmy, to już byliśmy po, już mieliśmy pięcioro dzieci żyjących z nami, najmłodsze miało kilka miesięcy. Ja znalazłem takie rekolekcje w Koniakowie, 450 kilometrów od domu, weekendowe, akt małżeński z ojcem Knocem, który

0: który specjalizuje się w kwestii tematyki intymności małżeńskiej, jest kapłanem, ale też seksuologię, ma dużą wiedzę.
1: Jechaliśmy na te rekolekcje, tak. Nie myśląc tak bardzo o tych rekolekcjach, jak o tym, żeby się spotkać z ojcem Knocem i żeby on nam po prostu podał gotowe rozwiązanie. Tak, co my mamy zrobić?
0: Gotowe rozwiązanie tych też naszych dylematów. I to były bardzo dobre rekolekcje, też wszystkim je polecam, dlatego że naprawdę ten temat intymności małżeńskiej był tam odczarowany. Było dużo śmiechu, ale było też dużo takiej wiedzy fachowej, fachowy język, i wiele tematów było dotkniętych. Natomiast no, czekaliśmy na spotkanie z ojcem Knocem. W końcu wieczorem, chyba w sobotę się z nim spotkaliśmy. I my wówczas też w sposób taki, teraz wiem, że niedojrzały, rozmawialiśmy, że być może jeżeli starsze współżycie może poprowadzić do ciąży, może powinniśmy być białym małżeństwem, czyli zaniechać współżycia.
1: Mieliśmy 40 lat.
0: Mieliśmy nawet chyba niecałe. W ogóle to też nie była kwestia przemodlona, nie była rozeznana, nie była przedyskutowana tak naprawdę z jakimś autorytetem z zewnątrz. Ojciec Knoc wysłuchał całej naszej historii, którą właściwie teraz opowiadamy. Spojrzał na nas i tylko powiedział: nie dacie rady. Nie dacie rady teraz. Musicie się nauczyć NPR-u, czyli naturalnego planowanej rodziny, a właściwie to pan musi stać się specjalistą w tej mierze. I to tak naprawdę było też otwarcie na tematykę małżeńską. Ja rzeczywiście wziąłem sprawę w swoje ręce. Nauczyłem się...
2: Prawdziwy mężczyzna.
0: Tak. Nie ukrywam, że miałem...
1: Zależało mu
0: ukrywam, że miałem w tym cel. Motywację. Ale oczywiście z tym współpracowaliśmy, bo wszelkie objawy prowadziła żona, ale bym powiedział, pewną analizę dokonywałem ja. Czyli żona po prostu mi się pytała: Piotruś, to teraz są te dni, czy nie ma? I to było też bardzo dobre, bo gdybyśmy mieliśmy pewną wątpliwość, to ja wtedy decydowałem: nie, wiesz co, nie jesteśmy pewni, to może jeszcze poczekajmy. A dla mnie jako mężczyzny to też to było bardzo ważne, dlatego że ja się nauczyłem wstrzemięźliwości seksualnej. Czyli też zacząłem panować nad swoim popędem, tymi dniami, kiedy w związku z tym, że już nie planowaliśmy poczęcia, też ze względu na stan fizyczny żony, też 6 cesarskich cięć, ja jakby zaakceptowałem ten stan, że wtedy, kiedy są okresy płodne czy około płodne, nie współżyjemy. Natomiast to było też to czekanie dla nas naprawdę, ten późniejszy okres, kiedy mogliśmy się w pełni zbliżyć do siebie, to czekanie było po stokroć wynagrodzane, więc naprawdę to dobrze było czekać. Teraz jesteśmy już po 50 i nie mamy już takich dylematów, ale ja właśnie ostatnio tak rozmawialiśmy, bo też rozmawiamy między sobą o kwestii seksualności. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w małżeństwie o tym rozmawiać, jeżeli mamy jakieś trudności, wątpliwości, problemy. Ja powiedziałem właśnie Dorocie: słuchaj, wiesz co, ja w sumie lubiłem ten okres, kiedy trzeba było czekać, bo to było takie ekscytujące i wtedy też miałem wrażenie, że też moja żona mnie docenia, bo ona mówiła: Piotruś, słuchaj, spójrz na ten nasz kalendarzyk, bo ci dni uciekają. Musisz je wykorzystać. I to było takie piękne. Też naprawdę jest piękność w tym, kiedy jeżeli coś, co dla nas jest ważne, jakby od razu nie jest nam dane, na coś musimy czekać. I to była też oczywiście dla nas droga, ale tak naprawdę też taka walka o tą czystość małżeńską, aby ta sfera seksualna nie była zaburzona, czy antykoncepcją, czy nawet stosunkiem przerwanym, który notabene jest bardzo, bardzo, bardzo mało skuteczną metodą ograniczenia
2: płodności. Moi drodzy, tak porozmawialiśmy sobie o was, no i teraz chyba jakby bez wątpliwości możemy powiedzieć, że to, co macie do przekazania też innych małżonkom, to nie jest tylko teoria, tylko dotknęliście tego osobiście. Więc ja zapraszam i was, i państwa, naszych słuchaczy, na spotkanie za tydzień, gdzie będziemy rozmawiać o intymności. I to nie tylko o intymności tej cielesnej, ale o intymności przede wszystkim duchowej. To się wszystko bardzo, bardzo mocno łączy. I dlatego dzisiaj bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za to podzielenie się i za tę szczerość. Państwo i moimi gośćmi byli Dorota i Piotr Pęgowscy i spotkamy się za tydzień.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień.
2: Paweł Zuchniewicz, do usłyszenia.
3: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
2: Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
3: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
1: Wieść o Jezusie rozchodziła się z ust do ust. Chociaż nie było wtedy tak szybkiego przekazu informacji jak w dzisiejszych czasach, to i Herod usłyszał o Jezusie. Odezwały się jego wspomnienia związane ze ścięciem Jana Chrzciciela, kiedy to przez nieopatrzną obietnicę i błędne założenie, że życie drugiego człowieka jest jego własnością, stracił uwięzionego proroka. Niestety jego pragnienie zobaczenia Jezusa sprowadza się jedynie do zaspokajania ciekawości przeżycia czegoś niezwykłego. Nie ma w nim skruchy i chęci naprawienia zła. W rozdziale 23 u Łukasza przeczytamy, że zobaczył Jezusa już uwięzionego, ale przez to, że Zbawiciel nie chciał mu odpowiedzieć na jego pytania i nie zaspokoił jego pragnienia zobaczenia cudu, wzgardził skazańcem i kazał go odesłać. Także i dzisiaj Jezus staje przed nami, jakby ciągle był skazańcem. Bywa i tak, że wielu ludzi, którzy nie otrzymują od razu odpowiedzi na swoje pytania czy oczekiwania, odrzucają go ze wzgardą. Ale dla tych, w których poza ciekawością jest szczere szukanie prawdy i gotowość do uznania swojego grzechu, objawia on swoją moc i miłosierdzie.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, a dziś naszym gościem jest brat Maciej Zinkiewicz. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam wszystkich.
3: Tak słyszałem, że właśnie w ostatnich dniach i dziś także prowadzi brat rekolekcję tutaj niedaleko w Warszawie. Zgadza się?
4: Tak, zostałem zaproszony do poprowadzenia kilku dni poświęconych Ojcu Pio, dlatego że w środę, czyli 23 września, wypada jego wspomnienie dla kapucynów. Myślę, nie tylko dla kapucynów, to naprawdę wielki święty i są poświęcone temu rekolekcje, które kończymy właśnie w środę wieczorem.
3: Temat, którego chciałbym, bracie Macieju, dzisiaj dotknąć, to modlitwa. Myślę, że to temat bardzo, bardzo uniwersalny dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w Kościele. Każdy z nas modlitwą jakoś stara się dzień wypełnić, gdzieś na tę modlitwę czas znaleźć. No i mogłoby się wydawać, że jest to rzecz tak powszechna i tak powszednia, że każdy wie, co to znaczy modlić się, ale czy rzeczywiście wiemy? Może odbijmy się troszeczkę od tego Ojca Pio. Jakie doświadczenie modlitwy brat wynosi właśnie z postawy, z życia tego świętego?
4: Ojciec Pio to człowiek, który modli się w sposób, myślę, wyjątkowy, charyzmatyczny. Możemy wiele rzeczy naśladować, ale pewnie nie wszystko. No bo tam jest u niego wiele takich naprawdę mistycznych darów. Chociażby to już takie rzeczy z końca jego życia. Pytano go czasami, ile on odmawia różańców. To mówi, że nie wie, bo może 20, może 30. Po prostu ciągle miał w ręku i mówił kolejne zdrowaś Mario. I myślę, że od Ojca Pio dużo możemy się nauczyć, ale też nie powinniśmy naśladować go we wszystkim. Na pewno powinniśmy go naśladować w miłości Boga. A jeżeli się tą miłość w sercu nosi, to zawsze miłość prowadzi do spotkania. I chce tego spotkania, chce czasu na spotkanie. I jeśli chodzi o modlitwę, to myślę, że to jest najważniejsze, żeby rzeczywiście pozwolić Bogu przyjść do siebie, otworzyć serce. Tak naprawdę temat modlitwy to jest też temat, ile mam w życiu doświadczenia żywego Boga, którego zapraszam, który mnie prowadzi i czy znajduję dla Niego rzeczywiście czas, czy Go słucham, czy chcę Mu zawierzyć wszystko, co noszę w sercu.
3: Jak pogodzić modlitwę z naszym powołaniem? Myślę tutaj właśnie o tym czasie, o którym brat wspomina, no bo wiadomo, że każdy z nas ma różnorakie powołania. Jedni są lekarzami, inni są braćmi zakonnymi, jeszcze inni pracują gdzieś w jakichś fabrykach, w jakichś innych miejscach, są w rodzinie, małżonkiem albo żoną. Jak sobie z tym wszystkim radzić i w tym wszystkim znajdować właściwe miejsce dla modlitwy?
4: Myślę, że myślimy tak i chyba tak jest trochę, że rzeczywiście może zakonnicy mają trochę łatwiej pod tym względem, ale myślę, że pięknie pan tu ujął, że nazwał życie powołaniem. Żeby przeżyć życie jako powołanie, to trzeba to wołanie słyszeć nieustannie. Jeżeli chcemy przeżywać swoje życie jako drogę z Bogiem, który mnie prowadzi, to nie mogę tego zrobić bez modlitwy, bez wsłuchania się w Boże Słowo. Oczywiście w tym życiowym pędzie czasami jest bardzo trudno i myślę, że wiele osób dzisiaj, nie tylko dzisiaj, to jest chyba zawsze tak było, że mówi o tym, że czasu na modlitwę brakuje, że jest tyle właśnie obowiązków, tyle zadań, tyle wyzwań. Tylko że niestety może być tak, że jeżeli zaczynamy realizować te wyzwania bez Pana Boga, to z czasem serce ludzkie staje się coraz bardziej, no powiedzmy, wypalone, czy pozbawione tego dostępu do źródła. I ostatecznie realizujemy mniej dobra. Żeby zrobić to, co dobre, trzeba mieć Pana Boga zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od tej drogi, jaką się idzie. Chrześcijanin to jest człowiek, gdzie Bóg jest na miejscu pierwszym. Dopiero później wszystko inne. A jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to też ważne, myślę, żeby planując dzień, myśląc o kolejnym dniu albo w ogóle jakimś schemacie dnia, żeby go układając na początku gdzieś znaleźć czas dla Boga właśnie. To nie ma być tylko na pierwszym miejscu w jakimś świecie myśli i jakimś takim czysto oderwanym od świata idealistycznym, tylko w moim konkretnym przeżywaniu dnia. Bóg na pierwszym miejscu, to znaczy nie musi być go tego czasu nie wiadomo ile, ale kiedy planuję dzień, to najpierw się zastanawiam, gdzie jest spotkanie z tym, który w moim życiu jest dla mnie numerem jeden.
3: Czy właściwie rozumiem modlitwę, jeśli mówię o niej, że nie mam na nią czasu? Czy właściwie myślę o modlitwie, jeżeli w ogóle próbuję ją ubrać w taką właśnie charakterystykę, gdzieś umiejscowić w czasie? Czy to jest w ogóle właściwa perspektywa dla samej modlitwy?
4: Ja myślę, że tak. To znaczy, że modlitwa ma dwa takie wymiary, w sensie, że oczywiście nawet w Piśmie Świętym czytamy, że cokolwiek robicie, róbcie dla chwały Bożej, czy jecie, czy pijecie, wszystko dla chwały Pana Boga i to też może być modlitwą. Życie powinno być, całe nasze życie modlitwą, ale nie jest możliwe, żeby życie stało się modlitwą, kiedy nie mam czasu, który jest tylko i wyłącznie dla Boga. Tylko na modlitwę. Kiedy odkładam, nie mówię, że w sercu, ale fizycznie, w sensie, że przestaję, nie wiem, właśnie pisać artykuł, albo nie wiem, przestaję myć okna, wszystko jedno co. Kiedy mam, zostawiam wszystko dla Pana Boga. I myślę, że jako ludzie, rzeczywiście duchowo żyć, potrzebujemy takiego czasu, który będzie czasem zatrzymania, zasłuchania, zawierzenia. I trudno powiedzieć ile. Ojciec Pio na przykład, jak wracamy do ojca Pio, to on na przykład, kiedy jego córki duchowe mówiły, że nie mają czasu się modlić, to mówił im, że jak ty nie masz przynajmniej pół godziny dziennie czasu na modlitwę, na czytanie Pisma Świętego i medytację i modlenie się, to on mówił, to ja nie chcę być twoim ojcem duchowym, bo nie prowadzisz życia duchowego. Jak mam być twoim ojcem duchowym, jak ty nie chcesz w ogóle prowadzić życia duchowego, bo nie znajdujesz pół godziny dziennie na to, żeby się modlić. Nie wiem, może czasami pół godziny dla kogoś to będzie za dużo, a może to będzie za mało. Mi to trzeba już dobrać indywidualnie, jakoś usłyszeć też Pana Boga, który może wzywa do tego, żeby modlić się więcej, może żeby modlić się krócej, a konkretniej. Na pewno taki czas dla Pana Boga jest konieczny. Chyba jest sprawą indywidualną, jak dużo i kiedy, ale jest to sprawa, myślę, priorytetowa i każdy chrześcijanin jak dużo i kiedy powinien sobie przemyśleć i zaplanować i realizować.
3: Szukam jakichś przykładów, myśląc o Ewangelii. No i oczywiście tutaj należałoby spojrzeć na samego Jezusa. Mm-hmm. I to też będzie radykalny przykład, dlatego że wielokrotnie czytamy o tym, że udał się na modlitwę na całą noc, oddalając się od uczniów. Mm-hmm. Czyli ten czas, czyli miejsce, no i ta właśnie obecność, tak? Czyli to by były takie nasze, jakby te umiejscowienie w świecie tej modlitwy, czyli tu, że realnie jesteśmy jakby też w tym konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i że znajdujemy tę przestrzeń dla Pana Boga. Czyli modlitwa jest bardzo realną częścią ludzkiego życia, myślę tutaj chrześcijańskiego życia. No i też jest jakimś działaniem w końcu. Też jedna z rozmów, która ostatnio wybrzmiała na naszym YouTubie właśnie Weroniki Ostrowskiej, dotyczyła adoracji i tam ojciec Jerome, z którym rozmawiała, wspomniał właśnie o tym, że, cytując prawdopodobnie kogoś, że modlitwa jest takim najwyższym możliwym aktem ludzkim w ogóle, w działaniu, dlatego że tutaj dochodzi do spotkania z samym Stwórcą. To też mnie bardzo poruszyło w tej rozmowie. Jak brat by się do tego odniósł?
4: Mnie przede wszystkim jakby ujęły te słowa o Panu Jezusie i o tym myślę najbardziej, bo rzeczywiście w Ewangelii często czytamy, że Jezus szedł na modlitwę sam i dla Niego najlepszy czas to był właśnie albo noc, albo poranek, bo rankiem schodził, kiedy już po wschodzie słońca schodził gdzieś z góry, gdzie trwał na modlitwie. Raz zabrał uczniów i widzieli go przemienionego wtedy, nie? Kiedy też poszedł na górę, aby się modlić. Myślę, że Pan Jezus jest tutaj dla nas wielkim, wielkim, później modlitwa, wielkim świadkiem i zaproszeniem. Modlitwa w Getsemani, kiedy zbliża się krzyż. Są różne te oblicza modlitwy Chrystusowej i Jego przykład, Jego wzór, myślę, że to jest coś, co sprawia, że chyba każdy chrześcijanin powinien bardzo sobie wziąć jakoś do serca to i tego najlepszy, ten najlepszy czas znaleźć. Nie wiem, dla Pana Jezusa to może był właśnie poranek, czy no, dla innych, jak ktoś, jeżeli ktoś, nie wiem, ma tryb bardziej wieczorowy i nocny, może lepszy czas się modlić przed snem, żeby to nie był czas, kiedy jest się zaspanym. Ale najlepszy czas dla Pana Boga, bo wtedy właśnie, to prawda, dzieją się rzeczy największe. Czasami bywa tak, że rzeczywiście te wielkie rzeczy w czasie modlitwy od razu widzimy, że jest to czas, kiedy Bóg tak dotyka serca, że się wychodzi z poczuciem bycia na tej modlitwie przemienionym w jakiś sposób. Ale to jest doświadczenie chyba takie, powiedzmy, krótkotrwałe lub jednostkowe, w znaczeniu, że też bardzo często jesteśmy na modlitwie dzień, drugi, trzeci, czwarty. Kiedyś w przeszłości może doświadczyliśmy takich naprawdę pięknych wewnętrznie rzeczy, a potem wydaje się, że jest czas też posuchy, czas, kiedy nie dzieje się nic. A może dziać się najwięcej. To jest czas też, kiedy możemy najbardziej wewnętrznie dojrzewać, bo wtedy naprawdę stajemy dla Pana Boga. On może najbardziej nas wtedy wyzwalać z jakiegoś ludzkiego egoizmu i szukania siebie, i zostaje tylko sam Bóg.
3: A co kiedy nie wiemy, jak się modlić? W sensie praktycznie wiemy, ale mamy takie wewnętrzne poczucie, że ja tego nie rozumiem. Tak jak uczniowie trochę. Panie, naucz nas się modlić. I wtedy słyszymy modlitwę pańską, która jest dla nas w sumie pierwszą, bo podyktowaną przez samego Jezusa. Jak poradzić sobie z takimi momentami?
4: Ja myślę, że to piękne momenty, kiedy myślimy, że nie wiemy, jak się modlić, albo kiedy właśnie mamy poczucie, że modlimy się za mało, bo to znaczy, że rodzi się pragnienie w człowieku czegoś więcej. I Pan Bóg, który daje to pragnienie, żeby się modlić więcej albo żeby modlić się lepiej, myślę, że On też w tym jest i na pewno będzie też tą osobę w jakiś sposób prowadził i dawał swojego Ducha. I myślę, trzeba przede wszystkim modlić się o Ducha Świętego, a po drugie czerpać z Bożego Słowa przede wszystkim, czyli coraz więcej w tej modlitwie niech będzie słuchania, czytania Bożego Słowa, modlitwy Pismem Świętym.

0: Szkoła Rut.
1: Bracie Macieju, a jak wygląda historia modlitwy u brata? No bo będąc już w zakonie, no to możemy sobie wyobrazić, że jest to jakoś usystematyzowane przez tą regułę, to jak żyjecie, jak się spotykacie wspólnie na modlitwie, ale też przeżywacie te momenty modlitwy indywidualnej. Jakie jest brata osobiste doświadczenie modlitwy, tego jak ona się rozwijała, ta przestrzeń spotkania z Bogiem w brata życiu?
2: Jeśli chodzi o początki, no to myślę, że to jest równoczesne z jakimś pierwszym takim odkryciem Pana Boga, czy pierwszym nawróceniem. Wtedy się też, myślę, tak całkiem spontanicznie rodziła modlitwa. Jedno z drugim szło w parze. To był czas, powiedzmy, tak przełomu, nie, byłem jeszcze młody bardzo, przełomu, powiedzmy, szkoły podstawowej i średniej. I później Pan Bóg mnie dalej w tym prowadził, jakoś pozwalał pogłębiać. W zakonie rzeczywiście jest tak, że jest pewien rytm modlitwy wspólnej plus modlitwa indywidualna. Jeśli chodzi o to, co najbardziej mnie się podoba, co bardzo lubię, to jest czas chociażby zakonnych, takich tygodniowych rekolekcji w ciszy. Mamy zasadniczo dwie możliwości, albo pojechać na takie rekolekcje, gdzie jest wielu braci i rekolekcjonista, mówi jakieś tam dwie nauki czy trzy i no poza tym jest czas ciszy, albo zupełnie pojechać sobie tak samemu gdzieś do pustelni, zamknąć się na tydzień i zostać sam na sam z Panem Bogiem. I od paru lat praktykuję ten drugi sposób. I jest to naprawdę czas niesamowicie dla mnie dobry, piękny, błogosławiony i zawsze czekam na ten tydzień, kiedy ja zostaję z Panem Bogiem sam na sam, trochę z Panem Bogiem i sobą, gdzie można jakoś wejść w ciszę, usłyszeć siebie, przyjść z tym do Jezusa i usłyszeć też Jego słowo.
1: Jak wygląda taka pustelnia? Bo możemy sobie wyobrażać, że brat jedzie do pustelni, czyli do jakiejś chatki w lesie, która jest gdzieś daleko od ludzi, od jakiejś aglomeracji, od zabudowań, nie ma dostępu do drogi, nie ma komunikacji internetowej, nie ma niczego. Co to znaczy pustelnia?
2: Oczywiście mogę też wybrać sobie jakąś chatkę w lesie, jeżeli taką znajdę, ale też tak, jest taka możliwość, ale

0: W sensie, że zawsze z tej trójki, który idzie na tydzień żeby żyć samotnie, a potem po tygodniu się zmieniają, a goście, czyli ci, którzy przyjeżdżają tam na rekolekcje, też mogą albo dostać, bo są trzy, prawda, TRM, więc jeden z tych trzy, jeden jest zajęty, to jeszcze dwa są wolne, może dostać na tydzień albo na jakiś czas umówiony taki właśnie domek. Może nie totalnie w lesie, ale powiedzmy, nazwijmy to w takim, no jak, prawie jak w lesie, tylko że jest to jednak, powiedzmy tam 200 metrów czy 300 od tego domu, gdzie mieszkają inni. Albo można też z nimi spędzić rekolekcję, w sensie mieszkać we wspólnocie tej małej, dwu czy trzyosobowej i razem z nimi chodzić na te modlitwy i później mieć cały dzień też rekolekcji takich indywidualnych dla siebie, milczenia.
1: Czyli jest możliwość, żeby na taką pustelnię udała się też osoba, która w ogóle nie jest związana w żaden sposób z zakonem.
0: Tak, można. Można do nas tam zadzwonić, zapytać się o dostępność. Wiem, że jeśli chodzi o przyjmowanie osób świeckich, były czasy w tej pustelni łatwiejsze i trudniejsze. Nie wiem, jak jest teraz, ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Jest to możliwe. Wiadomo, że zależy od ile jest takich telefonów i jakie tam bracia mają typowo priorytety, bo czasami bywa tak, że jest tyle tych osób chętnych, że na przykład dają pierwszeństwo na przykład zakonnikom i księżom, ale czasami może jest tak, że przyjmują wszystkich, kto zadzwoni, tylko patrząc, gdzie jest wolne miejsce następne w kalendarzu.
1: Gdyby tak się zastanowić nad tym spędzaniem czasu w takim miejscu, czy z perspektywy lat i brata jakiejś wiedzy jest tak, że to poszukiwanie tego odosobnienia jest dzisiaj żywsze? Jest tych ludzi więcej? Czy to się jakoś zmienia?
0: Myślę, że jest sporo. Chyba bym powiedział, że raczej jest duże zainteresowanie i chyba większe. Raczej dużo osób w tym zabieganiu, w różnych sprawach próbuje wrócić gdzieś do źródła, czyli do Pana Boga i znaleźć przestrzeń ciszy. Na pewno też duże obłożenie mają rekolekcje ignacjańskie, które to też są taką trochę podobną formą rekolekcji, w sensie nie jak ta pustelnia, ale tam, bo w rekolekcjach ignacjańskich mamy konkretny program, prawda? Jest ktoś, kto głosi, ale poza tym jest też cisza i trwanie na modlitwie i przed Panem Bogiem przez cały pozostały czas i raczej z tego, co się orientuję, jest duże zainteresowanie.
1: Myślę teraz jeszcze o takich wzorach modlitwy, które gdzieś brat jakoś zaczerpnął w swoim życiu. Myślę o jakichś osobach. Czy były takie, którymi brat się zainspirował?
0: To jest trudne pytanie, bo z jednej strony rzeczywiście ludzie nas inspirują, których spotykamy. Z drugiej strony jednak modlitwa jest czymś bardzo, bardzo indywidualnym i osobistym. Jeśli chodzi o początki, to myślę, że dla mnie takim dużym, pierwszym ważnym krokiem właśnie w tym etapie, powiedzmy, licealnym, to było trochę spotkanie i zarówno z ruchem Odnowy w Duchu Świętym i z ruchem oazowym. To był moment takiego rodzenia się relacji z Panem Bogiem i takiego pierwszego wejścia w doświadczenie modlitwy. Potem myślę też, że duże znaczenie miało dla mnie, to nie jest spotkanie, powiedzmy, osobiste, tylko przez tekst, ale chociażby ze świętym Franciszkiem z Asyżu. On wiele rzeczy napisał i też zostało po nim kilka modlitw, które myślę, że są niesamowicie piękne i karmiły mnie. To jest, są dla mnie jakimś wzorem modlitwy i myślę, że wracam też do tego, co jakiś czas. Modlitwa Ojca Pio, te zapisane modlitwy, bo też to, ile się modlił, jak, no to trochę wiemy, trochę nie wiemy, ale to, co zapisał, kiedy je poznałem, też były dla mnie zaskoczeniem.
1: Co było zaskakujące?
0: Później to się wyjaśniło też w kontekście jego listów, w sensie, że to jest modlitwa tak pokorna i tak... Bo tak sobie mamy takie wyobrażenie o takich bardzo znanych świętych, że oni bujali gdzieś w obłokach, a oni częściej szorowali po dnie. Byli naprawdę bardzo blisko ziemi i ta modlitwa jest niesamowicie pokorna i taka... stawiająca człowieka przed Panem przed Bogiem niemal w całkowitej bezradności i zawierzeniu się łasce. Ojciec Pio pisze:

0: przykład tak. Pozostań ze mną, Panie, Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniał. Ty wiesz, jak łatwo opuszczam Ciebie. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, Panie, bo jesteś moim życiem, bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie. Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim światłem, bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Później ominę fragment i na przykład piszę też tak. Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada i dzień się już kończy. To znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność. To też muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać, stąd więc potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży, cierpień. To też tak bardzo pośród nocy i wygnania potrzebuję Ciebie, Panie Jezu. Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ wśród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym poznał Ciebie tak jak Twoi uczniowie przy łamaniu chleba, to znaczy w komunii eucharystycznej, aby była ona światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.
1: Święty Ojciec Pio, a słyszymy o zwątpieniu, o upadkach, o odejściu od Jezusa. Czy czasami nie za bardzo idealizujemy świętych?
0: Ja myślę, że często tak. Często tak. Franciszek zresztą, o którym już też wspominaliśmy, też modli się o to, żeby Bóg rozproszył ciemności jego serca. I długi czas, zanim znajdzie drogę, którą ma iść, to przeżywa, a później pod koniec życia znowu, kiedy idzie na Alvernię, kiedy dostaje stygmaty, to jest czas, kiedy on przeżywa wielki dramat w sercu i wiele, wiele ciemności. I te stygmaty, które dostaje 2 lata przed śmiercią, też odkrywa jako znak Boży, że rzeczywiście to, co robi, to, co przeżywa, chociaż tego nie rozumie do końca, jest rzeczywiście dziełem Boga.
1: Czym jest w takim razie świętość?
0: Świętość to jest trudne pytanie. No na pewno święty jest Pan Bóg, a człowiek o tyle, ile pozwoli się Bogu przeniknąć i przemienić wewnętrznie. Świętość to życie Bogiem. Życie Bogiem. Pozwolenie, by Pan Bóg robił w życiu człowieka to, co się Panu Bogu podoba.

0: Dookoła Rut.
1: Wspomniał brat przed momentem o świętym Franciszku i o tym, że on wtedy dzięki tym stygmatom uzyskał pewną pewność w tym, że ta droga, którą obrał, jest właściwą. W takim poszukiwaniu woli Bożej, jak ją właściwie odkrywać w swoim życiu, że rzeczywiście to, co robię, to jest ten właściwy kierunek, że się nie pomyliłem, że nie chybiłem, że idę w dobrą stronę.
2: Jeśli chodzi o świętego Franciszka, to w jego życiu była ta wielka ciemność pod koniec, dlatego że miał duży problem z własnymi współbraćmi. To znaczy, poszedł za Chrystusem, dołączyli do niego bracia, pod koniec życia napisał regułę dla nich i tych braci było już tak dużo za życia Franciszka, że nie wszyscy go nawet znali osobiście. Byli Franciszkanie już w wielu krajach Europy i stwierdzili, że ta reguła jest nie dla nich. Że Franciszek, jeżeli chce tak żyć, niech sobie żyje, ale na mnie nie stawia takich wielkich wymagań. I on przeżywał wielki dramat związany z tym, że jego bracia nie chcą tymi braćmi do końca być, prawda? I teraz co on ma zrobić? Czy pójść za tym ideałem i tą regułę w jakiś sposób wymuszać? Czy ma odpuścić? I też złamać jakiś pewien ideał, czy nie iść za tym Chrystusem też, którego poznał, którego ukochał. I w takim duchu idzie 2 lata przed śmiercią, jeszcze oczywiście nie wiedział, że za 2 lata umrze, ale to się wydarzyło. 2 lata przed śmiercią Franciszka idzie do góry Laverna, które nazywamy Alvernia po polsku, by pościć przed świętem świętego Michała. I tam w czasie tego postu objawia mu się serafin, który przeszywa jego ciało, także nosi rany, takie jak Chrystus. I to upodobnienie do Chrystusa jest dla niego w tej ciemności serca, w tym wielkim bólu serca nawet, pewną odpowiedzią. Rezygnuje wtedy też, żeby być już przełożonym w ogóle Franciszkanów, oddaje prowadzenie zakonu innemu bratu. Reguła zostaje, którą Franciszek napisał, tam najwyżej z małymi poprawkami z kurii rzymskiej, która sprawiła, że była bardziej forma prawna, nie tylko taka czysto duchowa, jak chciał Franciszek. Papież to ogłasza tą regułę. I Franciszek na modlitwie, w ciszy, ze stygmatami, później żyje w cieniu kościółka świętego Damiana. Pisze Pieśń Słoneczną jeszcze po roku, a po 2 latach od tego czasu umiera. Właśnie w tym roku mamy 800 lat, czyli przejście Franciszka do domu Ojca. I myślę, że to poszukiwanie woli Boga, pewnie często, jeżeli jest autentyczne, się dokonuje w jakimś też pewnym wysiłku, nawet może bólu serca, bo żeby wolę Boga przyjąć i odkryć, trzeba trochę się namęczyć, myślę, pokazuje nam ta historia. Ale potrzeba właśnie wsłuchania, gotowości do rezygnacji z siebie, a jeszcze kolejna bardzo dobra rzecz, która może w tym pomóc, to kierownik duchowy. Ojciec Pio chociaż właśnie też mam go za wielkiego świętego, innym umiał doradzić, ale w swoich sprawach bardzo często sam się gubił i potrzebował słowa swoich kierowników. Myślę, że każdemu z nas ktoś taki jest potrzebny, by powiedzieć to, co się dzieje, rzeczywiście pochodzi od Pana Boga, bo są tego pewne znaki, a inne rzeczy nie i trzeba pewne rzeczy, ale jedne przyjąć, a inne odrzucić.
1: Wspomniał brat o kierownikach duchowych, kierownikach, czyli na przestrzeni życia świętego było ich kilku, czy miał kilku jednocześnie? Jak to było z ojcem
2: Ojciec Pio? Ojca Pio jest sprawa wyjątkowa, jest nie taka zwyczajna. Zwykle to rzeczywiście wystarczy, żeby mieć jednego oczywiście w danym momencie. Czasami może się z czasem zmienić ta sytuacja. I tak, to jest naturalna sytuacja, kiedy mamy, powiedzmy, w jednym momencie jednego kierownika, czy towarzysza duchowego, też różnie mówimy o tych osobach. Częściej się dzisiaj mówi o towarzyszeniu duchowym niż o kierownictwie, chociaż ojciec Pio oczywiście używał słów jakby z tamtych czasów, czyli to byli jego kierownicy duchowi. I on miał dwóch. Chociaż już kiedy zakończyli oni w pewnym sensie swoją posługę, dlatego że odsunął ich od ojca Pio Watykan w 1920, w którymś roku, to ojciec Pio później powiedział o tym, że tak naprawdę tylko jeden z nich był jego kierownikiem, czyli ojciec Benedetto. Ale jeżeli czytamy te listy, to wygląda na to, że jednak dwóch pełniło tą posługę, dlatego że oni w ogóle, ojciec Pio pisał do jednego z nich, to oni się wymieniali tymi listami ojca Pio. Oni sobie o nim wzajemnie rozmawiali. Jeden był przez długi czas jego prowincjałem, przełożonym, a drugi był jego przyjacielem, a wcześniej jeszcze profesorem, czy wykładowcą seminaryjnym. Ojciec Agostino. Ojciec Agostino był jego przyjacielem i to była naprawdę taka relacja bardzo przyjacielska. Ojciec Benedetto był większym autorytetem i prowincjałem i oni w sprawie ojca Pio się ze sobą wymieniali trochę opiniami.
1: Czyli potrzebowali jeszcze zopiniować siebie nawzajem w tym, jak prowadzą świętego ojca Pio? To trochę na tym polegało?
2: To znaczy, że ojciec Pio sam tak trochę też chciał, w sensie, że pisał raz do jednego, raz do drugiego, czasami do obydwu naraz prawie to samo. Jednego traktował jako takiego pełnego autorytetu kierownika duchowego, drugiego trochę bardziej jak przyjaciela, któremu też wszystko zawierza i wiedział, że oni też się ze sobą jakoś komunikują w jego sprawie.
1: Dla osoby, która jest w kościele, gdzieś odnajduje się we własnej wspólnocie, we wspólnocie kościoła lokalnego, w swojej parafii, kierownictwo duchowe. Czy to trudne, żeby znaleźć takiego towarzysza duchowego? Czy może być nim proboszcz? Czy dla proboszcza wszyscy parafianie to za dużo? Gdzie szukać?
2: Myślę, że to nie jest łatwe, żeby znaleźć dobrego kierownika, ale nie trzeba się zniechęcać, ale warto szukać. Oczywiście może być to proboszcz. Nie jest w stanie jeden ksiądz mieć pod takim kierownictwem całej parafii, ani nawet jakiejś dużej ilości osób. Ale no na pewno ile mu czas pozwoli, może przyjąć do tego, żeby być ich towarzyszem duchowym. Możemy szukać wśród księży, których znamy, wśród innych duchownych. Też jest możliwość oczywiście, że kierownikiem duchowym nie musi być osoba ze święceniami, prawda? Może być kierownikiem duchowym też człowiek świecki albo nawet, nie wiem, siostra zakonna. Ważne, żeby to był człowiek, którym wiemy, że on sam prowadzi życie duchowe i że też ma jakieś odpowiednie przygotowanie, chociaż minimalne, teologiczne, że możemy też jego doświadczeniu, jego wiedzy zawierzyć.
1: Jak znajdę takiego kierownika duchowego, to czego mogę oczekiwać jako członek Kościoła? W sensie, czemu może mi pomóc? W czym może mi pomóc i co tak naprawdę dzieje się w tej relacji? Czemu ona służy, jak ona wygląda z brata doświadczenia?
2: Pierwsza ważna rola kierownika duchowego to jest w ogóle, czy towarzysza duchowego, to jest wysłuchać. I to jest myślę, że rzecz bardzo ważna. Wysłuchać nie tylko grzechów, tak jak w spowiedzi. Spowiednik też ma wysłuchać tego, co chcemy mu powiedzieć, ale tutaj możemy rzeczywiście człowieka jednego wprowadzić w cały kontekst swojego życia. I wypowiedzenie siebie w takim klimacie duchowym przed drugim naprawdę zmienia bardzo dużo. W znaczeniu czasami człowiekowi się otwierają oczy na samego siebie, kiedy o sobie mówi. Sam zaczyna dostrzegać pewne rzeczy, kiedy pewne sprawy ubiera w słowa. Więc samo wysłuchanie, życzliwe wysłuchanie, tak pełne wrażliwości takiej ewangelicznej na drugiego, To już jest bardzo dużo, co daje nam kierownik. Po drugie, kierownik może nam powiedzieć, słuchaj, widzisz to, to i to, ale może jest jeszcze inna droga, jest jeszcze może inne rozwiązanie, weź też to pod uwagę. Kierownik za nas nie podejmuje oczywiście żadnych decyzji, to my jesteśmy dalej odpowiedzialni za własne życie, a nie on, ale może nam wnieść trochę światła dodatkowego i powiedzieć, uważaj na to, to, co się dzieje, może być jakimś mechanizmem, który wcale nie jest związany z działaniem Pana Boga. Ostrzec nas przed czymś. To jest człowiek, który już przeszedł trochę dalej, więc był tam, gdzie jesteśmy dzisiaj duchowo i może nam powiedzieć, czy przy tym kroku kolejnym trzeba zrobić jakoś zachować szczególną ostrożność. Albo właśnie pokazać jakieś dodatkowe rozwiązania. I też jeśli chodzi o kierownictwo, to może warto powiedzieć, że warto mieć kierownika na stałe, ale też możliwe jest taka rzecz, że korzystamy z kierownictwa duchowego nie przez całe życie, ale na przykład w jakimś szczególnie ważnym czasie, okresie własnego życia, na przykład rozeznawania powołania, bo jest to moment, kiedy bardzo dużo zależy od, albo może być jakiś inny czas, kiedy rzeczywiście go o wiele bardziej potrzebujemy i prosimy człowieka, który ma duże doświadczenie duchowe, żeby był dla nas jakimś wsparciem w tym momencie.
1: Tak na koniec, bracie Macieju, chciałbym jeszcze zapytać, czy kierownikiem duchowym może być mój spowiednik, albo czy powinien być moim kierownikiem duchowym?
2: Spowiednik nie musi być kierownikiem. Można mieć kierownika duchowego poza spowiednikiem. Na przykład u ojca Pio właśnie tak było, że chociażby mieszkał w Pietrelcinie i spowiadał się u księdza, pewnie u swojego proboszcza, a miał kierownika duchowego, kapucyna, którym albo się czasami widział, a czasami pisali listy do siebie. Ale oczywiście spowiednik też może być kierownikiem, tylko dobrze, żeby to było jasno powiedziane i dobrze dogadane, żeby wybrzmiało w tej rozmowie. Spowiednik też może być kierownikiem. Może to kierownictwo być w czasie spowiedzi, oczywiście pewnie nie przy konfesjonale, przy kratkach, w czasie jakiegoś krótkiego spotkania, ale na jakiejś spowiedzi osobno umówionej, albo nawet odbywać się też nie w czasie spowiedzi, ale też w czasie innych spotkań. Chociaż może być to w tym momencie trudniejsze, bo jednak tajemnica spowiedzi jest czymś takim, że jeżeli kogoś spowiadam, i spotykam tę osobę poza spowiedzią, to nawet wobec tej osoby powinienem zachować pewną tajemnicę.
1: Dziękuję za to spotkanie. Państwo i moim gościem był brat Maciej Zienkiewicz ze Zgromadzenia Kapucynów z Krakowa. Szczęść Boże.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Szkoła Rut. To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Wszystko to, co stało się udziałem ludzi tej ziemi, wpisuje się w całość tragicznych wydarzeń czasu wojny. Tysiące osób stawało się ofiarą więzień, tortur, egzekucji. Godny podziwu i wiecznej pamięci był ten bezprzykładny zryw całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia Polaków w obronie ojczyzny i jej istotnych wartości. Obejmujemy modlitwą wszystkich tych ludzi, przywołując na pamięć ich cierpienia, ich poświęcenie, zwłaszcza ich śmierć. Nie wolno nam również zapomnieć o historii najnowszej, do której należy przede wszystkim tragiczny grudzień 1970 roku i polegli wówczas na ulicach Gdańska i Gdyni robotnicy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty od 190 do 192. Kultura potęgi, normalizacja wojny. Dziś jesteśmy świadkami prawdziwej zmiany paradygmatu w dyskursie publicznym i w decyzjach dotyczących zbrojeń wraz z niepokojącą rehabilitacją wojny jako narzędzia polityki międzynarodowej, podczas gdy ulegają erozji właśnie te kryteria etyczne, które ograniczały jej stosowanie. Przedłużające się konflikty regionalne, eskalacja napięć i wzajemne groźby stają się niemal czymś zwyczajnym, a ponadto powracają formy konfliktu służącego ekspansji terytorialnej, które uważano za przezwyciężone. Opinia publiczna jest stopniowo ukierunkowywana i przyzwyczajana przez spolaryzowane narracje medialne, często wzmacniane przez algorytmy, które premiują konfrontację i przeciwstawianie. Jesteśmy także świadkami niepokojącej utraty pamięci historycznej. Słabnięcie bezpośredniego świadectwa Shoah oraz obu wojen światowych ułatwia wybiórcze albo zniekształcone przepisywanie przeszłości w klimacie, w którym fałszywe wiadomości i manipulacje narracyjne zaciemniają przyswojone lekcje. Bez żywej pamięci o okrucieństwach wojny istnieje ryzyko podejmowania decyzji politycznych jedynie na podstawie kalkulacji siły, pozbawionych wizji długofalowych konsekwencji. Do tego wszystkiego dochodzi nowy i rozstrzygający element – wymiar medialny i cyfrowy. Sieci komunikacyjne, rozdrobnione środowiska informacyjne oraz algorytmy nagradzające konfrontacje mogą wzmacniać polaryzację i resentyment, przyspieszać propagandę i utrudniać wspólne rozeznawanie. W ten sposób wojna jest nie tylko prowadzona, lecz także przygotowywana kulturowo poprzez upraszczające narracje, logikę przyjaciel-wróg, dezinformację i lęk. Gdy słabnie pamięć historyczna, rozmywają się kryteria etyczne chroniące ludność cywilną i najsłabszych. Łatwiej przedstawić przemoc jako coś koniecznego, nieuchronnego, a nawet czystego. To właśnie w takim klimacie ludzkość stacza się w brutalną kulturę potęgi, w której pokój nie jawi się już jako zadanie do wykonania, lecz jako niepewna przerwa między konfliktami. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba potwierdzić przezwyciężenie teorii wojny sprawiedliwej, zbyt często przywoływanej w celu usprawiedliwiania wszelkiej wojny przy równoczesnym zachowaniu prawa do uprawnionej obrony, rozumianej w sensie najściślejszym. Ludzkość dysponuje środkami o wiele

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Kiedy dwaj albo trzej zbiorą się, w imię moje tam jestem pośród was. To jest promocja wspólnoty dobrze rozumianej. Dobrze rozumianej. I teraz możemy powiedzieć, mając taką katechezę przed oczyma, patrzymy na obraz tego świata. Zewsząd płyną zachęty do tego, żeby tu i tam tworzyć, nazwijmy to, wspólnoty, przymierza, pakty, umowy i tak dalej. Ale tam nigdzie nie jest dopowiedziane, że to są umowy, to są wspólnoty tworzone w imię Pana, tylko w imię interesów człowieka. I inicjatorem zawsze jest ten, kto jest najsilniejszy, żeby wykorzystać to nie dla dobra ogółu, tylko dla swoich interesów. I to jest ogromnie niebezpieczne. Więc chrześcijaństwo ma tutaj do zaproponowania coś naprawdę bardzo istotnego.
1: Dobre słowo pasterzy.